0: że kojarzyła im się raczej z drogą przez mękę. Niekończąca się budowa S3, wąskie gardła i korki, ale w tym sezonie letnim możemy już korzystać z całej S3. Ostatni odcinek został oddany jesienią, więc na wakacje dojedziemy już szybciej. To jednak nie wszystko. Na koniec czerwca zapowiadany jest finał budowy S6. To łącznie 400 km trasy, która ułatwi przejazd wzdłuż całego wybrzeża, ze Szczecina aż do Gdańska, ale także uatrakcyjni pobyt i zachęci weekendowych turystów do wypadów. Do Ustki, do Kołobrzegu, Mielna, Darłowa, Łeby czy choćby Jastarni. Podróż przez całe wybrzeże od Gdańska do Świnoujścia ma zająć nam 3 godziny.
1: A teraz przenosimy się na pola bitwy pod Grunwaldem, gdzie walczą najlepsi rycerze z całego świata. O nich mówimy w ten weekend w Faktach, bo wczoraj odbyły się już konkurencje buhurtowe, czyli 3x3 i 5x5. No i co jest najważniejsze przy takich potyczkach? Według Kowala rycerski pit stop, czyli szybka naprawa zbroi.
2: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Także naprawiam paski, zbroje, zabijam nity.
3: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
2: Zależy w jakim stanie rycerze mają zbroję. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żebym im naprawił zbroję, która nie była serwisowana na drogę.
3: Co się najczęściej albo najszybciej psuje?
2: Ogólnie to urywają się paski. Nienaoliwione, suche, trzeba zabić nita w folgach, w zbroi, bo zostają ścinane przez tasaki, jakąś tam broń sieczną. Drobne naprawy, a naprawdę robią robotę, bo bez jednego nita noga, czy ręka, czy tam bark może nie działać zupełnie, tak? A i jest to warunkiem niedopuszczenia na przykład takiego zawodnika do konkurencji, a jeden nicik robi sprawę.
1: Z Kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a pod Grunwald będziemy jeszcze zaglądać w weekendowych Faktach RMF FM.
4: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
1: Poznańskie tramwaje przechodzą na emeryturę. Mowa o wysłużonych Konstalach 105N i 105NA. Na wysokopodłogowce kwadraciaki, przez ponad 50 lat kursowały po ulicach Poznania. W ten weekend odbywają się specjalne pożegnalne wyjazdy.
3: Poznańskie 105 przechodzą na emeryturę, zasłużoną?
5: No, oczywiście, że zasłużoną. 51 lat to jest jednak długi okres czasu w służbie Poznania. Na pewno mają tutaj dużą zasługę, tak, w kwestii przewozu mieszkańców naszego miasta. No, w latach 80. tramwaje, które najliczniej można było spotkać na ulicach Poznania, od początku lat 2000 można powiedzieć sukcesywnie już zastępowane tramwajami nowszymi. Aż do tego momentu tak naprawdę, kiedy nadszedł ich kres i będą zastąpione już tramwajami niskopodłogowymi, tramwajami, które w obsłudze pasażerów jednak umożliwiają większą dostępność, większy komfort zarówno i wsiadania, wysiadania, jak i też możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Także mówimy o zupełnie, można powiedzieć, jeszcze innej generacji tramwaju z lat 70. A tak naprawdę konstrukcji, która oparta jest jeszcze na tramwajach generacji PCC z lat 30. Także to jest naprawdę stara konstrukcja.
3: A jaka jest historia tych 105, które tutaj jeździły po Poznaniu? To jest poznańska produkcja?
5: Nie. Wszystkie wagony 105N były produkowane w chorzowskim Konstalu. I tak dostawy tych tramwajów do Poznania się właśnie odbywały. Począwszy od 1975 roku, na 1992 roku skończywszy, czyli przez te lata sukcesywnie gdzieś nowe tramwaje generacji 105N, a później 105N MPK kupowało. Oczywiście te tramwaje w określonych późniejszych latach przechodziły naprawy główne i modernizacje, tak? Bo jakby ten stan, jakbyśmy teraz porównali te dwa pociągi tu stojące, one nieco się od siebie różnią. Zarówno po stronie elektrycznej, jak i też wyposażenia wnętrza. Wiadomo, że w trakcie napraw głównych modernizacji te tramwaje gdzieś były udoskonalane.
3: Ten weekend to jest ta ostatnia szansa na to, żeby móc się jeszcze przejechać? Taka sentymentalna podróż po Poznaniu z 105?
5: To jest weekend, który ma być symbolicznym pożegnaniem tych wagonów. Także uruchomimy wszystkie tramwaje tej generacji, które posiadamy. Natomiast w naszych zbiorach pozostaną właśnie dwa takie składy. Jeden to jest skład 105N, jak i trójskład wagonów 105NA, na które będzie można na pewno natrafić podczas przejazdu na liniach turystycznych, a także na imprezach okazjonalnych, które jako MPK organizujemy.
3: Tu wchodząc już może tak trochę do przodu, ale rozumiem, 105-ki no nie odchodzą do lamusa, ale przychodzą na zasłużoną emeryturę, o czym już powiedzieliśmy. A co wyjedzie w zamian za nie?
5: W zamian za te tramwaje będą w tej chwili sukcesywnie uruchamiane, przede wszystkim są już uruchomione nowe tramwaje, które firma Modern Trans dostarczyła do końca ubiegłego roku. Jest to 30 nowych tramwajów całkowicie niskopodłogowych, jak i również tramwaje, które kupiliśmy z Bonn, będą właśnie jakby zastępowały te wysokopodłogowe i w zasadzie można powiedzieć, że po uruchomieniu całej partii tramwajów z Bonn w Poznaniu tramwaje wysokopodłogowe odejdą do lamusa.
3: Jeśli chodzi jeszcze o 105-ki, czym można tak powiedzieć, nie wiem, charakteryzuje się jazda, czy też porównując do innych modeli?
5: Tramwaj jest no, nieco inną konstrukcją, jeśli chodzi o porównanie do obecnych tramwajów. Jest to jednak jeszcze tramwaj bazujący na rozruchu oporowym. To jeśli chodzi o kwestie elektryczne, tak? Jeśli chodzi o kwestie pracy motorniczego, no, w zasadzie dla motorniczego jest to wygodny tramwaj w prowadzeniu. Tutaj motorniczy głównie używa nóg do tego, aby przyspieszać i hamować, ponieważ do tego są odpowiednie zadajniki jazdy. W nowoczesnych tramwajach sterowanie odbywa się już poprzez napędy elektroniczne, sterowane też komputerowo, także to już zupełnie jest inna generacja tramwajów. Tramwaje w sumie, które można to powiedzieć, cechowały się dosyć dużą awaryjnością z uwagi na swoją aparaturę elektryczną. I pewnie też niejednokrotnie mieszkańcy Poznania spotkali się z sytuacją taką, że niestety tego typu tramwaj się zepsuł, trzeba było opuścić, tramwaj zjeżdżał do zajezdni. Także myślę, że i dobre, i złe momenty w historii tych tramwajów każdy z nas pamięta, ale na pewno jedno trzeba oddać, że te tramwaje swoje zadanie w roli naszego miasta doskonale spełniły.
3: Ile tramwajów z Bonn już jeździ, ile finalnie i kiedy będą jeździć po poznańskich torowiskach?
5: Aktualnie jeżdżą dwa tramwaje. W tej chwili przy dwóch kolejnych prowadzimy prace dostosowawcze tutaj do standardów poznańskiego ZTM. I myślę, że począwszy od lipca mamy tak założone prace, aby mniej więcej jeden miesięcznie tramwaj kolejny uruchamiać. Także w tej chwili to już będziemy faktycznie skupiać się na tym, żeby te tramwaje z Bonn uruchamiać, żeby one z kolei już kolejne tramwaje wysokopodłogowe zastępowały.
3: One muszą być w jakiś sposób dostosowane specjalnie, tak?
5: To znaczy one są dostosowane przede wszystkim pod kątem tablic informacji pasażerskiej, systemów PK, miejsca dla inwalidy, miejsca dla roweru. Czyli to są bardziej kwestie dostosowawcze pod kątem standardów obowiązujących w Poznaniu, jeśli chodzi o kwestie przewozów pasażerskich.
1: Mówił Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Noc z radiem RMF FM. Wiosna to wymarzony czas na wędrówki po górach. Jak się do nich przygotować? Co ze sobą zabrać? Na co szczególnie uważać i o czym pamiętać? O tym wszystkim porozmawiamy z Marcinem Kacperkiem, międzynarodowym przewodnikiem wysokogórskim. Dobry wieczór.
1: Bardzo mi miło.
0: Skupmy się, Marcinie, na letnich wędrówkach w góry, bo oczywiście takie przed nami w tym fantastycznym, często wolnym czasie. Powiedz mi, jakie trasy najlepiej wybrać na ten początek sezonu, kiedy być może jeszcze nie do końca jesteśmy rozgrzani, kiedy nie jesteśmy do końca w pełni formy? To bardziej Beskidy, Pieniny, czy może jednak Tatry? No i pytanie, czym się kierować?
1: No, kierować się przede wszystkim własnymi możliwościami i ich znajomością. To znaczy, trzeba się rozgrzewać powoli, ale jeśli słucha nas ktoś, kto biega biegi górskie i przebiega 150 km tygodniowo, to jego wchodzenie w sezon, pomijając, że już jest rozkręcony, wygląda zupełnie inaczej niż kogoś, kto pracuje siedząc i planuje czerwcowy wyjazd w Tatry właśnie, czy w Beskidy, gdzie by to nie było. Będzie musiał po trochu się rozchodzić, przekonać się, że buty, nawet jeśli były dobre w zeszłym roku, no to stopy się odzwyczajają, buty troszeczkę się zeschły, stopy się troszkę rozdeptały czy zmiękły.
0: Stopa nam urosła,
1: bez podnoszenia stopy życiowej. Trzeba to, no wszystkie te elementy jakby takie i ruchowe, i wyposażeniowe powoli wdrażać. To znaczy nie można zacząć z wysokiego C, tu gdzie skończyliśmy w zeszłym roku, i poprawić rekord życiowy pierwszą wycieczką w sezonie, bo to jest szansa na, no zależy od tego jaka to wycieczka, albo na duży dyskomfort i rozczarowanie, no albo wręcz na coś niebezpiecznego. Ubierając to w jakąś strukturę logiczną, od czego zacząć, no to ja bym zaczął od takiej ogólnej ostrożności. To znaczy chodzi o to, żebyśmy spędzali czas miło i zdrowo, minimalizując ryzyko, no bo ryzyko zero jest nie do osiągnięcia w górach, bo jest nie do osiągnięcia w życiu. Wychodząc z domu ryzykujemy, że ktoś zaśnie za kierownicą, wjedzie na chodnik i tak dalej, i tak dalej. W górach te ryzyka też są, nie da się zrobić tak, żeby to nie było żadne zagrożenie. Można krzywo stanąć, kręcić nogę, można być, i tego trudno uniknąć, ale trzeba mieć odpowiednie buty, być wychodzonym, bo zmęczona noga będzie miała większą tendencję do jakichś tam krzywych stanięć. Można być w miejscu, gdzie jest burza, tego można uniknąć jeszcze lepiej. I teraz druga taka generalna rzecz, poza ogólną ostrożnością, jak chodzi o dobór planów, to by było zwracanie uwagi na prognozy pogody. Są te aplikacje pogodowe praktycznie w każdym telefonie. Praktycznie każdy ma telefon. Jak ktoś nie chce mieć smartfona, może się zapytać dowolnej osoby na ulicy. I te prognozy generalnie są niezłe. Oczywiście, że może się zdarzyć, że zapowiadana jest burza bądź szansa na burzę i jej nie ma, ale Giewont w przyszłym roku też tam będzie, a nawet następnego dnia tam będzie.
0: Więc lepiej odpuścić, tak.
1: Natomiast nie można robić tak, bo to już zaczyna być walka o życie. Tutaj jakby powiedziałem przed chwilą, że ryzyko nie może być zerowe, nie możemy go wyeliminować, ale my wpływamy jakby na to, jakie duże akceptujemy. Zagrożona piorunami, jeśli trzymamy się tego przykładu, jest kopuła szczytowa Giewontu. Jak tam jest dużo ludzi, to stamtąd ci ludzie bardzo powoli schodzą. Jeśli robią się ciemne chmury, gdzieś je widać, a dzień był ciepły, bo to są takie burzowe warunki, to nawet jeśli nie było w prognozie burz, to warto machnąć ręką. Oczywiście wszystkie prawdy, że tak powiem, tradycyjne sprzed aplikacji pogodowych, czyli wychodzić wcześniej, schodzić wcześniej, to jak najbardziej jest słuszna i prawdziwa rada w dalszym ciągu, ale korzystać z tego, z czego możemy w sensie technologii, i jedyne, co możemy zrobić, to działać defensywnie, bo na, o ile na deszcz możemy mieć kurtkę przeciwdeszczową czy parasol, bo jeśli nie ma wiatru, to się świetnie sprawdza i to nas jakoś zabezpiecza, przy czym ma swoje granice, bo jak będziemy w eksponowanym terenie, będzie ślisko, no będziemy, też może się coś wydarzyć, łatwiej o kontuzję czy o wypadek, o tyle z burzą po prostu nie ma litości.
0: A nie wygramy, nie ma litości. Oczywiście my tutaj cały czas rozmawiamy głównie o bezpieczeństwie i o tym przygotowaniu, ale gdybyśmy, Marcinie, zatrzymali się przy samym ekwipunku, co należy zapakować w nasz plecak? No bo to, że powinniśmy mieć odpowiednie buty, dopasowane i tak dalej, o tym już powiedzieliśmy, ale jakie są takie kluczowe elementy, które każda osoba powinna mieć, jeżeli przygotowuje się do takiej wyprawy, większej lub mniejszej?
1: Konkretna lista tego wyposażenia, ona będzie jednak mocno zależna od tego, gdzie się wybieramy. Natomiast takie żelazne punkty, no bez których jakby od nich idąc, a później może się rozejdziemy na jakieś warianty, to jest tak, musimy mieć buty, odpowiednie do tego, gdzie idziemy. Dawno temu to było tak, że buty turystyczne to były buty nad kostkę, chroniące staw skokowy. Mhm. W tej chwili jest tak, że takie najbardziej powszechne buty w góry i popularne, zwłaszcza wśród wspinaczy, przewodników i tak dalej, są buty poniżej kostki, takie podejściowe. Ale pytanie, czy to są buty dla nas, zostaje otwarte w tym znaczeniu, że to są buty dla ludzi, którzy bardzo dużo chodzą i cały ten aparat ścięgnisty wokół stawu skokowego mają wypracowany. No i wtedy te buty są lżejsze, mniej krępują ruchy, jak tam by były jakieś takie bardziej precyzyjne stawianie stopy, to dają sobie radę lepiej, ale skręcić sobie kostkę jest łatwiej. W związku z tym, mając zamiar kupić takie buty w góry, warto się zastanowić, po której stronie ja jestem, tak? No bo ktoś, kto mieszka w mieście, nie chodzi w góry, ale dużo biega, też będzie miał tą kostkę w miarę taką zebraną razem i trzymającą się, a ktoś, kto niewiele chodzi nawet, no to to wsparcie kostki może być dla niego istotne. Czyli musimy mieć buty. Musimy mieć, uwaga, to wcale nie jest oczywiste, znaczy nie słyszy się tego, musimy mieć plecak. To znaczy nie ma poważnej...
0: Czyli dobrze trafiły.
1: Nie ma poważnej wycieczki, na którą nie potrzebujemy zabrać kilku rzeczy. Mhm. Jeśli dopuszczamy myśl wyjścia bez plecaka, no to znaczy, że dopuszczamy myśl o wyjściu absolutnie nieprzygotowanym. W plecaku musimy mieć apteczkę. Bo już nawet kurtka od deszczu jest, o czym zaraz, jakoś tam warunkowa. Mhm. Apteczka nie jest. Karetka nie dojedzie. Ktoś się gdzieś brzydko przewróci na coś, na ostry kamień, na rozbitą butelkę, bo zdarzają się chuligani, którzy nie byli harcerzami, najpierw piją, a potem rozbijają. Może się okazać, że coś się stało takiego, nawet że bardzo się krew leje. Mhm. I wiązanie tego koszulką to działa słabo, okładanie liśćmi i tak dalej. W związku z tym taki podstawowy secik opatrunkowy, w zasadzie to niekoniecznie tam musi być cokolwiek innego, może być jakiś środek przeciwbólowy, jakby kogoś głowa rozbolała, bo przy jakimś poważnym urazie to nie bardzo pomoże, ale żeby tam były. Plaster na rolce, mogą być małe plasterki z opatrunkami, ale takie zadrapania, które kleimy tymi plasterkami, to i bez plasterka przeżyją. Natomiast, żeby tam było gazików takich jałowych, popakowanych w różnych rozmiarach trochę, rolka lepca, bo to pozwala jakieś większe przecięcie opatrzyć, ucisnąć, pewnie ze dwa dziane bandaże, jakiś bandaż elastyczny i też nie jeden, bo jak pokazuje praktyka, no bo to jakby jest mała, zgrabna apteczka w sklepie i to jest apteczka właśnie turystyczna i jest tam jeden mały bandażyk elastyczny. No to jak przyjdzie spróbować akcji, unieruchomić kolano dorosłej osoby, to się okaże, że to po prostu nie wystarcza i nie działa. Czyli taka, znowu tu nie mamy ani miejsca, ani to nie jest ta przestrzeń, ale apteczka opatrunkowo-urazowa pierwszej pomocy, ona nie musi być bardzo ciężka, na pewno nie będzie bardzo droga i to jest coś, co musimy mieć. Czyli mamy buty, plecak, w plecaku apteczkę. Mamy telefon i mamy, uwaga, też mapę. To znaczy...
0: Klasyczną, umówmy się, tak.
1: Klasyczną. To jest tak, że aplikacje mapowe, one są, mają masę zalet, ale wad mają niemal równie tyle. I to no, zużywania jakichś tam aplikacji takich drogowych czy jakichś, to pewnie wiele osób się będzie w stanie do tego odnieść. Traci się kontekst, jak się powiększa. Jak sobie rozłożymy duży arkusz mapy, znajdziemy, gdzie jesteśmy i patrzymy to teraz tu w lewo, w prawo, co tu jest dookoła nas, jak to wygląda, to peryferyjnie widzimy, gdzie jesteśmy w stosunku do całej reszty. Jak zaczniemy sobie powiększać jakąś dolinkę i dojdziemy, no mamy kropkę, gdzie jesteśmy, to jest cudowna taka nawigacja, ale tracimy ten kontekst, to w którą stronę to miało być, to jest wbrew pozorom wcale nie takie łatwe. Oczywiście jest prosta funkcja, no jak tam mamy jakąś aplikację mapową, żeby zapisywać ścieżkę i po niej wrócić, no to w sensie nie gubienia się takiej rozwijanej nitki, to oczywiście działa. Ale papierowa mapa do planowania wycieczki, jak to jest daleko, tak nawet optycznie, którędy, tu pójdziemy, tam zejdziemy, to może być fajna pętla, to jest no, niezastąpiona tak naprawdę. To wymaga dużej wprawy i tak jest trudniejsze dla ludzi, którzy dużo to robią, żeby to robić wyłącznie na telefonie.
0: I z tą wiedzą na razie zostawiamy słuchaczy radia RMF FM. Już za chwilę wrócimy do rozmowy z Marcinem Kacperkiem, międzynarodowym przewodnikiem wysokogórskim.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, którym jest Marcin Kacperek, międzynarodowy przewodnik wysokogórski. Marcinie, przed przerwą powiedzieliśmy sporo na temat ekwipunku, na temat niezbędnego sprzętu, no a ja zapowiedziałem, że teraz no wrócimy do tego, że aby ruszyć w góry, wypadałoby zebrać drużynę. No właśnie, pytanie, czy zawsze w góry powinniśmy iść? W asyście powinniśmy iść razem i wracać przede wszystkim razem, czy jednak no można się skupić na tych wycieczkach solowych, jednoosobowych?
1: Generalnie taka podręcznikowa zasada by mówiła, że nie chodzimy w góry sami. To oczywiście stoi w pewnej sprzeczności z historią alpinizmu i legendarnymi samotnymi przejściami, no ale to jest chodzenie samemu to jest zdecydowanie podwyższone ryzyko. Jak chodzimy w grupach czy z kimś, no to niestety, zależy z której perspektywy patrzeć, trzeba dostosowywać cele, tempo i wszystko inne do najsłabszej osoby. To nie może być tak, że ktoś z wywieszonym ozorem ciągle goni grupę, która mu znika na horyzoncie, czy za kolejnym zakrętem, czy wzniesieniem, bo jeśli mówimy o terenie, który tylko męczy, no to jest po prostu niefajne, a jak mówimy o terenie, w którym są jakiekolwiek zagrożenia, no to ryzyko dla tej ostatniej osoby się dramatycznie zwiększa, bo się zaczyna spieszyć, bo przestaje uważać, bo jeśli to jest na przykład jakiś eksponowany szlak, czy z eksponowanymi miejscami, to może się denerwować i ten ucisk, że tu wynik naturalny wynikający z tego, że jest wysoko, to budzi respekt, to tak trzeba bardziej uważać, a oni jeszcze odchodzą i znikają z oczu, to jest
0: przepis. Czyli to podkreślamy, że do najsłabszego się
1: zdecydowanie idziemy takim tempem, jak idzie ktoś najsłabszy. Jak to jest większa grupa, to fajnie, żeby odwrotnie niż to się w naturalny sposób dzieje, żeby ci słabsi szli fizycznie, szli z przodu i nadawali tempo. Tak to trzeba robić.
0: A w jakiej sytuacji należy skorzystać z pomocy przewodnika? Kiedy powinniśmy w góry iść właśnie z osobą, która wyprowadzi nas, która nas oprowadzi i bezpiecznie sprowadzi?
1: Ja jestem przewodnikiem wysokogórskim, czyli inaczej mówiąc takim technicznym, czyli jak ktoś z mojej pomocy czy współpracy ze mną korzysta się wtedy, kiedy mamy cele, na których potrzebna jest lina, tak to można powiedzieć. Czyli idziemy się wspinać na stricte wspinaczkową drogę, czy idziemy na trudny szczyt w Alpach, czy na trudny szczyt w Tatrach, czy na, nazwijmy to, wycieczko-wspinaczkę, czyli jakąś tatrzańską grań czy górę, która ten teren sam w sobie jest może taki, jak teren na Orlej Perci, ale pozbawiony ubezpieczeń, albo całkowicie, albo w znacznym stopniu. I pozbawiony łańcuchów możliwości zabezpieczania. To jest jakby taka odpowiedź, kiedy korzystać z pomocy przewodnika. Koniecznie, no jeśli, ale odpowiedź jest taka, że wszędzie tam, gdzie nam brakuje wiedzy czy umiejętności, to warto to rozważyć, bo to będzie pouczające czy takie rozwojowe. No więc mimo, że to jest niepopularna teza, nie zdarza się to bardzo często, to zdarzają się i to nie są bezsensowne zapytania, że ktoś chce iść na Orlą Perć, jakiś odcinek, czy ktoś chce iść na Rysy i woli to zrobić z pomocą przewodnika. To z pomocą. Ten przewodnik go nie będzie niósł, więc nie ujmuje temu wyjściu jakby nic z osiągnięcia. Natomiast ten przewodnik pomoże zrozumieć i jeśli się go nie ma, to pożyczy kask, który jest niezbędny na tego typu szlakach. O tym nie powiedzieliśmy przy wyposażeniu, no ale to jest
0: ważna sprawa.
1: To na szlakach takich szczytowych, tatrzańskich, to musi być standard. I ten przewodnik na tym jednym wyjściu pomoże zrozumieć i zapamiętać wiele rzeczy, które z nami zostaną. To nie o to chodzi, żeby na wszystkie trudne szlaki chodzić z przewodnikiem. Najczęściej z mojego doświadczenia, znaczy ja głównie pracuję poza Tatrami, to jest inna sprawa, ale najczęściej takie zapytania to dotyczą nastoletnich dzieci. Kiedy rodzice się nie bardzo czują na siłach, to dziecko jest sprawne i by chciało, pewnie silniejsze niż oboje rodziców razem. No jest 16-letni chłopak, on by chciał na Rysy czy na Orlą Perć i to jest super pomysł. Bo on się przejdzie z kimś, czy przewodnikiem wysokogórskim, czy z przewodnikiem tatrzańskim, kto zna te miejsca, ale przede wszystkim wie, jak się w nich zachowywać. Czyli pokaże mu, zobacz, patrz, co ci ludzie robią. Tu jakby ktoś rzucił kamień, to ci ludzie wszyscy pod nim stoją. Wiele takich drobnych, no kontekstowo wynikających jakby sytuacji. Także to, co się zyskuje, to jest nie tylko obniżenie ryzyka na tym jednym wyjściu, ale to jest potężna lekcja.
0: No właśnie, już za chwilę powiemy sobie oczywiście, co w wypadku, kiedy coś niedobrego się stanie, kiedy wyruszyliśmy w taką wędrówkę. Ale wracając do twojego doświadczenia, Jak zmieniło się postrzeganie gór przez Polaków? Jak zmieniły się same wędrówki? Czy my jesteśmy bardziej uważni? Zapytam troszeczkę filozoficznie, zapytam troszeczkę wchodząc właśnie w nasze głowy, no bo mamy fantastyczne sprzęty. Wydawałoby się, że możemy się jeszcze lepiej przygotować do takich wędrówek. Czy jednak w dalszym ciągu ponosi nas brawura, czy jednak jesteśmy ostrożni?
1: Ja mam kłopot z takim formułowaniem kategorycznych uogólnień, natomiast to, co mogę powiedzieć i co na pewno jest prawdą, to jest fajna rzecz taka, że ja pamiętam bardzo dawno temu, jak...
0: Dzikie czasy, tak?
1: No, dzikie czasy, powiedzmy, że to było 30 lat temu i 25, kiedy takim czymś, co koniecznie trzeba było powiedzieć, mówiąc o bezpieczeństwie w górach, to było takie mówienie jak niemal jakaś mantra powtarzana. Zimą w górach trzeba mieć raki i czekać zim. Minęło zaledwie od tamtego czasu, no nie do teraz, bo to już się zmieniło jakiś czas temu, 15 lat i okazało się, że ta mantra musiała się zmienić. Mając raki i czekan, trzeba ich umieć używać. Mając raki i czekan, trzeba ich umieć używać, tak? I to jakby troszkę obrazuje, to znaczy to jest prawda,
0: rozumiem,
1: no ale
0: tak.
1: Ten sprzęt się pojawił, tak? Pojawił się sprzęt lawinowy i rozpowszechnił te takie detektory, które pozwalają znaleźć w obrębie zespołu zasypaną osobę. Raki i czekany już nie są jakimś wyjątkiem. Widać coraz więcej kasków, chociaż to się pewnie najbardziej podstawowe, a przebija się z oporem, no ale to wysycenie sprzętem rośnie, ale uśredniona świadomość zagrożeń czy tego, co z tym sprzętem robić, chyba jest w dalszym ciągu z tyłu. To znaczy, kiedyś to było trudno w ogóle kupić te rzeczy. No teraz i bardzo dobrze, są wszędzie. No to chcę w góry, to kupię czekan. Ale troszkę brakuje chyba takiego pomyślenia, jak ktoś chce grać w tenisa, no to jasne, może kupić rakietę, ale
0: najlepszy
1: jednak
0: sprzęt, bez... Tak.
1: Ale no tak jakby i co dalej? No gdzieś ten instruktor do pewnego poziomu coś pokazać, topić rakietę, ale
0: najlepszy
1: jednak
0: sprzęt,
1: bez...
0: Tak.
1: Ale no tak jakby i co dalej? No gdzieś ten instruktor do pewnego poziomu coś pokazać.

0: książek, i tu bardziej bym był zwolennikiem tradycyjnego papieru niż internetu, bo papier zniesie wszystko, ale jak się okazuje, internet znosi jeszcze więcej.
1: Ale chat GPT jest nas w stanie dobrze przygotować do takiej wycieczki wysokogórskiej, czy nie bardzo?
0: Dobrze promptowany to myślę, że jest. Znaczy jest w stanie przekazać taką wiedzę, jaką można przekazać teoretycznie, ale musi być dobrze promptowany, więc jakaś taka kultura posługiwania się czatem jest konieczna użytkownika i nie przekaże nam praktycznych rzeczy, tak? To znaczy, jakie miejsca są narażone na upadek kamieni, ta definicja, jak ją wymyślić i przytoczyć i stworzyć, ona nigdy nie będzie tak obrazowa i dlatego radio też jest tak do takiej metodyki odrobinę ułomnym medium, jak stanięcie gdzieś, pójście na wycieczkę i popatrz, no, i powiedzenie, popatrz, wszystkie kamienie, które tam spadną, to wylecą z tej gardzieli, tak? Patrzysz na to i widzisz, no bo świat tak działa, tak? Taka oczywista fizyka.
1: No kiedy teraz o tym rozmawiamy, no to rzeczywiście troszeczkę to działa na wyobraźnię, ale generalnie to tak przez palce. Marcin Kacperek, międzynarodowy przewodnik wysokogórski, był razem z nami w radiu RMF. Ostatnie słowo, panie Marcinie, do słuchaczy radia przed tym wolnym czasem, kiedy na pewno gro naszych słuchaczy ruszy w góry?
0: Miejcie świetny dzień, ale pamiętajcie, że wrócić zawsze można. To znaczy, można zrezygnować, a wrócić później. Czyli nie walczymy do końca.
2: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: A teraz czas na kolejne fakty w RMF FM, bo zbliża się godzina trzecia. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. O włos od tragedii w podkrakowskiej Bochni. Trzyletnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Kryzys energetyczny na Kubie. Niedobory prądu obejmują niemal 60% wyspy. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Wyjątkową inscenizację będzie można zobaczyć już w czerwcu i lipcu. Trzyletnie dziecko wpadło do wody w powiecie bocheńskim pod Krakowem. Śmigłowcem LPR zostało przetransportowane do szpitala. Dziecko miało wpaść do przydomowego stawu. Przeżyło dzięki szybkiej reakcji ratowników.
1: Około godziny 19.50 policjanci otrzymali zgłoszenie o dziecku, które miało wpaść do przydomowego stawu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało wyciągnięte z tego stawu, przywrócono mu czynności życiowe, a następnie zostało przetransportowane do szpitala. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Rodzice dziecka byli trzeźwi. Funkcjonariusze teraz będą wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
0: Przekazała nam podkomisarz Iwona Szylkiewicz z krakowskiej Komendy Miejskiej Policji. Kuba zmaga się z poważnym kryzysem energetycznym. Od piątku niedobory prądu obejmują co najmniej 60% terytorium wyspy po awaryjnym wyłączeniu głównej elektrowni w Matanzas. Państwowy operator sieci poinformował, że przyczyną był brak wody surowej, a deficyt mocy przekracza 2000 MW. To już czwarta awaria tej elektrowni w maju. Wcześniejsze były związane m.in. z uszkodzeniami instalacji i pracami konserwacyjnymi. Wracamy do kraju. W ten weekend w Szczecinie trwają regaty o Puchar Dnia Dziecka. Warunki na wodzie były wczoraj dość trudne, a przypomnę, że najmłodsi zawodnicy mają zaledwie 6 lat.
2: Było fajnie, był duży wiatr.
3: Ogólnie było bardzo fajnie, ale czasami woda się wlewa.
4: Czyli bujało.
3: Tak. Lubię pływać na optymiście, sprawia mi to frajdę.
4: Będziecie brać jeszcze udział w jakichś zawodach w tym sezonie?
2: Jeśli będę, to tak.
3: Ja bym chciała do Myśliborza pojechać, bo wiem, że będzie wyjazd.
2: Na pewno będą, więc na pewno.
0: Instruktorzy byli pod dużym wrażeniem postawy i umiejętności swoich podopiecznych.
5: Naprawdę poradziły sobie super, bo warunki były wymagające. Muszą przepłynąć określoną trasę. Akurat w naszym przypadku była to trasa po trójkącie. Start, później halsowanie pod wiatr, czyli ustawianie się bajdy windem i robienie zwrotów. Kto ukończył pierwszy, ten wygrał.
0: Mówiła instruktorka żeglarstwa Kamila Skowron, a rozmawiała z nią reporterka RMF FM Anna Połamar. A już dziś w Szczecinie kolejne zmagania podczas regat o Puchar Dnia Dziecka.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Blisko 400 wolontariuszy wcielających się w ponad 1500 postaci historycznych. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Plenerowa inscenizacja prezentuje ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku wyszczególnione będą wyjątkowe rocznice związane z Poznaniem.
7: Została zmieniona też scena miast. Uwypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
0: Mówi Filip Klepalski, reżyser widowiska. Inscenizację będzie można zobaczyć w czerwcu i lipcu w podpoznańskim Parku Dzieje. A w tym roku Bocienia, stolica Polski, czyli Żywkowo w warmińsko-mazurskim, nie jest tak oblegana przez te ptaki jak w zeszłych latach. Obecnie zajęte są tylko 24 gniazda.
8: Bocianów mamy sporo mniej, ponieważ aż o 9 par mamy mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili mamy 24 gniazda zajęte. Oczywiście dochodzą do tego ptaki, które doleciały do nas, ptaki młodociane, które doleciały do nas w maju, ale one tak naprawdę już tych gniazd nie zajmują. One przesiadują to na jednym, to na drugim gnieździe, także 24 pary. Co prawda mieliśmy lata, że mieliśmy nawet 50 zajętych gniazd, ale średnio było mniej więcej 35 do 40 par.
0: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski. A o tym, dlaczego bocianów jest mniej, powiemy jeszcze w kolejnych faktach RMF FM.
6: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
0: Ruch to zdrowie, powtarzamy za lekarzami, ale jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną, żeby nie skończyło się kontuzją? Oto doktora Jana Paradowskiego, specjalista ortopedii i chirurgii, pytała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje zdrowie rmf24.pl.
9: Chcę rozpocząć wiosenną aktywność fizyczną. Wstaję z kanapy, ubieram coś wygodnego, idę pobiegać. Czy to dobry pomysł?
10: to jest generalnie wspaniały pomysł i każdemu jak najbardziej polecam. Pamiętajmy tylko, żeby wszystko robić z głową, żebyśmy nie rzucali się od razu na bardzo głęboką wodę, czyli na długie dystanse. Zacznijmy stopniowo, powoli, ale oczywiście zacznijmy.
9: A jakie jest zagrożenie, jeżeli tak po prostu wstanę i pobiegnę po takiej przerwie zimowej?
10: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli, rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe. Gdyby one się pojawiły, powinniśmy spytać o konsultację fizjoterapeutę bądź ortopedę sportowego.
9: Czy większe zagrożenie jest w momencie, kiedy biegałam, ale zrobiłam sobie przerwę na czas jesienno-zimowy, no bo nie było motywacji, bo krótkie dni, wiadomo. Czy jeżeli nagle zdecydowałam, że jednak muszę coś ze sobą zrobić i postanowiłam, że będę biegała? Która sytuacja jest większym zagrożeniem? No i jak się do jednej i drugiej przygotować?
10: Osoby, które wcześniej uprawiały sport, oczywiście mają mniejsze ryzyko wystąpienia kontuzji. Mamy taką pamięć mięśniową, ścięgnistą. Nasze tkanki są przyzwyczajone do wysiłku. Natomiast osoby, które nigdy sportu nie uprawiały, to wspaniale, że chciałyby zacząć. Wiosna jest do tego świetnym czasem, ale muszą ostrożniej, bardziej stopniowo rozpoczynać swoje aktywności.
9: W takim razie co radzimy jednym i drugim? To znaczy, jeżeli już biegałam, wystarczy jakaś krótka rozgrzewka, trening. Co zrobić, żeby wrócić do tej aktywności?
10: Przede wszystkim zacznijmy. To jest w ogóle najważniejsze i wszystkich bardzo do tego zachęcam. Ruch to jest podstawa naszej egzystencji. Wpływa na cały ustrój, na cały organizm, a nie tylko na mięśnie czy na ścięgna. Natomiast pamiętajmy o tych podstawowych zasadach. To znaczy zacznijmy powoli, stopniowo, zawsze zróbmy rozgrzewkę, rozciągajmy się i pamiętajmy o prawidłowym żywieniu, o dobrej dietetyce, o zdrowej żywności, jak również o nawadnianiu.
9: A jeżeli w ogóle do tej pory nie było tej aktywności fizycznej, no załóżmy tego biegania, to zacząć od czego? Od spaceru, od truchtu?
10: To oczywiście zależy od naszego wieku, od masy ciała i tak dalej, i tak dalej. Ale w największym skrócie powiedziałbym, że zacznijmy od chodu, ewentualnie od drobnego truchtu albo mieszanki chodu i truchtu. To powinno być bezpieczne i tym samym w kilka tygodni powinniśmy stopniowo przyzwyczaić nasz organizm do wysiłku. Zwróciłbym też uwagę, że przecież nie tylko mamy bieganie, jest też rower, który z definicji jest raczej takim bezpieczniejszym sportem. Oczywiście tylko pamiętajmy o założeniu kasku i odpowiednich lampek, żebyśmy byli dobrze widoczni i dobrze zabezpieczyli, zwłaszcza głowę.
9: Czy na rower też można tak wsiąść po prostu i pojechać, nawet po takiej dłuższej przerwie?
10: Oczywiście tak, ale jeżeli miałaby to być nasza taka codzienna aktywność albo regularna aktywność, to proponowałbym, żeby w sklepie rowerowym osoba, która potrafi, zna się, dobrała nam odpowiednio rower, odpowiednio go ustawiła, przygotowała, żebyśmy mieli oczywiście poza sprawnością samego sprzętu, ale dobrze dobraną ramę, wysokość siodełka, ustawienie kierownicy, bo to zmniejszy obciążenia, a będziemy mieli większą wydolność podczas jazdy. Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest. Natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć. Bardzo do tego zachęcam. Zdecydowanie polecam bieganie i rower. Z tego punktu widzenia, że pobudzamy układ krwionośny, zwiększamy akcję serca, regulujemy masę ciała, a mięśnie również świetnie pracują.
9: Wracając jeszcze do biegania i do tych ćwiczeń, które powinniśmy wykonać, co to powinno być?
10: Przede wszystkim ćwiczenia rozciągające oraz tak zwane rolowanie, czyli taki automasaż. Bardzo łatwo można sprawdzić to w internecie, bądź poprosić fizjoterapeutę o taki instruktaż raz, dwa razy, żeby nam specjalista pokazał, jak to wykonywać.
9: Jest może tak, że właśnie źle biegamy, źle stawiamy nogi, źle poruszamy rękoma, że widać, że ten bieg nam może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
10: Tak, oczywiście, to jest bardzo częste, natomiast najczęściej nie prowadzi do dużych uszkodzeń, a przynajmniej nie prowadzi do tych uszkodzeń, gdy nie nadużywamy tego, czyli nie zaczynamy rzeczywiście bardzo intensywnie biegać, startować w zawodach i tak dalej. Ale to rozmawiamy już o czym innym. Czym innym jest taka amatorska aktywność fizyczna, biegowa. zdrowa, umiarkowana, a czym innym już rzeczywiście wzrost intensywności. I wówczas jak najbardziej powinniśmy się do tego przygotować, wytestować, dobrać odpowiednio obuwie, często się dodatkowo regenerować u fizjoterapeuty, prowadzić dodatkowy trening wokół tego biegania, a nie tylko samo bieganie, ale to już powoli zaczynamy wchodzić w taki sport zawodniczy.
9: W takim razie bieganie jest stosunkowo bezpieczne, ale co może nam grozić?
10: Początkowo to są zwykłe zakwasy i nimi chyba jakoś bardzo nie musimy się przejmować. One są łatwe do rozprowadzenia, czy to we własnym zakresie, kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia. Dochodzi do takich urazów na przykład w obrębie bocznej części uda z taśmą biodrowo-piszczelową i wówczas te ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć, natomiast gdyby nie wystarczało, nie pomagało albo gdyby te dolegliwości nawracały, wówczas powinniśmy poprosić o ocenę specjalistę.
9: Jak odróżnić ból związany z zakwasami od bólu, którym warto się zainteresować, który warto skonsultować?
10: Zakwasy na pewno każdy z nas je kiedyś miał. To jest ostry ból, ewidentnie po wysiłku, najczęściej gdy nie byliśmy do tego wysiłku przygotowani, przyzwyczajeni. Natomiast jeżeli ból stopniowo narasta, powtarza się dzień po dniu, trwa tydzień, dwa tygodnie, wówczas raczej nie mamy do czynienia z zakwasami, tylko sumującymi się mikroprzeciążeniami, mikrourazami i wówczas powinniśmy poprosić o pomoc ortopedę sportowego bądź fizjoterapeutę sportowego.
9: Czy warto wykonywać jakieś badania w ogóle przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, zwłaszcza jeżeli nie mieliśmy z nią do czynienia?
10: Ogólnie zdrowa osoba nie musi się w sposób specjalny przygotowywać. Bardziej dbałbym na przykład o nawodnienie prawidłowe, zwłaszcza jeżeli temperatury będą się zwiększać. Natomiast jeżeli osoba ma problemy kardiologiczne, bądź dietetyczne, bądź cukrzycowe, bądź tarczycowe, oczywiście to jest grupa osób, która powinna przed rozpoczęciem aktywności sportowej być prawidłowo skonsultowana, oceniona i powinna mieć wydane zalecenia, co wolno, w jakiej ilości wolno, jak się przygotować, co zrobić, żebyśmy mogli bezpiecznie ten sport uprawiać.
9: Czyli najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
10: Tak, zdecydowanie, tak z takiej codziennej pracy w gabinecie ortopedyczno-sportowym widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało. Stąd cały czas zwracam uwagę, żebyśmy spróbowali jednak się zaktywować, wyjść na zewnątrz, pobiegać, pojeździć na rowerze. W zdecydowanej większości przypadków nie powinniśmy mieć z tym problemów, a gdyby coś się działo, są od tego specjaliści, na pewno sobie poradzimy.
0: Tłumaczył i radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Konturek-Ziębą.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: rosły, a narciarz się nie gibał. O, bawiłem się ludzikami z plasteliny. Auta mnie nie pasjonowały, a na kolejkę elektryczną nie było mnie stać. Nie miałem pudła z zabawkami, co najwyżej małe pudełko, a w nim skarby z wakacji, bo wtedy zabawek się nie kupowało. Zrób to sam, radził i pokazywał w popularnym programie telewizyjnym Adam Słodowy. Kiedy posiadłem umiejętność pisania i czytania, zbierałem książeczki. W szóstej klasie wydałem własnoręcznie pisemko w jednym egzemplarzu pod tytułem Figo Fago. W jednym, bo nie zyskało aprobaty grona nauczycielskiego i zostało skonfiskowane, a na wywiadówce pokazywane rodzicom jako dowód wybujałego erotyzmu bądź co bądź ucznia stopnia podstawowego. Podobno u niektórych ojców budziło zainteresowanie, opowiadał tata wrażenia z wywiadówki. Większość dnia spędzaliśmy na polu, czyli na dworze, grając przez sznurek na ulicy w tenisa, rakietkami do ping-ponga, a kto nie miał, to starą patelnią. Ruch samochodowy był nieduży, jedna syrenka na 3 godziny. Czy robiąc chiński cyrk na trzepaku. Był berek i zabawa w chowanego. Pałka za pałka, 2 kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Z głośnych rozrywek uprawiałem strzelanie z klucza i puszek z karbidem na zmianę z kopciem, czyli paleniem śmierdząco dymiącej starej kliszy filmowej. Jeździłem też na cycku, to wystający element ostatniego wagonu tramwajowego. Własnego roweru nigdy nie miałem, ale często pożyczał mi syn piekarza. Był z nas najbogatszy i miał 2. Do fryzjera raczej nie chodziliśmy. Strzygłem kolegów i potrafiłem też siebie. W Zośkę też byłem niezły. Podbijało się nogą kolorowy kłębek wełny obciążony ołowianą plombą.
1: Dobranocka w RMF FM. A już za chwilę...

0: 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Pełna anegdot, opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.
1: Czasem chodziliśmy na tak zwane oko, czyli w ogrodzie z drzewa podglądaliśmy sąsiadkę w trakcie kąpieli. Miała tam bujny zarost. Wymyśliłem, że to Hiszpan. Nazwa się przyjęła i była potocznie używana. To była pierwsza naga baba, którą widziałem na Golasa. Do dziś pamiętam też smak.

Smak jabłek koszteli i zapach floksów. Z przebojów muzycznych mocno przeżywałem tragedię młodego żołnierza KBW, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Widziałem, jak bandyci kopali jemu w twarz. Ach, młody kabewiaku, gdzie swój pistolet masz? Krew zalewała zielony jego szat. Zginął kabewista, jak polnej róży kwiat. Kiedy zakładano kanalizację, mieliśmy świetną zabawę na rurach, ale niebezpieczną. Budowy pilnował cieć z lachą. Był taki jeden koleżka, Rudy. My na rury, a on: zobaczy, czy dziad nie idzie. I biegł do jego budki: proszę pana, dzieciaki skaczą po rurach. Po czym szybko pędził do nas z daleka, krzycząc: uciekajcie, dziad idzie. Myślę, że jako dorosły odnalazł się w polityce. Chodziliśmy też na dzierżawę, na okoliczne pola i przynosiliśmy za pazuchą kilka marchew, buraka, dodatki do rosołu, jak znalazł. Rosół robiłem z wody po parówkach. Z moimi pierwszymi skórzanymi butami kupionymi w Galluxie przy placu Zbawiciela spałem pod poduszką. Zamiast oglądania pornosów grało się w butelkę. Zakręcało się nią i na kogo wypadła szyjka, ten zdejmował coś z odzieży. Były też szkolne sensacje towarzyskie. Chłopaki, Rysiek się zakochał. Widziałem, jak w parku dupę po rękach całował. A pierwszy kontakt z nikotyną miałem bodajże, jak mawiał kapitan Majcher, w wieku 12 lat. To były perfumowane mewy. Parę godzin leżałem potem w pobliskim zbożu, wymiotując i przysięgając, że już nigdy w życiu. Ostatniego szluga zapaliłem na derbach na Służewcu 40 lat temu. Poczęstował mnie mąż Krysi koleżanki, Anglik, z którym odwiedzała kraj po latach. Czerwone Dunhille, mocne jak Schwarzenegger. Też musiałem odejść w zieleń otaczającą trybuny. Nie nudziłem się na smętnych imprezach, przedstawieniach, zjazdach rodzinnych i podobnych hecach. Patrzyłem i po cichu dla siebie robiłem z tego komedię, film albo sztukę. Moim marzeniem było wymyślanie gagów w Hollywood. Siedzę ja sobie w pięknym moim biurze, a tu wchodzi sekretarka, też niebrzydka, i oznajmia: szefie, 3 gagi w pociągu dla Spielberga, serię z kozą dla Tarantina i jeden dla Polańskiego o dupie Maryni. Chciałbym też wyreżyserować film. Trudno powiedzieć jaki, chyba zwyczajny, a może nawet o miłości, bo bez niej nie warto się budzić rano, a już na pewno wstawać. Ale i tak by wyszła komedia. Po latach, znowu nie po kolei, Studio Semafor zrealizowało według mojego pomysłu serial rysunkowy Między nami Polakami. Bo między nikim tak nie jest, jak między nami. I tak doszedłem do tworzenia prawdziwych komedii w prawdziwym teatrze. Ale o tym będzie później. Bo teraz...

0: zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: Łoś. Podobnie jak Kraków i Warszawa, Płock leży nad Wisłą. I tu się kończą zauważalne podobieństwa, bo na przykład Paryż leży nad Sekwaną, a Łoś nad Jeziorką. Łoś to moja wieś. Zaplątałem się w nią razem z moją Krychą, małym Filipem i Wojtkiem już ponad 40 lat temu. I na pewno nie żałujemy. Gdyby kiedyś ktoś mi powiedział, że ja, chłopak ze Śródmieścia Krakowa i z warszawskiego Mokotowa, spędzę pół życia na wsi, to bym śmiał się długo i szczerze. Dla mnie wiocha to było: znowu spać nie mogę, głodna krowa ryczy, świnie hałasują, kaczka się indyczy, stara moja chrapie, bo się narobiła, trzeszczą okiennice, chałupa przegniła, wyje, duje wiatr, bieda tu nie licha, dziadek popierduje na przypiecku z cicha, niespłacony kredyt leży za stodołą, koza zjadła gacie, świecę dupą gołą, włączę satelitę, posiedzę do rana. Nie ma to jak na wsi, Danasz moja Dana. Kiedy wybraliśmy to miejsce, nie mieliśmy pojęcia o jego historii, ani w ogóle, że taką posiada, a okazało się, że ma, i to nie byle lichą. Nam po prostu podobało się, bo było malowniczo, jak na obrazach Chełmońskiego. Las za płotem, rzeka z drugiej strony, łąki dookoła, polany, żółto od żarnowca, droga do Grójca, codziennie inny zachód słońca i cicho. Z wyjątkiem ptasich koncertów. Ale kto ptakom zabroni? Są u siebie. Takie miejsce było nam potrzebne ze względu na astmę Wojtka i je znaleźliśmy. Astma Wojtkowi przeszła, a my zostaliśmy. I dowiedzieliśmy się, że Łoś to wspaniała i patriotyczna karta naszej historii. Dwór w Łosiu i jego właścicielami, Mysyrowiczami, zapewniał pomoc powstańcom i partyzantom. Dawał schronienie, opiekę i zaopatrzenie ukrywającym się w okolicznych lasach bohaterom walk o niepodległość. Dwór w Łosiu, rozłożony na wzgórzu, w zakolu jeziorki, wśród roślinności pozostawionej w pierwotnym stanie, także rozpoznać, gdzie kończy się park, można było tylko po ogrodzeniu, za którym ciągnął się kilometrami Kojnowski Bór. Małgorzata Niezabitowska, składana wanna. A mówimy o wieku XIX. W tutejszym dworze spotykali się i byli z radością przyjmowani ludzie sztuki i artyści. Okolice uwieczniali na płótnie Władysław Ślewiński i Jan Owicki. Na polowania przyjeżdżał sam Henryk Sienkiewicz, ma ulicę w sąsiednim Piasecznie. A wieczorami śpiewał Piotr Maszyński, pasjonat pieśni i założyciel chóru Lutnia. Łoś to była też wspaniała hodowla koni, arabskich, angielskich, z tradycjami i według wzorców ormiańskich i tatarskich. Konie z tutejszej stadniny wielokrotnie wygrywały w Moskwie i carskim siole. A Tetis Super Clutch w roku 1876 otrzymała prestiżową nagrodę zarządu hodowli koni. Skąd to wiem? Dowiedziałem się o tym i nie tylko o tym, kiedy wziąłem do ręki znakomitą książkę Małgorzaty Niezabitowskiej o jej przodkach, Składana wanna.
0: Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Za moment w RMF FM.

tu, gdzie teraz na ganku piję herbatę i nieopodal za płotem w lesie, na polanie, nad rzeką, rozgrywały się dramatyczne epizody naszej historii. Od czasów stanisławowskich, przez wojny napoleońskie, powstania, aż do początku XX wieku. Ale że wybrałem to akurat miejsce, ja, nieco znany już aktor i autor pisanych żartów, musiało być zaplanowane przez los. Bo wystarczyło tylko przeczytać łoś od tyłu. Wychodzi prawie siow. Fragment z książki Niezabitowskiej. Artyści cieszono się w Łosiu samą swoją obecnością. Uwznioślali codzienność, lecz że cały czas na wyżynach, nawet sztuki, szybować się nie da. We dworze oddawano się też bliższym ziemi zajęciom z podobnym, jeśli nie większym zapałem. Wiele tańczono i muzykowano. Nie mając pojęcia o takiej tradycji, robiliśmy z sąsiadami to samo. Aż do pierwszej połowy XXI wieku. Czy gdybyśmy wcześniej znali historię tego miejsca, przekonałoby to nas do jego wybrania? Niekoniecznie. Urzekło nas to, co zobaczyliśmy. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Najwspanialszym darem przyrody jest przyjemność, jaką czerpiemy z rozglądania się wokół i dążenia do zrozumienia tego, co widzimy. Albert Einstein z ust mi to wyjął. Lubię podglądać ptaki, obserwować, jak załatwiają swoje życiowe sprawy i opowiadają o nich śpiewająco. Żeby wiedzieć, który jest kim, jak się nazywa, zakupiłem podręczniki i atlasy. Ptaki, encyklopedia kieszonkowa i ptaki śpiewające, a na targu w Piasecznie rosyjską lornetkę polową. Notuję, kogo widziałem i kto mnie odwiedził. Co roku zimą przylatuje pomieszkać para ważantów. Na pniach korników szukają dzięcioły, kowaliki i pełzacze ogrodowe. Koncerty odstawia drozd, śpiewak. Tańczą sikorki czubate, bogatkie i modre. Częstym gościem jest szczygieł. Robi tak. A także barwna, ale nielubiana sójka. Potrafi zjeść cudze piskleta. A nad rzeką jak koliber z długim dziobem i mieniący się kolorami zimoro.

0: Zbliża się godzina czwarta, czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Strażacy od czwartku walczą z ogromnym pożarem lasu pod Warszawą. Sytuacja ma być już opanowana, ale akcja może potrwać jeszcze kilka dni. Zamieszki we Francji po triumfie Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Policja zatrzymała ponad 400 osób. Stare tramwaje 105 po ponad 50 latach znikają z Poznania. Pożar lasu pod Warszawą został już opanowany. Akcja gaśnicza jednak trwa. Od czwartku, przypomnijmy, ogień objął co najmniej 315 hektarów. Na miejscu wciąż pracuje ponad 1300 strażaków. Z mieszkańcami mazowieckiej miejscowości Międzyles wczoraj rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Tragedia się stała, tak? Wiadomo, że ciągle kciuki, żeby się tylko udało tak zagasić taką kłębę chmury.
2: Dużo wozów strażackich tu przejeżdża co kilka chwil?
1: Bardzo dużo i policji, i wozów, i straż chyba też graniczna, i żandarmeria wojskowa. Tak jak rozmawiałyśmy, to tutaj ze strażakami to, że nie szybko to ugasicie.
3: Myślę, że akcja może potkać dwa do trzech nawet dni, no bo mówimy o dogaszaniu pogorzeliska na obszarze około 300 hektarów.
2: A co będzie dalej? Jaki będzie kolejny krok?
3: No, kolejny krok to będzie przede wszystkim zabezpieczenie tego terenu już we współpracy z Lasami Państwowymi i lokalną społecznością.
0: Dodawał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Ponad 400 osób zatrzymała francuska policja po zamieszkach, które wybuchły po triumfie Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rannych zostało co najmniej 7 policjantów. Jeden z nich jest w ciężkim stanie. Najpoważniejsze incydenty odnotowano w okolicach paryskiego stadionu i na polach elizejskich, gdzie świętowały dziesiątki tysięcy kibiców. Dochodziło do aktów wandalizmu, niszczenia samochodów i sklepów oraz starć z policją, która używała gazu łzawiącego. A dziś w Paryżu zaplanowano paradę zwycięskiego zespołu. Służby spodziewają się nawet 100 tysięcy uczestników. Pracownicy sezonowi do pracy na roli poszukiwani. Mówiliśmy o tym w faktach, ale teraz pytanie, czy łatwo znaleźć zatrudnienie w rolnictwie, no i jakie trzeba mieć kwalifikacje? Tym tematem zajął się nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Rolnicy szukają chętnych, którzy między innymi wiedzą, jak obsługiwać ciężki sprzęt rolniczy. Jak się okazuje, wiele osób, które chcą złapać się do pracy sezonowej, nie zawsze mówi prawdę o tym, co już potrafi.
5: Że potrafią wszystko, wszystkim jeździli, na wszystkim się znają, a tak naprawdę przyjdzie co do czego i okazuje się, że ten pracownik tak naprawdę nie spełnia naszych wymagań. Przychodzi teraz dodatkowy stres dla nas, dla pracownika, bo wiadomo, to nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy. Musimy się pożegnać z taką osobą, no bo jest okres takiej ciężkiej pracy, więc potrzebujemy osoby, które naprawdę się znają na rzeczy.
4: Powiedział mi Miłosz Kącik, rolnik prowadzący gospodarstwo w Laskach Lubuskich.
6: To są fakty RMF FM.
0: Stare 105 przechodzą na emeryturę. Mowa o tramwajach Konstal 105N i 105NA, które przez ponad pół wieku jeździły po torowiskach w Poznaniu. Ten weekend to czas pożegnań z tymi pojazdami, które kursują specjalnymi trasami.
7: To jest weekend, który ma być symbolicznym pożegnaniem tych wagonów, także uruchomimy wszystkie tramwaje tej generacji, które posiadamy. Natomiast w naszych zbiorach pozostaną właśnie dwa takie składy. Jeden to jest skład 105N, jak i trójskład wagonów 105NA, na które będzie można na pewno natrafić podczas przejazdu na liniach turystycznych, a także na imprezach okazjonalnych, które jako MPK organizujemy.
0: Obiecuje Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań. Za 3 tygodnie Maciej Serafin jako pierwszy Polak w historii stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wyścigu, którego rekordzistą jest Francuz Romain Dumas. Pokonał trasę autem elektrycznym w niecałe 8 minut, bijąc rekord ustanowiony kilka lat wcześniej przez innego Francuza, Sébastien Loeba, najbardziej utytułowanego kierowcę rajdowego w historii.
8: Dla niego jest obojętne, jemu nie potrzeba powietrza do pracy. I tu jest właśnie klucz. Te samochody są elektryczne, są dużo cięższe. Natomiast moment obrotowy i moc jest identyczna na starcie, jak i na mecie. Sébastien Loeb miał budowany specjalnie pod kątem tego wyścigu samochód. Ważył 800 kilo. Miał 888 koni, czyli stosunek masy do mocy był 1:1. Natomiast elektryczne, no niestety, tutaj akurat dla kierowcy Romaina Dumasa, dla niego to było strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o eksperyment, tak miało się skończyć.
0: Co w swoim aucie zmienił Maciej Serafin? Jak szykuje się do startu w Colorado? Sprawdźcie na rmf24.pl.
6: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: O Ukrainie i wojskach USA w Polsce rozmawiał Krzysztof Ziemiec z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim. Przypominamy fragment tej rozmowy. Krzysztof Ziemiec zaczął od pytania o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
9: Pan prezydent już zajął stanowisko jasne w tej sprawie. Ta decyzja o nadaniu imienia jednostce specjalnej Północ bohaterów UPA, wie pan, w formacji partyzancko-militarnej, która ma krew na rękach dzieci, kobiet, zbrodniczej organizacji, jest policzkiem wymierzonym w naszym kierunku. Nie zgadzam się z pojawiającym się w internecie opiniami, że jest to część psucia relacji polsko-ukraińskich, bo takie głosy się pojawiły ze strony Ukrainy i że my się wpisujemy w jakąś narrację rosyjską, propagandę rosyjską. Nie, przeciwnie, to takimi działaniami właśnie ją podsycamy i to jest po stronie zdecydowanie
10: prezydent
9: ukraińskiej.
10: Prezydent zdania nie zmieni, tak? Jego zdanie jest mocne?
9: Absolutnie nie zmieni zdania. W poniedziałek ma się zebrać kapituła i podjąć decyzję.
10: Ale musi być jeszcze podpis premiera, jak pan myśli, będzie?
9: No, musi być kontrasygnata premiera. No, mam nadzieję, że będzie. Zdecydowanie. No, jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
10: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa. Ja panu zacytuję, co wczoraj napisał premier Donald Tusk. Jeśli pokłócimy się o przeszłość, to kto inny wygra przyszłość? Obaj prezydenci powinni to zrozumieć.
9: Ale panie redaktorze, ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9, właściwie na marginesie szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
10: Po co Żołęski dzisiaj to robi?
9: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
10: Może inni szatani tam są czynni, wie pan, o co chodzi? Może ktoś prowokuje takie sytuacje, a my w to wchodzimy.
9: Nie chciałbym wchodzić w taką narrację, czy był świadomy, czy nie. Jest świadomy, bo wie, że te kwestie związane z UPA, z banderyzmem są dla nas takimi tematami historycznie bardzo wrażliwymi. I to jest najdelikatniej, jak mogę w tej sprawie powiedzieć.
10: A co jeśli Rosjanie to inspirują? My w to wchodzimy.
9: No to tym bardziej, wie pan, powinien zachować prezydent Ukrainy w tym kontekście więcej rozwagi i rozsądku, szczególnie, że mają z kogo wybierać, jeśli chodzi o bohaterów. Po 22 roku po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę mają cały panteon bohaterów, których można gloryfikować. UPA to jest absolutnie zły kierunek, nie budujący naszych narracji, psujących nasze narracje, i to jest ten wątek historii Ukrainy, z którym nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła wejść do Unii Europejskiej, szczególnie, że to jest absolutnie nie w linii wartości, którą Unia Europejska reprezentuje.
10: To samo mówisz, że prezydent, że Ukraina w ten sposób oddala się od struktur unijnych, a jeśli Bruksela nie weźmie tego pod uwagę?
9: No to w takim układzie, gdzie jest spójność narracyjna, mówimy o pewnych wartościach, a w tej narracji Komisji Europejskiej bardzo dużo się mówi o wartościach, no to w tym momencie gdzie te wartości się plasują, skoro są często podkreślane, to w tej sytuacji spychamy je na margines, bo mamy jakiś w tym interes? No nie.
10: To jeszcze jedno krótkie pytanie, panie ministrze. Może prezydent powinien wziąć słuchawkę, wziąć telefon i zadzwonić do Kijowa i pogadać jak facet z facetem dorosły i tą sytuację załagodzić w ogóle?
9: No chyba jednak gest powinien być wykonany z drugą stronę. Przepraszam, popełniłem błąd. Naprawmy to jakoś.
10: Bartosz Grodecki, szef BBN-u, z naszym gościem. Przypomnę naszym słuchaczom, panie ministrze, kiedy do naszego kraju trafi zapowiadana przez Donalda Trumpa cała grupa dodatkowych 5000 żołnierzy?
9: No to jest dobre pytanie, bo ono jest w tej chwili na etapie planistów. Zajmują się tym poważni generałowie, mówiłem już wcześniej, to generał Grinkiewicz i generał Donahue. Jest to kwestia ogromnej logistyki. Ja też tutaj chciałbym jasno powiedzieć, że ten komponent rotacyjny, który ma do nas przyjechać, on na razie nie jest jakoś zakłócony. Powinna ta rotacja teoretycznie, zgodnie z planem, zakończyć się w połowie czerwca, ale ona cały czas trwa. Natomiast to, czy to będzie, ja bym chciał, to powiedziałem też wielokrotnie, chciałbym, żeby to było tak, jak literalnie napisał pan prezydent Trump. Dodatkowe 5 tysięcy, w tej wersji minimum zastąpienie tego komponentu 5 tysiącami, czyli tak jesteśmy do przodu, o 1000 żołnierzy. Jest to dla nas sprawa wzmacniająca nasze bezpieczeństwo. To jest kwestia bardzo symboliczna dla nas. Trzeba o nią walczyć. Trzeba być tu proaktywnym na tym odcinku atlantyckim.
10: Czyli wersja taka minimum to jest plus 1000, a wersja maksimum plus 5000
9: tak,
10: nowych żołnierzy.
9: Tak. I to byłoby najbardziej optymalne. Wiem, że sztab generalny jest w kontakcie z generałem Grinkiewiczem i z generałem Donahue. My też ze swojego wykorzystując narzędzia, które mamy, też rozmawiamy ze stroną amerykańską. Ja miałem bardzo dobrą rozmowę z sekretarzem Colbym. Tutaj też ważna rzecz, jeśli jeszcze mogę, sekretarz Colby mówi, popytałem się o stałą obecność, zamianę rotacyjną na stałą, on mówi, rozmawiajmy, jest uchylone okno, trzeba złożyć ofertę, trzeba umowę EDCA z 2020 roku pewnie renegocjować. Tam też są w tej umowie zapisy dla nas istotne, bo one nakładają na nas pewne zobowiązania inwestycyjne dotyczące infrastruktury wojskowej. Ja wiem, że w ostatnim czasie one nie były poczynione, więc my musimy rzeczywiście dzwonić, jeździć do Waszyngtonu i do tego gorąco na Amerykanów przekonywać, że stała obecność jest kluczowa i do zrobić wszystko, żeby ta infrastruktura powstała.
10: To chyba wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski powiedział coś, o czym pan teraz mówi troszkę tak enigmatycznie. On powiedział, że uzyskał w Stanach zapewnienia o gotowości do rozmów o stałej obecności wojsk USA w Polsce i dodał, że Polska wybuduje całe miasteczko do amerykańskich żołnierzy. Pan może to potwierdzić?
9: O tej gotowości tak, bo to powtórzył mi literalnie, znaczy powiedział to literalnie sekretarz Colby. Miasteczko tak, musi powstać, bo to jest jakby warunek stałej obecności. Chciałbym, żeby za tym poszło, poza deklaracjami poszły prace i planistyczne, ale także, no nie ukrywajmy, mamy mało czasu, musi być do tego specustawa stworzona, znosząca pewne ramy prawne dotyczące budowania takich infrastruktur w takim zwyczajnym trybie, bo to też zajmuje nam za dużo czasu i zajmie nam lata. Tak samo jak mur na granicy nigdy by nie powstał, gdyby nie specustawa, więc musimy być przygotowani, musimy to zrobić szybko, nie mamy czasu.
10: Panie ministrze, jeszcze ostatnie pytanie w tej części naszej dużego radia. Kiedy taka decyzja może zapaść? I kiedy konkretnie? I gdzie takie miasteczko, taka baza mogłaby powstać? W której części Polski?
9: O miejscach konkretnych nie chciałbym mówić. Zapewne będzie to raczej część zachodnia naszego kraju. Natomiast...
10: Czy Bolesławiec, wspominany kiedyś przez szefa MON?
9: Na razie jest to w fazie negocjacji i tutaj bym postawił w tym temacie kropkę. Natomiast jeśli chodzi o czas, no czas to jest już. Znaczy to już trzeba teraz się tym zająć.
10: To jest specustawa, tak. Więc ja pytam realnie, kiedy to może rzeczywiście namacalnie istnieć?
9: To jest wszystko w rękach rządu. Ja będę oczywiście z Ministerstwem Obrony Narodowej, jestem w stałym kontakcie. Chciałbym ten harmonogram znać. Mam nadzieję, że on też będzie niedługo przedstawiony, ale tym się zająć trzeba jak najpilniej.
10: Ale to nie będzie ten rok, ale może przyszły?
9: Cała w ogóle budowa infrastruktury to jest przynajmniej 2 lata, tak? Ale my musimy, składając taką ofertę Amerykanom, bo tutaj mówimy już o tym konkretnej budowie, ale składając ofertę Amerykanom, trzeba złożyć i pokazać, że mamy ofertę, mamy ustawę, mamy harmonogram i mamy plan i go realizujemy.
0: Z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartoszem Grodeckim, rozmawiał Krzysztof Ziemiec.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. MFFM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Kozy w biegu chwyta w ostrych turniach, kiedy krzyknie, wodę w stawach mąci.
2: Gdy nadszedł wieczór, picie zmienili na bicie.
3: Sceny zbrodni w RMF FM.
4: No rzeczywiście, chwilę nas nie było.
5: Święta.
4: Tak, później wieczór wyborczy. Kto układał ten kalendarz?
5: No naprawdę musimy zrobić śledztwo w sprawie tego, kto ułożył tak dziwnie ten kwiecień.
4: Ja od razu sprawdzam maj i czerwiec, czy tam przypadkiem nie ma jakichś niespodzianek. Przecież niedziele, wiadomo, powinny być zarezerwowane po 20 w RMF FM na spotkanie ze scenami zbrodni.
5: No właśnie, dzisiaj po tej krótkiej przerwie przygotowaliśmy bardzo ciekawy temat, serial i zbrodnia.
4: Jakbyście się zastanawiali, co robiliśmy bez was, to seriale poszły w ruch. Bierzemy na tapet dwa znane seriale, w których tematyka kryminalna jest kluczowym wątkiem. Będzie zbujowanie i będzie rozrabianie.
5: Przyjrzymy się kultowemu serialowi Janosik. Bazuje on na historii XVIII-wiecznego zbójnika, ale my zajmiemy się harnasiem, który zabierał bogatym, ale nie dawał biednym. I to nie była jego największa zbrodnia.
4: A zaczniemy, i to już za moment, od serialu Peaky Blinders. Ile jest w nim prawdy o brytyjskich gangach sprzed 150 lat? Zostańcie z nami.
3: Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Peaky Blinders. Ta nazwa fanom seriali kryminalnych kojarzy się z godzinami, z sezonami spędzonymi przed telewizorem.
5: Być może sądzicie, że Peaky Blinders to nazwa prawdziwego gangu. Gangu z brytyjskiego Birmingham, działającego na przełomie XIX i XX wieku. Ale najprawdopodobniej gang działający pod taką nazwą nigdy nie istniał.
4: A może precyzyjniej będzie powiedzieć, że pod tą nazwą, pod tym hasłem działały wszystkie ówczesne gangi. Peaky Blinders to było takie ogólne, trudne do przetłumaczenia, idiomowe określenie ulicznych opryszków.
5: Jedna z wersji mówi, że to, co ich wyróżniało, to charakterystyczne kaszkiety. Naciągali je głęboko na oczy, tak by z poddaszków obserwować swój cel, ale równocześnie, by czapka skrywała ich spojrzenie i nie zdradzała, na kogo lub na co patrzą.
4: To właśnie te daszki kaszkietów, piki, zdawały się zasłaniać oczy, oślepiać noszących, i to ta druga część idiomu blinder. Ale słyszałem o jeszcze innym znaczeniu tego hasła. W slangu Birmingham słowo blinder oznaczało dosłownie kogoś, kto oślepia innych swoją elegancją.
5: A ówcześni gangsterzy nosili się bardziej elegancko od innych. Było ich po prostu na to stać. Obowiązkowym uzupełnieniem eleganckiego stroju była czapka z daszkiem. I znów, jak czytaliśmy, w slangu wszelkie daszki w Birmingham określano słowem piki.
4: Tak więc Peaky Blinders to po prostu drobni przestępcy, którzy sporo pili, jak wypili, to chętnie się bili, drobne kradzieże, chuligańskie wybryki. Oczywiście zdarzały się i poważniejsze przestępstwa, jak pobicia na śmierć czy gwałty.
5: Zdarzały im się też ustawki. Gdy jedna grupa chciała przejąć kontrolę nad dzielnicą, wówczas w ruch szły pałki, noże i sprzączki pasów.
4: Te grupki awanturników nie tworzyły organizacji przestępczych, w każdym razie nie w kategoriach, o jakich dzisiaj myślimy, o gangach czy mafiach. Po prostu chłopaki, którzy znali się, trzymali się razem.
5: Musimy przypomnieć, że przełom wieków to nie były łatwe czasy. Rewolucja przemysłowa pod koniec XIX wieku ściągała do miasta ludzi marzących o pracy. Zamieszkiwali w najbiedniejszych dzielnicach, które stawały się przeludnione. Te strefy biednych mieszkań rozrastały się błyskawicznie.
4: Mieszkali w nich ludzie różnych wyznań, klas, poglądów, co doprowadzało często i łatwo do konfliktów. Przemoc była, no właściwie, na porządku dziennym. W latach 60. i 70. XIX wieku dominowały starcia rodzimych mieszkańców z imigrantami, głównie irlandzkimi katolikami. W ogóle wśród angielskich protestantów panowały wówczas nastroje antyirlandzkie i antykatolickie.
5: Warto wtrącić, że bili się chłopcy. W takich bandach zwoływali się nastolatkowie od 12 do 20 roku życia. Bywali starsi, ale zdaniem ekspertów i historyków w tych bójkach uczestniczyli młodzi mężczyźni, tak maksymalnie do 30. Dopiero w latach 80. i 90. te grupy zadymiarzy zmieniły się w gangi, które dziś kojarzą się nam właśnie z tą nazwą.
4: Tak, bo to był czas ciężkiej pracy, głodowych pensji, powszechnej biedy. Puby pełne były tych, którzy topili swoje smutki, awanturowali się, no i marzyli o łatwych pieniądzach. Można było do pieniędzy dojść przez hazard, głównie obstawianie wyścigów konnych albo, no właśnie, przez napady na bogatych.
5: Uliczni chuligani organizowali się w bandy, bo tak było im łatwiej funkcjonować. Pilnowali swojej dzielnicy i walczyli o wpływy w niej. To była sprawa honoru. Ochraniali także swoich. Z czasem za ochronę pobierali opłatę. Później narzucali swoje haracze lokalnym przedsiębiorcom.
4: Życie gangstera pozwalało szybko dojść do pieniędzy, o jakich przeciętny robotnik nie mógł nawet marzyć, że zarobi je przez całe życie. No i to sprawiało, że było bardzo wielu chętnych do takiego właśnie życia przestępczego.
5: Z kolei wiek XX to pierwsza wojna światowa. Powracający z niej weterani skłonni byli do przemocy i szukania mocnych wrażeń. A jako, że byli obyci w rzemiośle wojennym, najmowano ich do band.
4: Musimy o jeszcze jednej sprawie wtrącić. Czy gangsterzy nosili żyletki wpięte w daszki kaszkietów, jak to nakręcono w serialu? No, żyletki, jakie znamy, opatentowano dopiero w 1904 roku i to w Stanach Zjednoczonych. Zanim ten patent trafił do golarek Europejczyków, minęły lata. Prawdopodobnie żyletki upowszechniły się dopiero po roku 1917. To jest czas, gdy żołnierze amerykańscy dołączyli do pierwszej wojny i ten swój wynalazek przywieźli do Europy.
5: A gang uważany za pierwowzór Peaky Blinders przestał istnieć w 1910 roku. Czy gangsterzy brytyjscy używali czapek z ostrzami ukrytymi w daszkach jako broni do cięcia po oczach i oślepiania konkurencyjnych oprychów?
4: Podobno to nie jest tak do końca wymysł scenarzystów serialu. Taka miejska legenda podobno krążyła mniej więcej przed 100 laty, a w każdej legendzie bywa ziarnko prawdy. Może więc takich czapek rzeczywiście używano, choć nie wydaje się to praktyczna broń. I raczej zamiast żyletek, które były niedostępne, mogła tam być schowana na przykład brzytwa.
5: W każdym razie nie to oznaczała nazwa Peaky Blinders. Raczej ta nazwa stała się przyczyną powstania takiej legendy. Ktoś po prostu próbował dosłownie zrozumieć to hasło. No i jeszcze jedno. Czy istnieli bracia Shelby, którzy stali na czele serialowego gangu?
4: Mówimy teraz o prawdziwych Peaky Blinders, gangu działającym w Birmingham. Jednym z jego założycieli był Thomas
5: Shelby, czyli jednak był Thomas Shelby, jak w serialu.
4: Jednym z założycieli gangu był Thomas Mucklow.
5: Prawie.
4: W każdym razie to o nim jako jednym z pierwszych gangsterów pisała w wydaniu z 24 marca 1890 roku gazeta Birmingham Mail.
5: W marcowy sobotni wieczór, jak czytamy, między 10 a 11, niejaki George Eastwood spędzał wieczór w pubie The Rainbow w dzielnicy Digbeth. Jak zeznali świadkowie, 26-letni mężczyzna zamówił piwo imbirowe, bezalkoholowe.
4: No być może to właśnie nie spodobało się stałym bywalcom pubu. Dosiadło się do niego kilku kompanów. Zaczęli mu dogadywać. Zorientował się, że to gangsterzy, a znając ich możliwą reputację, postanowił opuścić bar i udał się w kierunku domu. Gangsterzy z grupy, którą w brytyjskich dziennikach nazwano Small Heath Peaky Blinders, poszli za nim.
5: Nie opuścił nawet ulicy Adderley, przy której znajdował się pub. W jej nieco mroczniejszym miejscu próbowali zajść go od tyłu. To właśnie tu Thomas Mucklow, którego wspomniana gazeta nazywała kapitanem gangu, wydał polecenie dwóm zbirom. Zaczęli bić i kopać Eastwooda.
4: Jeden z gangsterów, George Groom, uderzył go masywną klamrą paska w głowę. Upadł ogłuszony i tu spadło na niego kolejnych kilka ciosów. Zdołał się podnieść i uciec. Skręcił w Allock Street. Przeskoczył mur i przebiegł przez jakiś ogród.
5: Dopadł kolejnego muru. Prawie udało mu się na niego wspiąć, ale jego stan był kiepski. Mocno krwawił, miał duże problemy z równowagą. Gangsterzy dopadli go i roztrzaskali mu czaszkę. W ciężkim stanie trafił do szpitala.
4: 26-letni Mucklow za tę krwawą napaść trafił za kratki. Później jeszcze wielokrotnie skazywano go na więzienie. Zachowały się w policyjnych archiwach kartoteki, z których wynika, że do aresztu trafił m.in. za celowe zranienie wspomnianego Grooma, czyli kolegi z gangu.
5: Analizując te akta, można dojść do wniosku, że Thomas Mucklow wyspecjalizował się w brutalnych napadach. Po rozwiązaniu gangu został furmanem w jednej z firm transportowych w Birmingham.
4: Innym ze znanych gangsterów zaliczanych do tej organizacji był Thomas
5: Shelby.
4: Mówiłem, że to jest fikcja. sensacyjna postać. Kolejny Thomas miał na nazwisko Gilbert.
5: To nawet niepodobne.
4: Choć tak naprawdę to było tylko jedno z wielu fikcyjnych pseudonimów, jakie przyjmował w swojej zbrodniczej działalności. Naprawdę ponoć nazywał się Kevin Mooney. Został się jednym z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych. On z kolei wyspecjalizował się w przejmowaniu różnymi sposobami nieruchomości.
5: Był jeszcze odnotowywany w prasie z imienia i pseudonimu George Clogie Williams. Młody chłopak, 19 lat, i ta sprawa zbulwersowała Birmingham na przełomie wieków. Przenieśmy się do lipca 1897 roku.
4: Gorące lato nawet w tej części Wysp Brytyjskich. Jeden z gangów, czyli tak naprawdę 6, może 7 chłopaków, przez cały dzień gasiło pragnienie w pubie The Star. Gdy nadszedł wieczór, picie zmienili na bicie. Jeden ze świadków przekazał dziennikarzowi we Birmingham Daily Post, że wyzywali się wzajemnie, no i tłukli, nie zważając na innych gości pubu.
5: Pech chciał, że wmieszał się w to przechodzący obok posterunkowy George Snipe. Policjant, aby uspokoić trochę awanturników, postanowił aresztować 23-letniego Williama Coleraine'a. Uwaga, za używanie wulgaryzmów. Musimy tu dodać, że często wówczas za obelgi czy niecenzuralny język zamykano gangsterów. Po prostu na to były dowody.
4: Gdyby reszta gangu nie stanęła w jego obronie, pewnie skończyłoby się jak zwykle. Williams wytrzeźwiałby za kratkami i szybko by wyszedł. Ale tym razem wieczór skończył się tragicznie. Podchmieleni gangsterzy rzucili się na posterunkowego. W trakcie bójki jeden z nich sięgnął po cegłę i z takim impetem rzucił nią w głowę policjanta, że ten zginął na miejscu.
5: I to był właśnie George Clogie Williams. Został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci na karę dożywotniego więzienia. Po tym zdarzeniu policjanci bardzo restrykcyjnie dławili wszelkie awantury. Członkowie gangu trafiali często za kratki, ale na krótko, bo najczęściej zatrzymywano ich za bójki czy drobne przestępstwa, typu kradzieże roweru.
4: Co ciekawe, ruszył także program zapobiegania przestępczości. Otwierano kluby bokserskie. W tym coraz bardziej popularnym sporcie młodzi chłopcy mogli legalnie używać pięści, a jako że zyskiwali również sławę, no to z prostej kalkulacji wynikało, że lepiej było boksować się.

0: Jednak istniały organizacje konkurujące z tymi ulicznymi awanturnikami z Birmingham. To, co je odróżniało, że nie szukanie pretekstu do bójki w imię honoru im przyświecało. O!
1: Przez lata, równolegle z Blindersami, działała szajka złodziei kieszonkowców. Skupiali się głównie na obrabianiu klientów odwiedzających tory wyścigowe. Ich nazywano Brahma Jam Boys. I ostatecznie to oni przejęli kontrolę nad większością półświatka Birmingham. Mówi się, że około 1910 roku za ich sprawą nie było już Blindersów.
0: Jako że ich gangsterska działalność wykraczała daleko poza miasto, ba, mieli też ambicje przejąć pod swoją strefę wpływów kilka dzielnic Londynu i to im się udało, szajkę Brahma Jam Boys, w skrócie Brahm Boys, zaczęto nazywać też od miasta, z którego pochodzili, Birmingham Boys. I to właśnie był gang niejakiego Billego Kimbera.
1: Billy Kimber miał należeć przez chwilę do Peaky Blinders, ale on celował wyżej. Chciał być elitą świata przestępczego, a ulicznicy, czyli Blindersi, stali mu na drodze, więc ostatecznie ich wyeliminował. I to on jest uważany za twórcę brytyjskiej mafii, o ile możemy na tym etapie mówić o czymś takim jak mafia.
0: To jedna z tych prawdziwych postaci kryminalistów, która pojawiła się także w serialu, więc poświęćmy mu trochę więcej miejsca. William Kimber urodził się w 1882 roku, oczywiście w Birmingham, a konkretnie przy ulicy Summer Lane, w dzielnicy na północny wschód od centrum miasta.
1: Rodzice wykształcili go na odlewnika mosiądzu. Porządny fach miał w ręku, ale chciał łatwiejszych pieniędzy, no i przede wszystkim szybszych. Jego koledzy z dzielnicy albo dorabiali się na boksie, albo na hazardzie. I on w końcu zdał się na los, czyli wybrał hazard.
0: Zaczynał działalność w gangach w pobliskim miasteczku Utah City, czy w odległym mieście Leeds. Z tymi gangami przejmował kontrolę nad torami wyścigowymi. To były wówczas jedyne miejsca, w których brytyjska ustawa o grach dopuszczała hazard jako legalny.
1: Dlatego tory wyścigowe, by przyciągnąć chętnych ryzyka i ich pieniądze, organizowały specjalne pociągi wycieczkowe na konkretne gonitwy. Ludzie zjeżdżali się z najdalszych zakątków Zjednoczonego Królestwa.
0: Pieniądze z obstawianych gonitw trafiały do bukmacherów. Bukmacherzy narażeni byli na napady, czy to ze strony klientów rozwścieczonych przegraną, czy ze strony tych, którzy mogliby potraktować ich jako skarbonkę. Zdarzały się po prostu napady na bukmacherów i kradzież ich utargu.
1: Zatrudniali więc ochronę. No a za ochroniarzy, wiadomo, nie robili grzeczni chłopcy. Często byli to mężczyźni pochodzący z półświatka, którzy żyli wcześniej z wymuszeń, przekupstw, przemytu, napaści, kradzieży, a nawet porwań.
0: Z jednej strony rozpoznawali potencjalnych napastników, z drugiej mieli powody, by nie wszystkich rozpoznawać i po prostu od czasu do czasu brali w łapę i pozwalali okraść swojego podopiecznego.
1: Dla nich to była świetna strategia. Z jednej strony im rosły stawki, by jeszcze skuteczniej ochraniali. Z drugiej płacili im też obrabiający bukmacherów gangsterzy.
0: W skrócie, gangsterzy żerowali na bukmacherach, ochraniając ich, dopóki im się to opłacało. Dopóki nie zwietrzyli poważniejszej gotówki, dla której opłacało się nawet zabić. Bukmacherzy z kolei, jak już mieli płacić za ochronę bajońskie sumy, to chcieli, by jednak ochraniał ich najmocniejszy z gangów.
1: A na taki urastał gang włoskich emigrantów działający na wyspach, na czele z pół Włochem, pół Brytyjczykiem, Charlesem Darbym Sabinim. Rywalizacja pomiędzy Sabinim i Kimberem, pomiędzy tymi dwoma gangami, była krwawa i poświęcono jej wiele artykułów w angielskiej prasie.
0: Jedną z głośnych bitew w tej wojnie gangów był londyński Greenford Park Trotting Track, czyli tor kłusaków w Greenford Park, w obecnie tak zwanej polskiej dzielnicy Londynu, gdzie wielu emigrantów z Polski mieszka, w Ealing. W marcu 1921 roku Birmingham Boys zaatakowali tam Sabiniego i jego chłopaków. Darby Sabini zdołał uciec z zasadzki, ale postanowił, jak się przypuszcza, srogo policzyć się z konkurencją.
1: Kilka dni później w londyńskiej dzielnicy King Cross, i to z kolei kojarzy się ze stacją ze słynnym peronem 9¾, z którego odchodził pociąg do Hogwartu.
0: Wtedy to raczej cieszyło się mniej czarodziejskim urokiem.
1: Ale wracając do King Cross, właśnie w tej dzielnicy znaleziono Billego Kimbera. Został postrzelony i pobity niemal na śmierć, ale przeżył.
0: To zaostrzyło nienawiść między gangami i może doszłoby do regularnej wojny, gdyby nie fakt, że Birmingham Boys niejako sami się z tej konkurencji wyeliminowali. W lipcu 1921 roku postanowili napaść na konwój, którym miał podróżować Sabini ze swoimi chłopakami.
1: Urządzili zasadzkę na trasie konwoju, na jednej z ulic z miasteczka

0: kierowcom. W rzeczywistości tym konwojem jechali na wyścigi prawdziwi, legalni bukmacherzy z Leeds.
1: Gang Kimbera użył taksówki, którą staranował pojazd z bukmacherami. Z każdego zakątka ulicy wtedy wybiegło około 60 ludzi z Birmingham Boys. Zaatakowali pasażerów konwoju, czym popadnie. Głównie cegłami i siekierami.
0: Po krwawej bójce wsiedli do zamówionych taksówek, a nawet do podstawionego im charakterystycznego niebieskiego autobusu. Właśnie ten autobus udało się policji bardzo łatwo wyśledzić.
1: Zaparkował przy pubie George & Dragon na Kingston Hill. Birmingham Boys oblewali w barze łatwe zwycięstwo nad, jak sądzili, Sabini. Wkrótce zjawiło się tu jednak pół setki policjantów, którzy zdołali pojmać aż 28 członków gangu Billego Kimbera.
0: Ich proces i późniejsze osadzenie w więzieniu to była sensacja, a faktycznie gang z Birmingham bardzo się osłabił. Na czym skorzystał Sabini?
1: Bill Kimber kolejny raz próbował dopaść Sabiniego w 1927 roku. Wraz ze swoimi chłopakami oddał serię z broni w drzwi knajpy Griffin, gdzie mieli być ludzie Sabiniego. Tego Darby Sabini nie mógł puścić płazem, rozpoczął prawdziwe polowanie na konkurenta.
0: William Kimber musiał uciekać za ocean, do Stanów. Ukrywał go przed zemstą przyjaciel z gangu Al Capone. Zresztą ta wojna gangów przeniosła się częściowo do Ameryki, gdzie także inni gangsterzy ukrywali się i wzajemnie się tropili.
1: Ostatecznie rywalizacja kończy się tym, że po latach Charles Sabini zostaje jako taki praworządny obywatel prezesem Stowarzyszenia Bukmacherów Devon i Cornwalli i żyje bardziej niż dostatnio. A William Kimber umiera w wieku 63 lat w domu opieki Mount Stewart w Torquay. Schodzi z tego świata po ciężkiej, długotrwałej chorobie.
0: Po pubach mawiało się wówczas, że oto umarł ostatni ze słynnych, Peaky Blinders. To był rok 1945. Swój przestępczy majątek zostawił ostatniej żonie i córkom.
1: W nekrologu w lokalnej gazecie pojawiła się wzmianka, że wielką pasją zmarłego, tak w życiu osobistym, jak i zawodowym, były wyścigi. Był znany i szanowany na każdym torze wyścigowym w Anglii.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
1: Dzisiaj serial i zbrodnia.
0: I wielu z nas wychowało się na legendarnym serialu Janosik z 1973 roku. Rola Marka Perepeczko, który wcielił się w rolę dobrego harnasia, przeszła do historii polskiego kina. Kobiety wzdychały do przystojnego, umięśnionego Janosika, a mężczyźni wpatrywali się w piękną Marynę, którą zagrała Ewa Lemańska.
1: Serialowa historia polskiego Robin Hooda oparta jest na życiorysie słowackiego zbójnika Juraja Janosika, który grasował w XVIII wieku. Polacy również roszczą sobie do niego prawa. Kazimierz Przerwa Tetmajer pisał o nim tak. Kozy w biegu chwyta w ostrych turniach, kiedy krzyknie, wodę w stawach mąci, a ciupagą, gdy uderzy w skałę, na dwie piędzi ciupaga się wcina.
0: Ale we wspomnianym serialu można również znaleźć sporo relacji o rozmaitych dziarskich góralach, którzy zamieszkiwali polsko-słowackie pogranicze. Jedną z takich postaci był Andrzej Szczerba-Bazaliński, nazywany postrachem Podhala. Pochodził ze Sromowców Wyżnych nieopodal Niedzicy. Razem ze swoim bratem zamiłowanie do kradzieży wykazywali od najmłodszych lat.
1: Z biegiem czasu kaliber jego przestępstw mocno się powiększał. Zaczynał od grabieży drobnych kwot, czasem kur, ale już po kilku latach razem ze swoją szajką odbierał gospodarzom podstępem konie niezbędne do uprawy roli i krowy, które zapewniały rolnikom pożywienie. Skradzione zwierzęta przeprowadzali na drugą stronę granicy, gdzie tu właściwie czuli się bezkarni.
0: Gang Szczerby Bazalińskiego szybko zyskał bardzo złą sławę na całym Podhalu, ale mieszkańcy górskiego pogranicza wkrótce mogli odetchnąć z ulgą. Zbójnik i cała jego banda trafiła za kraty. Przez 8 lat domem Andrzeja nie były już te piękne lasy, pola pełne zbóż i czyste górskie potoki, a zimna, ciemna cela. Szczerba Bazaliński trafił do więzienia w Nowym Sączu.
1: I tu zaskoczę, resocjalizacja słabo się powiodła. Odsiadka nie zmieniła tego krnąbrnego zbójnika. Gdy wyszedł na wolność, ekspresowo skompletował nową bandę, znalazł się w niej m.in. jego syn. Od teraz działania Andrzeja Szczerby Bazalińskiego były jeszcze bardziej bezwzględne.
0: Najlepiej oddają to ówczesne gazety. Morduje nie tylko ludzi, którzy stoją mu na przeszkodzie, ale nie waha się zbroczyć swych rąk nawet krwią niewinnych dzieci. Gdzie tylko przechodzi drogę, za nim znaczą się strumienie wylanej krwi, a niebo rozjaśnia łuna pożogi, wzniecona jego zbrodniczą ręką.
1: Koszmar mieszkańców Podhala przerwała kolejna odsiadka Szczerby Bazalińskiego. Tym razem trafił do aresztu w Nowym Targu. Więzienna prycza zdecydowanie nie przypadła zbójnikowi do gustu. Za pomocą metalowych prętów, które wyrwał ze swojego łóżka, wydrążył otwór w ścianie więzienia. Po kilku dniach w areszcie postrach Podhala oglądał mury aresztu już z tej drugiej, lepszej strony.
0: Bazaliński po powrocie na wolność pilnie potrzebował gotówki. Razem ze swoją bandą zdecydował się więc na zuchwałą kradzież, która zakończyła się krwawą masakrą.
1: I teraz Janosik, krwawy Janosik. Andrzej Szczerba Bazaliński. Razem ze swoją bandą wybrał na kolejny cel Zakopane, a dokładnie gospodarstwo przy dzisiejszej ulicy Zoniówka. Mieszkała tam majęta rodzina Hycmulik. Domostwa położone nieco na uboczu były dla zbójników celem idealnym.
0: Do bestialskiego napadu doszło w nocy z 22 na 23 listopada 1930 roku. Bandyci zapukali do chałupy seniorki rodu, Reginy. Według planu zastraszana kobieta miała oddać kosztowności. Szybkie, łatwe pieniądze dla przestępców. Jednak tej nocy wszystko wymknęło się spod kontroli.
1: Nikt nie odpowiadał na pukanie Bazalińskiego, dlatego wszedł on do środka siłą. Obudzona Regina od razu rozpoznała przestępcę, bo przecież przez jakiś czas mieszkał on w ich sąsiedztwie. Wtedy w ruch poszła ciupaga, którą postrach Podhala zawsze ze sobą nosił. Mocny cios w głowę kobiety powalił ją na ziemię. Straciła przytomność.
0: Ale Harnaś nie miał pojęcia, że w domu spały też wnuki Reginy i jej służąca Anna. Andrzej Szczerba Bazaliński trafił na wspomnianą trójkę w pokoju obok. Nie zastanawiając się długo, ponownie złapał za toporek. Nie mógł sobie pozwolić na to, aby pozostał żywy świadek tego napadu. Ranny, 12-letni Andrzej uciekł przed napastnikiem przez okno. Niestety tyle szczęścia nie miał 9-letni Jan i służąca Anna.
1: Wbrew oczekiwaniom krwawego Harnasia nie znalazł w chałupie wielu pieniędzy i kosztowności. Aby zatrzeć ślady swojej bestialskiej zbrodni, podpalił drewnianą chatę i uciekł ze swoją bandą. Jęzory ognia bardzo szybko rozprzestrzeniały się po całym gospodarstwie. Wołania o pomoc obudziły gospodarza, Jędrzeja. Mężczyzna zdążył wyciągnąć z płomieni swoją matkę, ciało 9-letniego syna i służącej.
0: Mimo poważnych ran głowy, Reginę udało się uratować. Kobieta wyjawiła mundurowym, że okrutnym mordercą, który zaatakował w nocy, jest Andrzej Szczerba Bazaliński.
1: Rozpoczęło się prawdziwe polowanie na groźnego zbójnika. Policjantom pomagali przerażeni górale, którzy obawiali się, że ich gospodarstwa mogą być kolejnym celem krwawego Harnasia.
0: Ale ujęcie Bazalińskiego było niezwykle trudne. Doskonale znał górzyste tereny pogranicza. Gdy w Polsce palił mu się grunt pod nogami, uciekał do Czechosłowacji. Gdy znów tam robiło się o nim zbyt głośno, wracał do Polski. Dlatego zarówno nasz kraj, jak i południowi sąsiedzi wyznaczyli sporą nagrodę za schwytanie niebezpiecznego przestępcy.
1: Gazety opisywały spektakularną ucieczkę zbójnika, gdy został otoczony przez policjantów w Pieninach na szczycie Sokolicy. Nie widząc innego wyjścia, Harnaś skoczył w blisko 100-metrową przepaść. Wszyscy byli pewni, że przestępca zginął w wodach Dunajca, jednak ten cały wyszedł z opresji. Ile w tej historii jest prawdy, możemy dyskutować, ale musimy przyznać, że naprawdę brzmi jak wyrwana wprost z legendy o Janosiku.
0: Andrzej Szczerba Bazaliński długo umykał patrolom śledczym. Krwawy Janosik po brutalnym mordzie w Zoniówce był poszukiwany w całym kraju. Bazaliński ukrywał się przez 2 lata. Znał wiele sztuczek, dzięki którym skutecznie gubił tropy. Na przykład do swojej kryjówki w lesie podchodził tyłem. W ten sposób mylił śledczych. Ktoś inny widział, jak przebiera się za kobietę.
1: Policja wykorzystywała wszelkie możliwe środki, aby złapać tego niebezpiecznego przestępcę. Dlatego zorganizowano nawet seans spirytystyczny, który poprowadziła Węgierka Wilma Turaj, słynąca ze swoich paranormalnych zdolności. Do tej Jasnowicki przyprowadzono 12-letniego Andrzeja, który cudem przeżył spotkanie z mordercą podczas napadu na Zoniówkę. Węgierka podczas tajemniczego obrzędu miała dokładnie opisać miejsce, gdzie aktualnie przebywa krwawy Janosik.
0: Z jej wizji wynikało, że ukrywa się w okolicach Czerwonego Klasztoru. Dzisiaj to miejscowość na Słowacji. Na tym nie koniec. Medium Turaj przekazała, że Bazaliński współpracuje z cygańską bandą. No niebywałe, ale nasi południowi sąsiedzi potwierdzili informację węgierskiej Jasnowicki. Jednak i tym razem nie udało się schwytać bezlitosnego harnasia.
1: Jak doskonale wiemy z serialu Janosik, zbójnicy z łatwością kradli nie tylko rozmaite kosztowności, ale też niewieście serca. I tak oczywiście było również w tym przypadku. Tam, gdzie pojawiał się Szczerba Bazaliński, jakaś miejscowa góralka szybko traciła dla niego głowę.
0: Latem 1933 roku zbójecki szlak doprowadził harnasia w Gorce. Często przebywał w Lubomierzu, gdzie mieszkała jego kochanka Antonina, czyli nie Maryna. Mieszkańcy okolicy prędko rozpoznali w nim bezlitosnego zbójnika, za którego dodatkowo wystawiono sporą nagrodę.
1: Te informacje dotarły w końcu do śledczych, którzy bacznie obserwowali chałupę Antoniny. Długie tygodnie policyjnych patroli w końcu przyniosły efekt. Wywiadowcy dostrzegli, jak nocą 22 lipca Bazaliński wszedł przez okno do pokoju swojej kochanki. No, na taką okazję policjanci czekali w sumie kilka lat.
0: Szybko zorganizowano oddział szturmowy, który po kilku godzinach wkroczył do góralskiej chaty. Zupełnie zaskoczony krwawy Janosik ponownie wpadł w ręce sprawiedliwości. W chałupie jego kochanki zabezpieczono dwie furmanki kosztowności i sporo broni palnej.
1: Andrzej Szczerba Bazaliński wiedział, że za całą litanię przestępstw, które popełnił, grozi mu najwyższy wymiar kary. W areszcie podjął kilka prób samobójczych. Mocno osłabł. Podczas procesu zasłaniał się niepamięcią, symulował też chorobę psychiczną. W grudniu 1934 roku postrach Podhala został w końcu skazany i to na karę śmierci. Niechlubny naśladowca legendy o Janosiku zawisł na szubienicy.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: Już za chwilę powrócimy do muzyki w RMF FM, ale już teraz według radiowego zegara zbliża się godzina piąta, a to czas na fakty. Nawałnica uszkodziła kilka budynków w Śląskim i Opolskiem. Strażacy do późnej nocy pracowali przy zniszczeniach. Już niedługo na biurko prezydenta może trafić ustawa o statusie osoby najbliższej. W Łodzi powstał nowy wielopoziomowy parking. To pierwszy z trzech, które mają zostać oddane kierowcom. Ponad setka strażackich interwencji związanych z nawałnicami w Śląskim i Opolskim. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i uszkodził dachy domów. Gdzie nawałnica szczególnie dała się we znaki? Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie.
1: Najgorzej było w rejonie Gliwic. Z prawie 90 popołudniowo-wieczornych interwencji w całym województwie śląskim prawie połowa była właśnie tam. Po kilka interwencji strażacy mieli również w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Cieszyna. Silny wiatr głównie łamał drzewa, które czasowo blokowały drogi. W Pławniowicach z kolei po intensywnych opadach deszczu zalany został przejazd pod autostradowym wiaduktem.
0: Podobna sytuacja była na Opolszczyźnie.
1: Najwięcej wyjazdów, ponad 20, było w rejonie Strzelec Opolskich. Pojedyncze interwencje strażacy mieli też w rejonie Kędzierzyna-Koźla, Opola i Namysłowa. Najbardziej ucierpiała wieś Balcarzowice. Tam uszkodzone są dachy 5 domów. Uszkodzenia są także na dachach kilku budynków gospodarczych. Poza uszkodzonymi dachami w województwie opolskim wiatr zrywał też linie energetyczne i łamał drzewa.
0: A jak przekazał nam komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda, nocą strażacy zakończyli działania, ale powrócą do pracy nad ranem.
2: Prognozy w tej chwili nie wskazują na to, że miały się kolejne jakieś sytuacje zadziać, więc no mamy nadzieję na już spokojniejszy czas teraz i no czas na to, żeby mieszkańcy odbudowali swoje domy.
0: Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Jest jeszcze czas, by przekonać prezydenta do zmiany zdania. Tak politycy koalicji rządzącej komentują słowa Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. W piątek, przypomnijmy, przyjął ją Sejm, teraz zajmą się nią senatorowie. Jeśli nie będzie poprawek, ustawa trafi na biurko prezydenta. Na podpis głowy państwa liczy europoseł Lewicy Robert Biedroń.
3: Chętnie wybiorę się do Pałacu Prezydenckiego, jeżeli pan prezydent zaprosi, opowiem, jak wygląda codzienność takich par jak moja. Jak ja także przez ćwierć wieku nie jestem w stanie uregulować najprostszych rzeczy, na przykład odwiedziny partnera w szpitalu, kwestie pochówku, kwestie spadkowe, kwestie podatkowe. Nie chcę być traktowany jak obywatel drugiej kategorii.
0: Prezydent nie wyklucza spotkania z europosłem, choć zdania raczej nie zmieni, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski.
4: W czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że jest gotowy pracować nad ustawą o statusie osoby najbliższej, natomiast ten projekt, który jest dzisiaj procedowany w parlamencie, choć na nazywa się ustawa o statusie osoby najbliższej, de facto jest to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają być nową instytucją konkurencyjną dla instytucji rodziny.
0: Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej po 10 czerwca.
5: Fakty z Łódzkiego.
0: Czy to koniec z szukaniem miejsca parkingowego w centrum Łodzi? Kierowcom oddano do użytku pierwszy z trzech wielopoziomowych parkingów. Ten powstał przy ulicy Wschodniej. Przez tydzień można na nim parkować za darmo. Jednak nowy parking wywołuje wśród kierowców mieszane uczucia.
6: Czy łatwo jest tutaj zaparkować? Łatwo jest wjechać?
7: Na pewno jest problem z wjazdem, dlatego że tam jest blisko skrzyżowanie i samochody stoją na czerwonym świetle.
8: Myślę, że najwyższy czas, że jest. Natomiast jest jakby mało miejsca troszkę na manewrowanie, ale się łatwo wjeżdża na kolejne poziomy, także myślę, że powinno spełnić swoją rolę.
6: Teraz za darmo parkujemy, później ma być 5,50 za godzinę. Dużo, mało?
7: Drogo jak na Łódź. Ta taryfa mieszkańca jako Łodzi powiatu to jest taniej.
9: Ja jestem tylko 2 tygodnie, no to ja mogę powiedzieć, że jestem teraz zadowolony, bo jest za darmo. A jakby było za 5,50, to i tak bym zaparkował.
0: Z kierowcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Po wakacjach uruchomione zostaną jeszcze 2 kolejne parkingi. To w sumie ponad 600 nowych miejsc dla samochodów. Były lata, że w Żywkowie, Bocianie i stolicy Polski w Warmińsko-Mazurskim zajętych było ponad 50 gniazd. W tym roku jest o połowę mniej, jak mówiliśmy w faktach, więc ekspertów zapytaliśmy, z czego może to wynikać.
10: Populacja bocianów ma dosyć trudno. Mamy bardzo zimne wiosny, suche wiosny, tego pokarmu bardzo brakuje, przez co produktywność lęgów spada. Być może w przyszłym roku przylecie do nas więcej bocianów. Może akurat grupa ptaków została gdzieś zestrzelona albo po prostu nie przetrwała zimy na zimę. zimowisku, może gdzieś tam się zatruły, trudno powiedzieć. W samym Żywkowie niewiele się zmieniło, oprócz suszy, która niestety jest, no, jest nietypowa. Mimo śnieżnej zimy i zapowiadającego się niezłego sezonu, to wszystko to już zdążyło wyparować. Mamy suche łąki przede wszystkim, o ile mokradła jeszcze są, trwają, to na łąkach jest bardzo mało owadów.
0: Tłumaczył prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Już za moment historia dla dorosłych, czyli znane wydarzenia w krzywym zwierciadle, tylko w RMF FM.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Skądinąd wiemy, że troszeczkę zatęskniliście za nami, bo zatęskniliście.
2: I bardzo dobrze, tak. To jest naturalny odruch człowieka jako takiego.
1: Tak,
3: ja wiem, że sobie zawsze...
1: Ten człowieka inteligentnego, dodajmy. Tak. Chodzi mi o pęd do wiedzy, którą my przekazujemy. Tak.
2: Historia dla dorosłych w RMF FM i radiowcy bez cenzury. Dzisiaj o średniowiecznych zawodach.
1: Tak. Czy sportowych, czy takich do roboty, to się za chwilę okaże.
3: Przemysław Skowron,
1: Tomasz Olbratowski
2: i Jacek Tomkowicz.
3: Zapraszamy na spotkanie z nami.
1: Właśnie, historia dla dorosłych jest tym dla nauki, czym wiadro dla studni. Aha. Którym to wiadrem można czerpać zdrową wodę wiedzy ze studni dziejów. Aha. A radiowcy bez cenzury pełnią jakby nie wprost rolę żurawia, którego zapuszczają w mroki studni historii i wydobywają to, co stanowi jej esencję, rozumianą jako sedno istoty rzeczy.
3: Prawda to i inaczej nie jest, choć musisz nam to kiedyś rozrysować wszystko. A dzisiaj porozmawiamy sobie o zawodach, które były popularne w średniowieczu, ale już w zasadzie nie istnieją.
2: W średniowieczu matury jako takiej nie było, ale młodzi pewnie się zastanawiali. No, jak nie Oxford, to co?
3: Tak jest. Średniowiecze jednakowoż oferowało wiele opcji zawodowych, może nieco dziwnych, jak na dzisiejsze czasy, ale panował wolny rynek lenny. I ludzie sobie wypełniali pola, na których można było zarobić.
1: No i jak szli na wojnę, to wypełniali pola bitew, gdzie mogli zarobić w łeb.
3: Dokładnie tak właśnie było. Kto nie chciał zaznać wojaczki jednakowoż, ten mógł na przykład zostać takim przykładowym obwoływaczem.
2: A to coś miało wspólnego z wołem? Z wołami?
3: Obwoływacz blisko, ale niedokładnie, bo nie z wołami, ale właśnie z wołaniem.
1: A bliżej?
3: Obwoływacz to był taki specjalny posłaniec, taki niezwykle ważny dla życia średniowiecznego miasta. Inaczej to był krzykacz miejski.
2: Ten zawód nie wymarł. Teraz w miastach jest dużo krzykaczy miejskich. Jak popiją, to wychodzą na ulicę i się drą normalnie jak potępieni.
3: Tak, no. Pewnie taki jeden pół soboty wołał Jaćkę. Tak. Nie wiem, chyba w końcu przyszła, bo przestał. Ale to nie o to chodziło. Obwoływacz, czyli ten krzykacz, on przekazywał mieszkańcom różne wiadomości od władzy. Mm-hmm. Bo wtedy ludzie nie mieli, prawda, mediów, telewizji, nie mieli radia. Mm-hmm.
1: I wszyscy nie żyją.
3: Ci obwoływacze.
1: Przypadek? Nie, ci ludzie, co nie mieli mediów.
3: Ci ludzie, co nie mieli mediów i obwoływacze, wszyscy nie żyją.
2: No właśnie.
3: Także...
1: Przypadek? No, nie wiem.
3: Nie, to nie przypadek. Obwoływacz na przykład informował o zgonie jednego z mieszczan. A mój Tadek dednął.
1: Na przykład.
2: Zależy w jakim języku.
3: Czy Krystyna odeszła?
1: A pogrzeb będzie jak słońce grzejdzie nad chałupą Bibropęda. Nie były takie staropolskie
2: imiona. Na pewno tak było.
3: Aś wymyślił imię.
2: Bibropęd Olbratowski.
3: Krzykacz miejski, słuchajcie, miał za zadanie ogłosić śmierć danego mieszkańca, albo też poinformować przy okazji o miejscu i czasie pogrzebu. To było ważne.
2: Czyli taki człowiek klepsydra, tak?
3: To cenne i trafne, jakże trafne porównanie.
2: Dziękuję.
3: Jacku. Tak?
2: Dziękuję.
3: Dzisiaj, zauważmy, w dobie telewizji taką rolę obwoływaczy czy krzykaczy pełnią, no choćby pani Holecka, albo pan Kraśko. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Bo słuchacie historii dla dorosłych z radiowcami bez cenzury. Zauważmy, że ta historia bez nas, radiowców, byłaby tym, czym radiowcy bez cenzury, bez historii dla dorosłych.
1: Tak.
3: Też wam to potem i sobie przy okazji rozrysuję. Bo zdanie to ma niewiele sensu, ale jak to brzmi?
1: Ale takie zdania są też potrzebne, albowiem to one rozświetlają mroki znużenia słowem.
2: Tak, oraz dodają aparycji językowi.
3: Tak. Dobrze mówisz, doskonale. Przekazujemy wam bowiem dzisiaj garść cennych informacji, bez których spokojnie moglibyście się obejść, ale które dają jakiś wgląd.
2: Tak, konkretnie dziś dają wgląd w zawody wykonywane w średniowieczu. I o kim teraz? Z tym pytaniem zwracam się do przypadkowo napotkanego w studiu kolegi.
3: I ten kolega odpowiada: teraz, zachwalacz wina.
1: Teraz też jest taki zawód, nie?
3: Ale nie w takiej formie jak w średniowieczu, nie. Bo co taki zachwalacz wina robił?
2: Czekaj, niech zgadnę. Moment. Chwilę muszę pomyśleć. Zaryzykuję odpowiedź C, zachwalał wino.
3: To ja zaznaczam odpowiedź C, tak jest. Dobrze, to jest dobra odpowiedź. Jacku, wygrywasz bilet na zwiedzanie elektrociepłowni i proporczyk tejże. Dodam tylko, że zachwalacz to był taki specjalny inspektor. który każdego ranka udawał się do pierwszej z brzegu oberży, która nie wynajęła jeszcze tego typu zachwalacza i on tam musiał zostać przez nią zatrudniony.
2: Genialne.
3: Tak, on nadzorował czerpanie trunku lub też sam go czerpał, a następnie smakował.
1: O, w mordę!
3: Dokładnie właśnie tam.
1: Aha.
3: Bo gdzie niby miałby smakować?
1: No tak.
3: No i w końcu tenże rzeczony uwrze, wyposażony w kubek i skórzany bukłak zatkany kawałkiem konopi, donoszą kroniki, ruszał na miasto reklamować wino i oferować darmowe próbki przechodniom.
2: A czyli konopie też miał. Czyli dealer taki troszkę.
3: Zdarzało się, że uwaga, w celu kontrolowania cen przed wyruszeniem pytał też klientów o barze, ile musieli zapłacić.
1: Bardzo się mnie ten zawód podoba. I szkoda, że zanikł, bo myślę, że bym się sprawdził w nim.
2: No genialny zawód. I komu on przeszkadzał?
3: No właśnie, czasem rozważając historię, dochodzi się, tak jak teraz, do gorzkich wniosków.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dzisiaj o zawodach średniowiecza. Na pewno nie jeden młody człowiek w średniowieczu myślał, ale bym chciał robić w RMF-ie. Ale jeszcze nie było RMF-u i dlatego radio w Polsce się w średniowieczu słabo rozwijało.
1: Bardzo. My musieliśmy chwilę zaczekać. A dzisiaj przypomnę, mówimy o zawodach, o których w średniowieczu marzyli maturzyści, a których zawodów już dzisiaj nie ma.
3: Jest taki zawód, teraz wjeżdżam, uwaga, z pełną petardą, notujcie, urynowy prorok.
2: Czyli taki urynowy Jackowski, tak?
1: No brzmi dobrze. Obstawiam, że przymiotnik urynowy raczej pochodzi od uryny, tak?
2: Geniusz.
3: Spacz, z kim my pracujemy.
2: Geniusz.
3: Ale nie, była też jeszcze druga nazwa tego zawodu. Wodny lekarz.
1: No nie mogłeś od tego zacząć? Czym się zajmuje wodny lekarz? Leczy w basenie?
2: Czy opróżniał baseny?
1: No właśnie. Czy miał gabinet nad jeziorem?
3: Ja może do konkretów przejdę, to wam może rozjaśni. Urynowy prorok, czy ten wodny lekarz, leczył i wykrywał choroby tylko na podstawie badania moczu. Takie siku do analizy i ciach i wiesz.
1: To nigdy nie dawał moczu do analizy, niechaj pierwszy rzuci próbówką. Tak.
2: Raz kolega nalał do próbówki piwo i zaniósł do badania. Autentyk.
3: Jak wyniki.
2: Ogólnie dobrze, lekarza tylko niepokoiła ta pianka na dwa palce.
3: Ta koleżanka kiedyś stała w kolejce, żeby oddać psikunek do analizy i się ogląda, za nią stoi dziadek i miał takie 2,5-litrowe butelki po oranżadzie.
1: Zebrane z tygodnia.
3: Zebrane chyba, nie wiem, wiesz. Zostawmy ten temat, bo widzisz.
2: No to dobra, to jakby był lekarzem od moczu w średniowieczu.
3: Wracamy do średniowiecznego lekarza właśnie, od psikunku. Wtedy nie było próbówek, prawda? Nie było specjalistycznego sprzętu, więc jak czytam, taki urynowy prorok badał, cytuję, wygląd, kolor, a także zapach i smak uryny badał.
1: No i tutaj przy badaniu próbki od kolegi byłby zaskakująco zadowolony.
3: Tego
1: kolegi.
2: A za chwilę o tym, ile na etacie mógł zarobić średniowieczny kat, więc nie odchodźcie dalej niż do drugiego pokoju.
3: Mówiliśmy o zaskakujących średniowiecznych zawodach, ale jeszcze jeden temat musimy poruszyć. Otóż w jakim zawodzie dało się zarobić najwięcej?
2: No niestety działy IT w średniowieczu jeszcze były w powijakach.
3: Zarządy i prezesi też.
1: Tak, podobno programiści strasznie biedowali, bo chcieli programować, tylko nie było na czym. Czego?
3: Były pojedyncze próby programowania, na przykład gier na maselnicy, tylko że podobno była beznadziejna grafika.
1: I pryskało.
3: Tak.
2: No i teraz...
1: Miałeś całą szatę w pikselach.
3: A tego nikt nie lubi.
2: Że to była szata graficzna. No i teraz temat, który wspomniałem chwilę temu. Ile mógł zarobić średniowieczny kat?
3: No.
2: Jak się okazuje, miał całkiem niezłą pensję, ale najczęściej musiał dorabiać.
1: A czekaj chwilę, jak dorabiają kaci?
3: Nie wiem, jako ochrona na dyskotekach może.
2: Dokładnie. Ile osób na dyskotekach straciło głowę?
3: No,
2: o ochronie na dyskotekach informacji nie znalazłem, ale często jak czytam, dorabiali torturując.
1: Czyli
2: chciałeś kogoś torturować, no to brałeś takiego
1: fachowca.
3: To się przydaje.
1: Czyli to rozumiem na umowie o dzieło.
2: Tak.
3: Chyba że któryś miał firmę, nie? To wtedy wystawiał fakturę, ciach.
1: Koszta. Wchodzi w koszta.
3: VAT na tortury był wtedy.
1: Otrzenie topora, nie?
2: Tak. To wszystko mogę rozliczyć.
1: Podgrzewanie gwoździ i tak dalej.
3: Tu masz 23% VAT-u, tu piąteczkę, tortury sztuk jeden, wystawiasz, zarabiony jesteś.
2: Ale często też prowadzili z żonami domy publiczne.
1: No, nie ma jak rodzinny biznes.
2: Ale, i tu wjeżdżam z najczęstszym zajęciem dodatkowym katów, handlowali ciałami tych, którym obcięto.
1: Rodzinny biznes.
2: Ale, i tu wjeżdżam z najczęstszym zajęciem dodatkowym katów, handlowali ciałami tych, którym obcięli.

0: Tak zupełnie poważnie, rzeczywiście najczęściej sprzedawali te ciała na części, no. Najczęściej medykom, którzy robili sobie na nich badania.
1: Historia dla dorosłych. I radiowcy bez cenzury, my nie boimy się, jak na pewno słyszeliście, mówić o rzeczach, przy których wasza nauczycielka wymiękała. Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych, dzisiaj niebywałe zawody średniowiecza.
0: Największy zawód średniowiecze sprawiło tym, że się wzięło i skończyło. I to tak było z zaskoczenia, tak z nienacka. Łupi nie ma, nie?
2: A szkoda. No. A szkoda, bo było wtedy fajnie. Można było chodzić na legalu z mieczem po mieście. Albo łupić wrogie wsie.
1: Tak. Pożartowaliśmy to teraz na poważnie o średniowiecznych profesjach. Bardzo dobrze płatną robotą w średniowieczu była budowlanka.
0: Czyli taki tynkarz-posadzkarz czy zbrojarz-betoniarz?
2: Ceglarz-głazownik, jak już.
1: Nie, zachowały się dokumenty i kamieniarze na przykład na budowie katedry w Exeter w Wielkiej Brytanii w 1306 roku zarabiali 7 funtów rocznie.
0: To powiem ci, suma sterczyny nie urywa.
1: Nie, ale 7 funtów to była w średniowieczu spora suma. To
2: jest... No, auta sobie za to co prawda nie kupiłeś, ale mogłeś godnie żyć.
1: Godnie żyć, tak. Plus 2 tygodnie w czasów all inclusive w Sharm el-Sheikhu.
0: Głupiście, przecież nawet ja wiem, że w średniowieczu Egipt był pod tureckim panowaniem, no. I oni turystom z Europy ścinali głowy.
1: Ale kasy za to nie brali. No. Czyli to de facto ścięcie było all inclusive. Tak. Za darmożkę było.
2: W koszty, no. Tak. Dobra, a co z zawodami? Jaką ścieżkę kariery byś nam polecił w średniowieczu na przykład?
1: Mistrz stolarski. Stolarz w średniowieczu zarabiał 2 razy tyle, co murarz, kamieniarz, kilkanaście funtów, jeśli trzymamy się Anglii.
0: Prawda? Czyli taka rzeźba w drewnie, rzeźba. Tak?
2: Tak, stolarka. Stolarz, niech żyje nam.
1: A, to ładna przyśpiewka.
2: Stolarz.
1: Nie. Mistrz stolarski nie. Ja bym wam polecił w średniowieczu zostać mistrzem aptekarskim.
2: I didlować polopirneczkę?
1: Polopirne, nie wiem. Średniowieczny aptekarz oprócz robienia farmaceutyków zajmował się bowiem także, notujcie, wyrobem wina i słodyczy.
0: No i taka profesja nie ma słabych punktów.
2: Ani słabych kropek, ciapek czy plamek.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz. Czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Średniowiecze, gdy przyjdzie, co z nim czynić?
2: Tak, wyobraźmy sobie, że...
0: No. Tu wchodzi Susan Sarandon i ma na sobie tylko nasze spojrzenia.
2: No nie łącz Susan ze średniowieczem, jest dojrzała, ale no bez przesady.
1: Opowiadamy dzisiaj o ciekawych średniowiecznych profesjach. Wróćmy może do tego aptekarza, dobrze? Mhm.
2: Tak, bo to nęcące, że średniowieczny piguła zarabiał dodatkowo na produkcji wina i słodyczy.
0: To jest niesamowite. No, jakbyśmy dzisiaj my oprócz radia robili też podcasty i stand-up no. A nie, czekaj. Czy...
2: Aha, dobra.
1: W Krakowie, uwaga, w XIV wieku żył niejaki aptekarz Konrad. Mhm. Wtedy chyba nie mieli nazwisk, nie wiem. I tenże Konrad aptekarz zarobił tyle, że w roku 1333 kupił sobie pod Krakowem posiadłość. A to nie są tanie rzeczy.
2: Ale wtedy działki były tanie, bo nie znaleziono jeszcze patodeweloperów chyba.
1: To fakt. Ale drugi farmaceuta Grzegorz, to on miał w mieście kilka nieruchomości.
0: Możesz, no. to jak piłkarz dzisiaj, albo sędzia, czy youtuber. No. Ale czekajcie, jeszcze wróćmy do tego kata, co? Bo on mnie frapuje, bo poszukałem jeszcze tutaj. Krakowski kat,
1: to co?
0: Taki nasz tutejszy małodobry, zarabiał kilkanaście groszy tygodniowo.
1: O jacie. To chłop całe życie robił na kilogram czereśni.
2: No. No 1000 łbów musiał ściąć, żeby sobie, nie wiem, popluć pestkami, nie?
0: Ale wtedy nie było inflacji. Aha. Świat stał na parytecie złota. Banki tak nie kradły. I kilkanaście groszy tygodniowo w Krakowie to było coś. No. Jak tutaj czytam, chłop sobie mógł za to kupić krowę po tygodniu roboty.
1: To takie katowanie to był lepszy biznes niż smażalnia w Mielnie.
2: No w średniowieczu w Mielnie nie było smażalni, bo nie odkryto jeszcze Chin. Aha. I nikt nie mógł sprowadzać stamtąd mrożonej pangi, żeby ją smażyć w smażalni.
0: Tak było. A przypomnę, to już mówiłem, kaci w średniowieczu dorabiali torturami.
1: No wiadomiks, prawda? Przecież to trzeba czasem kogoś pomęczyć, choćby dla sportu.
0: Jeszcze tutaj znalazłem. No. Dorabiali wyłapywaniem i zabijaniem psów. Aha. I to handlowali ciałami straceńców na części.
1: Na części.
0: Wspominałem.
2: A to taki ludzki środ, nie? Fajne. Mhm. I ciekawe to jest. No. Mhm. Ale tu postawmy kropkę i stwórzmy miejsce do przemyśleń.
1: Czy chciałbym żyć w średniowieczu?
2: I tak, i nie. Ja bym chciał, bo mówiliśmy o zawodach średniowiecza i ja bym się sprawdził jako ten zachęcacz wina.
1: Zachęcacz. Ale wiesz co mnie nęci w średniowieczu? Nie mieli inflacji. Czyli jak dziadek zarobił złotówkę i ci dał złotówkę, to ty sobie za tą samą złotówkę kupiłeś to, co dziadek. Mógł kupić, tylko nie kupił, bo zostawił złotówkę dla ciebie.
0: No, słuchajcie, no, to nie ma słabych luk, chyba że jako krakowski kat, to ja

0: Chyba jednak bym podziękował. Nie,
1: to... No, handel tak. Częściami ciała.
0: A ciekawe,
1: no.
0: Czy to trzeba było mieć maturę, żeby być katem?
2: Wiesz, to wtedy jeszcze nie wynaleziono matury.
0: A, to może dopiero dlatego. Wiesz. Czyli oni wszyscy bez matury.
2: Bez matury. I wszyscy, ale wszyscy nie żyją, zauważ. No. Czy czegoś nam to, nas to nie uczy?
1: I nawet aptekarze byli bez matury.
2: Ale też nie żyją. No.
0: Jeśli ktoś z was dopiero w tym momencie włączył radio, przypominamy wszystkie odcinki historii dla dorosłych, a jest ich, panie, tyle ich jest. Do odsłuchania na podcastach, na wszystkich platformach podcastowych i na rmfon.pl.
2: Wpadnijcie też na naszego YouTube'a i na nasze Instagramy, zapewniam, że warto.
0: Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbratowski
2: i Przemysław dla przyjaciół z Kobrą.

0: sama.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
0: Po reklamie.
3: Już prawie godzina 6:00, a więc zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, jestem. Na najbliższym posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego jednym z punktów ma być odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy, zapowiedział Karol Nawrocki. Dziś Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał w czwartej rundzie French Open. Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka zakończony. Sprawdziliśmy więc, jakie jeszcze utrudnienia czekają turystów. Mam nadzieję, że będzie kontrasygnata premiera do decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tak mówił wczoraj gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że propozycja odebrania Zełenskiemu odznaczenia będzie jednym z punktów najbliższego posiedzenia kapituły Orderu 8 czerwca. Powód? Skandaliczna decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA.
5: Jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
4: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa?
5: Ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
4: Po co Zełenski dzisiaj to robi?
5: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
2: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim jest na rmf24.pl. A ja przypomnę, że Order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. Nie jedną, a dwie polskie tenisistki zobaczymy w czwartej rundzie French Open. Wczoraj do tego etapu awansowała też Maja Chwalińska, a dziś już o ćwierćfinał powalczy Iga Świątek. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Kto będzie rywalką Igi?
6: Dzień dobry, Ukrainka Marta Kostiuk, mogąca się pochwalić imponującą serią. W tym sezonie wygrała do tej pory wszystkie mecze na mączce. Zwyciężyła w turnieju w Madrycie i dziś na pewno będzie dla Świątek wymagającą rywalką. Początek meczu o 11:00. Piękną historię wczoraj napisała druga z naszych tenisistek, Maja Chwalińska, odwracając losy spotkania z Marią Sakkari, w którym pierwszego seta przegrała aż 1-6.
7: Nie chciałam po prostu skończyć tego Roland Garrosa w taki sposób. Nie chciałam skończyć go nie walcząc. Chciałam po prostu wiedzieć, że mogę przegrać, ale dać siebie absolutnie wszystko, więc takim nastawieniem też wyszłam na tego drugiego seta.
6: Mówiła w Eurosporcie Maja Chwalińska, która kolejne partie wygrywała 6-3, 6-2, grając momentami czarowny tenis i wprawiając w zachwyt nie tylko polską część publiczności. W czwartej rundzie zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Diane Paris.
0: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Zakończył się już pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka. To ważna informacja dla tych, którzy wybierają się tam najłatwiejszym, najbardziej popularnym szlagiem nad najpiękniejsze tatrzańskie jezioro. A przypomnę, że od poniedziałku do piątku droga była zamknięta, zarówno dla wozów konnych, jak i dla pieszych. Czy należy się tam jeszcze spodziewać utrudnień? O tym zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
8: Remont na odcinku od Łysej Polany aż niemal do wodogrzmotów Mickiewicza jeszcze się nie zakończył, jednak jak zapewnia starosta tatrzański Andrzej Skupin, który zarządza tą drogą, nie powinien on już utrudniać dostania się nad Morskie Oko.
9: Będzie ruch przywrócony. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wtedy będą trwały prace na poboczach, ale ruch będzie już normalnie.
8: Te prace mają zacząć się zaraz po długim weekendzie i potrwają do połowy czerwca. W wakacje najpopularniejszy szlak w Tatrach będzie więc dostępny. Prace remontowe za to będą prowadzone na drodze dojazdowej z Zakopanego do Łysej Polany. I tam w sezonie letnim niestety nie unikniemy korków.
2: Dzisiaj na polach bitwy pod Grunwaldem ostatni dzień zmagań rycerzy. Będzie można obserwować m.in. turniej eliminacyjny do rycerskiej kadry Polski, a do tego rycerski Dzień Dziecka.
10: Dalej mamy Międzynarodowy Festiwal Walk Rycerskich, ale tutaj mamy już eliminację do rycerskiej kadry Polski. W lipcu odbywają się Mistrzostwa Świata Rycerskie w Danii i to jest ostatni etap, gdzie rycerze z Polski rywalizują o miejsce w kadrze. I oprócz tego równocześnie będzie rycerski Dzień Dziecka. Darmowa impreza dla wszystkich chętnych, którzy którzy przybędą na pola Grunwaldu. Mamy wiele atrakcji, zabawy plebejskie, wybijanie monet, walki na miecze miękkie, ale także będzie można zobaczyć rzemiosło, jak pracuje kowal, garncarz, jak wyglądało tkactwo w średniowieczu, także cała taka gama średniowiecznych gier i zabaw.
2: Zapraszał Patryk Kozłowski, kustosz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, a rozmawiał z nim nasz reporter Piotr Bułakowski. Jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Katarzyny Podrazy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
3: Ktoś tu mówił o szlakach zakopiańskich. 19 stopni dzisiaj w Zakopanem. Proszę bardzo, zaskoczenie. Jeśli chodzi o morze, 17 stopni Celsjusza na Helu, tylko 15 dzisiaj maksymalnie w okolicach Łeby. Sprawdźmy jeszcze Mazury, 19 stopni w Mikołajkach, no a reszta kraju raczej tak powyżej 20 stopni, nawet do 25 we Wrocławiu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
3: Tak sobie pomyślałem, że my w RMF-ie lubimy piosenki, które lubimy. I nasi słuchacze lubią piosenki, które lubią, dlatego teraz pojawi się jedna z takich piosenek nie dość, że ulubionych, to jeszcze ważnych. Toto Afryka na początek tego niedzielnego naszego spotkania. Daniel Dyk, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 31 maja w kalendarzu.

co ciekawe zbieg okoliczności. Maj rozpoczął się od niedzieli i maj niedzielą się kończy. Ja wiem, że przy 31 dniach w miesiącu to jest matematycznie niemożliwe, ale maj jest wyjątkowy. Maj miał 6 niedziel. To też jest matematycznie niemożliwe, ale maj jest wyjątkowy, ja to podkreślam. I on miał 1 maja przecież święto pracy, a więc wolne jak niedziela. Mimo, że to był piątek, nie dało się ani iść do pracy, ani iść do sklepu. No niedziela. I patrzcie, jaka klamra niedzielowa zamyka ten odchodzący miesiąc. No bo dzisiaj też nie da się iść do pracy i nie da się iść do sklepu. Z małymi wyjątkami oczywiście. Te wyjątki pracujące pozdrawiamy z tego miejsca przy mikrofonie szczególnie mocno. No i dla was gramy. Teraz pojawi się Sia nie do powstrzymania. 6:19. No maj jest wyjątkowy. I tak go będziemy od jutra wspominali.

0: Mam nadzieję, że słuchaliście tego wyjątkowo cicho, żeby sąsiadów nie budzić. Niech te niedziele mają jeden dzień w tygodniu, żeby sobie pospać trochę dłużej. Ale korciło, ja wiem, korciło, żeby podgłosić RMF, albo przynajmniej śpiewać na głosy z Sylwią Grzeszczak. 6:25 na zegarze. 31 maja to już ustaliliśmy w kalendarzu. Najlepsze życzenia dla wszystkich świętujących urodziny i dla tych, którzy mają imieniny: Aniela, Felix, Kamila, Marietta, Noe, Petronella, Sylwiusz i Witalis. I widzę, że kalendarz świętuje także dzień rodzeństwa. Do rodzeństwa zalicza się siostra i do rodzeństwa zalicza się brat. Jak są fajni oczywiście.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
6: Bosch. W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś po 10:00 w RMF FM.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
10: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
9: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
12: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: RMF FM. Słyszeliśmy w faktach RMF FM o sensacyjnym awansie Maji Chwalińskiej do czwartej rundy turnieju Roland Garros i pojawiły się newsy w sieci, że zarobi w Paryżu fortunę. Maja to zdementowała na jednej z konferencji prasowych, cytuję: podatek we Francji jest ogromny, a później jeszcze płacimy podatek w Polsce, więc zostanie z tego połowa. Z czego? No właśnie, za was do czwartej rundy Polka zdobyła 285 tysięcy euro premii, to jest 1 200 000 zł. Przepraszam, połowa z 1 200 000 zł. No faktycznie pasuje, żeby Maja coś tu jeszcze ugrała. Polski i francuski fiskus trzymają kciuki.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
6: Bosch. Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMF FM.
8: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne.
9: Jest weekend.
6: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Po reklamie.
6: RMF FM, twoje ulubione.

0: Abigail. To właśnie wielki przebój grupy Roxette. Za moment siódma, za moment najnowsze fakty w RMF-ie.
1: Reklama.
2: Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
3: Jakie było twoje dziecięce marzenie, które udało ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm, a my spełnimy marzenie twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już dziś po 10 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
10: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
11: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina siódma, więc zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. I w studiu faktów pojawiła się Katarzyna Podraza. Witamy.
13: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, zapraszam. Zaczniemy od Opolszczyzny. Do późnych godzin nocnych trwało usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła nad tym regionem. Posłuchajcie, gdzie było najwięcej zniszczeń. W doniesieniach z USA eksplozja meteorytu nad Nową Anglią wstrząsnęła budynkami i wywołała potężny grom dźwiękowy. PSG po raz drugi z rzędu zwycięzcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do późnych godzin nocnych trwało usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła nad Opolszczyzną. Najwięcej zdarzeń strażacy odnotowali w miejscowości Balcarzowice w powiecie strzeleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
14: Zanotowaliśmy 28 zdarzeń. Większość tych zdarzeń skoncentrowała się w miejscowości Balcarzowice i one były właśnie związane z zabezpieczeniem uszkodzonych przez silne podmuchy wiatru budynkami. Natomiast pozostałe zdarzenia to połamane konary drzew, które upadały na jezdnie, no, zaparkowane samochody i te działania były też prowadzone w obrębie właśnie powiatu strzeleckiego.
13: Przekazał RMF FM starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Do działań strażackich na Opolszczyźnie po wczorajszej nawałnicy wrócimy w kolejnych faktach. Teraz Mazowsze. Pierwsze zastępy strażaków mają być dziś wycofane z terenu ogromnego pożaru lasu w okolicach Wołomina. Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów. Wczoraj przez cały dzień w akcji gaśniczej brało udział ponad 1300 strażaków. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślał w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, że akcja prowadzona jest cały czas w bardzo trudnych warunkach.
15: Bardzo gęsty las, nie ma dróg dojazdowych, bo to jest świeży las, więc żeby móc się tam dostać, trzeba po prostu te drogi wytyczyć.
16: Pojawia się informacja, że przyczyną tego ogromnego pożaru lasu tutaj mogło być celowe podpalenie. Jak pan może dzisiaj skomentować te doniesienia, przypuszczenia?
15: Jest to jeden z potencjalnych tropów, który tu się pojawił i na pewno policja będzie zajmować się weryfikowaniem.
13: Służby leśne podają, że ogień najpierw pojawił się w lesie prywatnym, a potem objął tereny zarządzane przez Lasy Państwowe. Przed południem w miejscu pożaru zaplanowana jest kolejna odprawa ze służbami.
17: Fakty nie z tej ziemi.
13: Eksplodujący meteoryt był przyczyną potężnego huku, który wstrząsnął wczoraj budynkami w Massachusetts i Rhode Island w północno-wschodniej części USA. Nikt nie ucierpiał, nie odnotowano też większych strat. Świadkowie zdarzenia, którym udało się nagrać eksplozję, mówili o huku, drżeniu gruntu i jasnej kuli ognia, która wyglądała jak spadająca gwiazda na dziennym niebie. Amerykańskie Towarzystwo Meteorytowe podało, że grom dźwiękowy wywołał meteoryt o średnicy około metra. Ostatecznie te doniesienia ma potwierdzić NASA. Może to wymagać także odnalezienia szczątków obiektu. Ależ to były emocje. Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zwycięzcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na Puszkasz Arenie w Budapeszcie Paryżanie wygrali z Arsenalem po rzutach karnych. W porannych faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, jaki to był finał?
18: Dzień dobry, na pewno zupełnie inny niż rok temu. Tamten finał w Monachium był jednostronnym popisem PSG, które rozbiło Inter 5-0. Wczoraj w Budapeszcie oglądaliśmy zdecydowanie bardziej wyrównane spotkanie. To Arsenal prowadził po golu Kaja Havertza z początku meczu. Wyrównał w drugiej połowie Ousmane Dembele, zresztą z rzutu karnego. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a potem jedenastki lepiej wykonywali piłkarze PSG, wygrywając serię 4-3. Wśród kanonierów pomylili się Eberechi Eze i Gabriel. Jeśli ktoś kwestionował, czy Paris Saint-Germain jest teraz najlepszą drużyną w Europie, to ma odpowiedź, bo jak inaczej nazwać drużynę, która jako dopiero druga w historii wygrywa Ligę Mistrzów 2 razy z rzędu. Fani Arsenalu natomiast pogrążeni w smutku, ich klub jeszcze nigdy nie wygrał Champions League i kto wie, kiedy będzie miał kolejną ku temu okazję.
13: Po wczorajszym finale piłkarskiej Ligi Mistrzów w Paryżu i innych miastach Francji wybuchły zamieszki. Korespondent RMF FM Marek Gładysz donosi, że blisko 500 osób zostało zatrzymanych przez policję. Do tych informacji wrócimy w kolejnych faktach. A na kortach w Paryżu dziś kolejny dzień zmagań tenisistów na wielkoszlemowym turnieju French Open. O 11:00 swoje spotkanie rozpocznie Iga Świątek, która zagra o ćwierćfinał z ukraińską tenisistką Martią Kostiuk. Polka mecz rozegra w swoje 25. urodziny. Już teraz życzymy jak najwięcej sukcesów.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Sprawdźmy, u kogo będzie padało. Na wschodzie kraju. Kropka. Czy na wschodzie, we wschodniej połowie kraju. O, tak będzie bardziej precyzyjnie, bo rzeczywiście widzę te deszcze w rejonie Warszawy, Kielc, Rzeszowa, także w Krakowie, Lubelszczyzna, oczywiście Olsztyn, Gdańsk. Natomiast zachodnia połowa kraju, więcej słońca, natomiast na termometrach wszyscy równo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Wszyscy równo, jeśli chodzi o termometry, to znaczy, że mniej więcej podobnie. 22-23 stopnie to jest chyba temperatura, która najczęściej się powtarza w kraju, ale na wschodzie miejscami 20, a we Wrocławiu aż 25. Daniel Dyk, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w niedzielny poranek, już 6 po 7. Można tam oczko wyżej na głośności RMF-u dać.

0: Mam już z kim.
1: Doda ukołysała nas, leżących jeszcze w łóżkach, 7:16 na zegarze. Kalendarz przypomina, że dzisiaj, no właśnie wspomniałem o dniu rodzeństwa, ale jest więcej okazji. Jest Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego, jest Światowy Dzień Bez Tytoniu, jest Światowy Dzień Bez Majtek, także proszę się upewnić, że dzisiaj nie założyliśmy tytoniu. Międzynarodowy Dzień Cytrynówki. Naprawdę nie mam pomysłu, czym to święto oblewać, ale najważniejsze, to jest ostatni dzień tak kochanego przez Polaków maja. Maja, który dał nam rozkwit wiosny. Maja, który znów nas być może zakochał. No piękny miesiąc. I teraz czeka nas długie 11 miesięcy ten

0: Skarcym z RMF FM. Najlepsza muzyka. 7:23 na zegarze. O, jeszcze jednym święcie muszę. 31 maja to dzień bociana białego, czyli naszego, polskiego. Lubimy tak o nich myśleć, prawda? Faktycznie w naszym kraju spędza lato jakieś 17% całej światowej populacji bociana białego, czyli co szósty bocian świata jest faktycznie biało-czerwony. Jakieś 100 tysięcy nowych bocianów się rodzi co roku w Polsce. Czego o boczkach mogliśmy nie wiedzieć? Że w trakcie lotu potrafią spać jedną półkulą. A jak połowa mózgu się wyśpi, to zasypia druga półkula, a ta pierwsza czuwa. Nauczyć się tego, nie? I by człowiek jakoś znosił te poniedziałkowe poranki w pracy.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
2: Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś po 10:00 w RMF FM.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: To kupione, a jeszcze tylko Monini.
12: O, cześć Filip, co u ciebie?
11: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
12: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
11: Si, jest loteria Monini, ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
12: 50 tysięcy? Fantastico.
11: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
14: RMF FM. Zawsze z wami.

0: To jest nowość w RMF FM. Tak jest, mogliście to usłyszeć po raz pierwszy. Na zegarze 7:39 ja sobie tak wyliczyłem, że jakoś teraz najwcześniej wstają ci, którzy obejrzeli do końca finał Ligi Mistrzów. Do samiutkiego końca, do ostatniego karnego z serii. Gratuluję, fajne emocje były i uwaga, żebyście nie mieli syndromu odstawienia piłki po takich mistrzowskich emocjach. Dzisiaj wieczorem czeka nas pierwszy z dwóch meczów towarzyskich, jakie rozegra reprezentacja Polski. Gramy we Wrocławiu z Ukrainą. Więcej na temat tego meczu powiemy już za moment w Faktach RMF FM o 8:00.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert.

0: 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert taniej masz.
2: This is Jennifer Lopez.
3: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
4: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
6: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz? To posłuchaj.
10: Super! Dziękuję bardzo.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Czeka
12: ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
13: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
17: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
18: Aha!
17: Majorka!
19: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
20: Skowronka łamaga Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
21: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
22: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen. Po reklamie.
24: Słuchacie radia RMF FM.

0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
4: Gdzie tu pojechać?
5: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
4: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
3: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
3: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
10: No i my, Daniel Dyk
11: i Kamil Barnowski.
3: Już dziś po 20:00 w RMF FM. A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
12: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
3: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty z Kobrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
13: Po reklamie.
14: Już prawie godzina 8, więc zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM i najciekawsze informacje zebrała dla nas Katarzyna Podrasa.
15: Zapraszam. Opolskie liczy straty po nawałnicy, zerwane dechy na budynkach mieszkalnych. 2 z nich
16: zostały wyłączone przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
15: Kierowcy w Łódzkiem, problemy z przejazdem S8. W faktach także paryskie zamieszki po wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Ogromne straty po wczorajszym armagedonie pogodowym na Opolszczyźnie. Jak podawaliśmy w faktach, najwięcej zniszczeń po nawałnicach zanotowano w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Silny wiatr uszkodził aż 18 budynków, w tym 11 obiektów mieszkalnych.
16: W dniu wczorajszym skupiliśmy się głównie na zabezpieczeniu dachów w 5 budynkach. Z tych 11 budynków mieszkalnych 2 budynki zostały wyłączone przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
15: Strażacy wyjeżdżali też do usuwania połamanych konarów drzew, które blokowały przejazd na drogach.
16: Mieliśmy też bardzo nietypowe zdarzenie na autostradzie A4, gdzie drzewa powaliły się i blokowały ruch. Tam w tych pierwszych godzinach po przejściu tego frontu atmosferycznego prowadzone były działania. No niedługi czas utrudnienia na autostradzie.
15: Przekazał RMF FM starszy brygadier Piotr Zdziechowski, oficer prasowy i zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich. W faktach teraz pilna informacja dla kierowców z Łódzkiego. Duże utrudnienia na trasie S8 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. Strażacy gaszą tam płonący samochód. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, a w stronę Wrocławia przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
11: Fakty prosto z Francji.
15: Blisko 500 osób zatrzymała policja po nocnych zamieszkach w Paryżu i innych miastach Francji po wygranej klubu Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Rannych zostało co najmniej 10 policjantów, donosi francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
17: Zaskoczeni obserwatorzy zauważają, że do zamieszek w Paryżu i wielu innych miastach kraju dochodzi już nie tylko po przegranych meczach francuskich drużyn, ale również po ich wygranych pojedynkach piłkarskich. Ważne mecze stały się po prostu dla młodzieżowych band z imigranckich przemieść dużych miast okazją do atakowania policjantów kamieniami, butelkami oraz sztucznymi ogniami. Te ostatnie używane są jako broń przez chuliganów, którzy celują nimi w funkcjonariuszy. W niezliczonych miastach młodzieżowe bandy podpalały też ostatniej nocy samochody i pojemniki ze śmieciami, niszczyły bary i dokonywały masowych kradzieży w sklepach, których witryny były rozbijane.
15: A w Polsce pierwszy z dwóch meczów towarzyskich rozegra dziś piłkarska reprezentacja Polski we Wrocławiu z Ukrainą. Na przedmeczowej konferencji selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że na pewno na boisku zobaczymy kapitana Roberta Lewandowskiego i prawdopodobnie wszystkich debiutantów. Choć to sparing, a nie mecz o punkty, zaangażowania w biało-czerwonym nie zabraknie, zapowiada obrońca Tomasz Kędziora.
18: Ja myślę, że każde spotkanie z orzełkiem na piersi to jest coś wyjątkowego dla każdego zawodnika, który gra w piłkę nożną w Polsce, więc każdy mecz reprezentacji jest to taki mecz, który trzeba dać siebie wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony.
15: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Ukraina o 17:30, a pierwsze dziś fakty sportowe RMF FM już za godzinę. I na koniec faktów jeszcze stolica Małopolski. Smoczy rodzinny piknik, gry i zabawy, przejście smoków z plant na rynek główny i wieczorne multimedialne widowisko. W przeszły weekend w Krakowie 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. W tym roku wydarzenie odbędzie się na Bulwarze Tynieckim. Ogromnym latającym stworom na Wiśle towarzyszyć będą muzyka, efekty świetlne i pokaz dronów.
19: Spektakl zaczyna się równo o godzinie 22:00, natomiast z powodu zmiany miejsca odbywania się widowiska w tym roku proponujemy o zdecydowanie wcześniejsze przybycie, żeby zająć odpowiednie miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie już sytuacji narzekania na to, że coś jest niewidoczne, dlatego że ten odcinek rzeki, który wybraliśmy, to jest 600 metrów prostego odcinka, w związku z czym każdy widz z każdego punktu powinien wszystko doskonale widzieć.
15: Tłumaczył Karol Suszczyński z Teatru Groteska. Już nie możemy się doczekać tego niezwykłego widowiska i oczywiście kolejnych faktów RMF FM. Z nimi zameldujemy się punktualnie o 9:00. W nich ważne informacje dla turystów planujących wyprawę w Tatry.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Mam najnowszą prognozę pogody, no i potwierdza się jakby ta sytuacja, że Polska będzie tak trochę podzielona na wschodnią część, gdzie pojawi się więcej deszczowych chmur, ale podkreślam, z przejaśnieniami, na niebie jednak przez większą część niedzieli dominować będzie słońce i na wschodzie tak 20-21 stopni Celsjusza, w zachodniej połowie kraju raczej 21-24, a we Wrocławiu 25.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. To jest ostatni majówkowy poranek. O proszę, to więc dziś zapłonie ostatni majówkowy grill. Ania Dąbrowska też ostatnia majówkowa w RMF-ie. Idziemy jeszcze razem na ostatnią wspólną kawę o poranku w maju?

0: sprawdzam, co się klika w sieci o poranku. No, paryski zespół wygrywa Champions League drugi raz z rzędu. To wygrywa na portalach. Ale największym mistrzem stał się Luis Enrique. Trener zdobył właśnie swój trzeci puchar Ligi Mistrzów. Pierwszy raz z Barceloną, dwa z Paryżem. Trzy puchary trenerów mają także Zinedine Zidane, Bob Paisley z Liverpoolu i Pep Guardiola. Ale aż pięć tytułów ma ten legendarny Carlo Ancelotti. Ciekawe, czy trenerzy też sypiają z pucharami jak nasz Robert Lewandowski. Musi się źle zasypiać przy takim zimnym, niewygodnym. Ale jak cudownie się budzić z takim widokiem.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
4: Bosch. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
10: O, cześć Filip, co u ciebie?
9: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
10: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
9: Si, jest loteria Monini. Ciao Italia, są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
10: 50 tysięcy? Fantastico.
9: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
12: RMF FM i od rana fajnie.

ich stygnie na balkonie. My czekamy, aż nasze lato się rozgrzeje. Chociaż jedno lato już jest. Jedno już jest, kolejne 3 lata pojawią się w czerwcu. Rozwinę tę myśl może później, bo teraz już chcemy zagrać wam gorącą, niczym lato, Shakirę. Ona tak śpiewa łaka, łaka, łakacje. To jest numer, który rządził na szkolnych dyskotekach dokładnie 16 lat temu. A czemu o tym wspominam w tym kontekście? No bo jutro z okazji Dnia Dziecka w Radiu RMF FM ruszamy ze szkolną dyskoteką. Teraz mała próbka muzyczna. Tak krzyczeliśmy przed poniedziałkowym sprawdzianem. A jutro o poranku włączcie, słuchajcie RMF-u. Skowron, Tomkowicz i Lubratowski rozkręcą taką szkolną dyskotekę, że nam się nasze najlepsze czasy przypomną.

0: się złożyło w tym roku, że ostatni majowy program w radiu RMF FM to będą sceny zbrodni. Razem z Kamilem Barnowskim zapraszamy od 20 na opowieści z dreszczykiem. I w związku z tym, tuż przed 1 czerwca u nas dzisiaj temat, który no zawsze wywołuje wiele emocji. Niebezpieczna młodzież. W tych sprawach często pada argument obrony: to jeszcze dziecko, wysoki sądzie. Do jakich potwornych czynów mogą posunąć się tak zwani nieletni? Polecam, premiera o 20 w radiu RMF FM, a później dłuższa wersja w podcaście na YouTubie, na kanale RMF Sceny Zbrodni i na platformie rmf.pl.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMF FM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
11: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się

0: miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
1: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
0: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woldary!
3: Kto?
4: Woldary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch.
3: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Już prawie godzina 9, a więc przenosimy się do studia faktów RMF FM. Katarzyna Podraza.
13: Zapraszam. Zniszczone domy i chaos po przejściu żywiołu. Trwa szacowanie strat po nawałnicy w opolskich Balcarzowicach.
14: Jesteśmy załamani.
13: Sprawdzamy też sytuację na Mazowszu po potężnym pożarze lasu w Wołominie. Do najnowszych informacji dotarł dziennikarz RMF FM. Piłkarskie emocje finału Ligi Mistrzów polecamy w pierwszych dzisiaj sportowych faktach RMF FM. W Balcarzowicach koło Strzelec Opolskich trwa szacowanie strat po przejściu nawałnicy. W wyniku kataklizmu uszkodzonych zostało wczoraj kilkanaście budynków. Silny wiatr częściowo zniszczył dachy 5 domów. Takiego żywiołu nie było tu od 2008 roku, mówił w rozmowie z RMF FM sołtys Balcarzowic Klaudia Giemsa.
14: Jesteśmy załamani. Ma przyjechać burmistrz ze sztabem kryzysowym i zobaczyć, jak to teraz wygląda. Co jest na już potrzebne. Budynki są pozabezpieczane. Wczoraj straż zabezpieczyła, ale trzeba działać, bo tu jest dwa gospodarstwa są całkowicie zawalone. Tu po sąsiedzku ze mną są dwa domy nie do zamieszkania.
13: Dwie rodziny noc spędziły u swoich bliskich. Nadzór budowlany zdecydował, że na razie ze względu na zniszczenia nie mogą oni wrócić do swoich domów. Ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest pod coraz większą kontrolą. Takie informacje o poranku zyskał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest teraz z nami w faktach.
15: Dzień dobry.
13: Dzień dobry, Michale. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 60 godzin. Na jak długo zaplanowano działania?
15: Co najmniej do najbliższego wtorku. Ogień jest już na szczęście opanowany na tyle, że w nocy część strażaków mogła opuścić teren tej akcji. Część zastępów, kompania gaśnicza wróciła do Białegostoku, jednak wciąż na miejscu pracuje ponad 1000 strażaków i przed nimi kolejny trudny dzień, ta niedziela.
13: Michale, co dzieje się tam teraz?
15: Służby analizują nocne nagrania z dronów termowizyjnych. Te urządzenia dokładnie w ostatnich godzinach zmapowały teren. Rozmawiałem z wójtem gminy Poświętne. Tam wybuchł pożar, Sylwestrem Niźnikiem. Co wydarzy się, gdy akcja gaśnicza już się skończy?
16: Szczółka będzie spalona, natomiast to są tereny prywatne i państwowe. Już były takie pożary. Pamiętam, troszeczkę było wycinki drzew, troszeczkę było nowych nasadzeń.
15: Od kilku godzin w okolicy miejsca pożaru kierowcy znów mogą jeździć krajową 50. Służby w nocy otworzyły odcinek między miejscowościami Stanisławów i Łochów.
13: A teraz ważna informacja dla turystów planujących wyprawę w Tatry. Mimo że w kalendarzu ostatni dzień maja, to w górach należy spodziewać się śniegu. Turyści wybierający się szczególnie w najwyższe partie Tatr muszą być przygotowani na to, że będą wędrować po białej, twardej pokrywie, która nie zdążyła się stopić jeszcze od zimy, mówi ratownik Tobry Grzegorz Kubicki.
17: W wielu miejscach już faktycznie nie ma tego śniegu, natomiast Tatry wysokie, szczególnie te stoki położone na północną stronę, zacienione, one wciąż mają dużo śniegu. Mówię tutaj szczególnie o wejściu na Rysy, w pełni zimowe wejście od Czarnego Stawu, przy wszystkich żlebach dojściowych w rejonie Orlej Perci, one też mają sporo śniegu jeszcze.
18: Czyli tam używamy sprzętu zimowego, raki, czekan, kask?
17: Raki, czekan, kask obowiązkowo, no i oczywiście umiejętność korzystania z tego.
13: Weźcie sobie te ostrzeżenia do serca.
19: Te fakty zaskakują.
13: Świat przyrody potrafi zadziwiać. Na greckiej wyspie Castel Lorizo odkryto nieznany dotąd gatunek świerszcza jaskiniowego. Został on nazwany na cześć Balroga, demona ognia z powieści J.R.R. Tolkiena, Władca Pierścieni. Owad ten zamieszkuje ciemne, wilgotne środowiska, takie jak jaskinie, szczeliny i przestrzenie podziemne w południowej Europie i wschodniej części Morza Śródziemnego. W przeciwieństwie do tolkienowskiego Balroga jest nieszkodliwy. Jeśli chcecie go zobaczyć, zajrzyjcie koniecznie na rmf24.pl. A my już teraz polecamy Wam kolejne fakty o 10:00. W nich usłyszycie o czymś, co wygląda jak z egzotycznej baśni i pachnie jak luksusowe perfumy. Już teraz zapraszam.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
21: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
13: Pierwsze poranne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
22: A w nich spojrzenie na finał Ligi Mistrzów z perspektywy obu hiszpańskich trenerów. Przypomnę, PSG wygrało z Arsenalem 4-3 w serii rzutów karnych. Po remisie 1-1 i w swoim trzecim finale zdobyło trofeum drugi raz z rzędu. Dla trenera Luisa Enrique to już trzeci triumf w Champions League, bo ponad dekadę temu wygrał też z Barceloną. Jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że na to zasłużyliśmy. Dziś żadna z drużyn nie zasłużyła na zwycięstwo, ale patrząc na cały sezon i wszystkie trudności, jakie napotkaliśmy w Lidze Mistrzów i terminarz, myślę, że zdecydowanie zasłużyliśmy na drugi triumf w tych rozgrywkach. Największym sukcesem mniej doświadczonego krajana Luisa Enrique Mikela Artety pozostaje tegoroczne Mistrzostwo Anglii z Arsenalem i Puchar Anglii sprzed kilku lat.
23: Pain.
22: Ból to wszystko, kiedy jesteś tak blisko w rozgrywkach i brakuje ci kilku rzutów karnych do wygrania największych klubowych rozgrywek piłkarskich. To właśnie tak powinno się czuć. Te wszystkie emocje oglądaliśmy na Puszkasz Arena w Budapeszcie, a za rok liczymy na co najmniej podobne w Madrycie, w domu Atletico Estadio Metropolitano. Aż 3 drużyny z jednego miasta w Ekstraklasie, to może się wydarzyć już dziś. O 20:30 finał baraży, w którym zagrają Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów na Stadionie Wisły. I jeszcze hokej. W finale Mistrzostw Świata Najwyższej Dywizji zagrają Finlandia i Szwajcaria, wśród pokonanych w półfinałach Kanada i Norwegia.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
21: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
12: No dobra. O tej porze nie boję się poniedziałkowego poranka. Sprawdzam, co nas będzie czekało jutro w pogodzie. No bardzo podobna pogoda, jaką mamy od kilku dni, czyli mamy takie przejaśnienia, które są na moment przykrywane deszczowymi chmurami. Trochę więcej tych deszczowych chmur w poniedziałek będzie nad Wrocławiem. No ale nadal ciepło w Polsce, 21-24 stopnie. Tutaj Daniel Dyk, witam ponownie. Jest niedzielny poranek, którego się nie boimy. Podkreślam w kontekście poniedziałku. Trwa ostatnia majówka, no czyli najpiękniejszy dzień. No i zaraz, zdradzę, że będzie niespodzianka. Coś, czego jeszcze, chyba nigdy w historii o tym nie mówiliśmy. Zostańcie z nami.

wam jeszcze o tym nie mówiliśmy. Słyszycie o tym po raz pierwszy. Zakończyliśmy, jak wiecie, maj w kumulacji szczęścia. Za nami finał miesiąca. Zbyszek wygrał Jeepa Avengera, a już jutro rozpoczynamy czerwiec w naszej loterii i plany są przeambitne. Słuchajcie, w finale czerwca do wygrania będzie i właśnie chcę wam ogłosić kolejny spektakularny samochód. Model Audi Q3 Sonic. Kolor Sage Metallic. Siedzenia czarne, czarna deska, pakiet interior z siedzeniami sportowymi, silnik benzynowy 1500 cm sześciennych, skrzynia siedmiobiegowa, słynna Estronic, pakiet oświetlenia wewnętrznego, bagażnik elektryczny otwierany i zamykany. I słuchajcie, w związku z ogłoszeniem tego samochodu od razu ogłaszam też wyjątkową okazję. Teraz wchodzicie do poniedziałkowej gry i tam nagroda główna to 1 200 000 złotych. Trzymam kciuki. Ale, no pewnie się też domyślacie, że to jest wyjątkowa okazja. Wchodzicie jednocześnie do finałowego losowania czerwca. A w finale czerwca do wygrania będzie właśnie to Audi Q3. I to jeszcze, uwaga, teraz zyskujecie potężny bonus. Uruchamiam zegarek 13 minut. I właśnie w tych losowaniach łapiecie aż 1313 losów. Wystarczy teraz wysłać hasło RMF SMS-em pod numer 7474. Lub ten bonus wskoczył też na www.rmf.fm. I tam już możecie zobaczyć tę nową audycję. 1313 losów w losowaniu na początek i na koniec czerwca. Tak to robimy. RMF 7474.

0: Obiecałem wrócić do tego ulubionego słowa wielu Polaków. To hasło automatycznie jakoś nam się wyświetla, jak myślimy o czerwcu. A jednak dopiero w okolicach 21 czerwca zaczyna się lato astronomiczne. 22 czerwca zaczyna się lato kalendarzowe. Za to już jutro pierwszy dzień lata meteorologicznego. Tak jest, 1 czerwca się zaczyna takie lato. Chyba jednak najbardziej interesuje nas lato klimatyczne, czyli taki moment, gdy średnia temperatura całej doby, liczonej i nocą i za dnia, przekracza 15 stopni Celsjusza. Więc chciałem się pochwalić, że w Krakowie już takie lato mamy. Także niech promieniuje.
1: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem!
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już dziś po 10 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Do porannej kawy RMF FM.

Dzień dobry, to jest weekend w RMF FM. FM.

0: Sponsorem konkursu na Dzień Dziecka jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: No właśnie, tak odliczaliśmy, a to już jutro Dzień Dziecka i na radiowych stronach trwa zabawa.

0: w której gracie o rodzinne bilety do Energylandii. Piszecie nam, jakie były wasze dziecięce marzenia, które udało się spełnić. Dzisiaj jest z nami Krzysztof z Krakowa. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Cześć, witam.
0: Cześć. To pogadamy se tak po krakowsku o marzeniach. Jako dzieci każdy z chłopaków, a już w Krakowie szczególnie z widokiem na Wawel, każdy marzył, by zostać rycerzem. Ty tak trochę to marzenie spełniłeś, niczym słynny błędny rycerz, walczysz z wiatrakami i wytłumacz proszę, o co chodzi.
1: Tak, wiesz co, jako dziecko marzyłem, żeby zostać rycerzem i w metaforyczny sposób udało mi się to marzenie zrealizować. Zostałem błędnym rycerzem i niczym Don Quixote walczę z wiatrakami, ponieważ pracuję jako serwisant turbin wiatrowych, więc walczę z wiatrem i turbinami.
0: Tylko ty walczysz po stronie wiatraków, to dobrze akurat w tych czasach. Muszę zapytać, serwisujesz, czyli pewnie musisz czasami wyjść tam na samą górę po tych wąskich schodach. Na jakim najwyższym wiatraku byłeś? Ile to jest metrów?
1: Wiesz co, ja pracowałem na turbinie, która miała 150 metrów.
0: Stop, to jest 5 wieżowców. To jest 5 wieżowców, wyobrażacie to sobie? Z 11 piętra ziemię ledwo widać. Co się dzieje tam na tej wysokości? Niewyobrażalne. Ja czuję za to, że ty poczujesz się jak w domu na tych wysokich konstrukcjach rollercoasterów. Tylko tam pamiętaj, nie praca, a relaks, zabawa, spełnianie dziecięcych marzeń o zjeżdżalniach, o karuzelach. Życzę ci dobrej zabawy i ogłaszam, że wygrałeś 4 bilety do Energylandii dla twojej rodzinki. Gratulacje. Super. Super, niech zabawa trwa, a was zapraszamy do udziału w naszej zabawie. Szczegóły już teraz znajdziecie na www.rmf.fm.
2: Sponsorem konkursu na Dzień Dziecka jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Poniedziałek,
8: wtorek,
9: środa,
7: czwartek,
8: szybko zleci,
7: byle do piątku.
10: Słuchaj już w poniedziałek po 9:00 w RMF FM.
2: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Hej, dzieciaki! Mama wchodzi bez pukania do waszego pokoju, a tata ciągle gada o szkole. Możecie się poskarżyć w Różce Radiuszce. Dzwońcie 12,2 miliony lub ślijcie głosówkę na naszego Messengera, a Wróżka was wysłucha i przekaże rodzicom wasze żale.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Już jutro w RMF FM.
4: Reklama.
3: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Waloryzacja, RRSO, projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
7: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
8: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
9: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
10: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omył zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
3: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już dziś po 23 w RMF FM.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Po reklamie.
12: Już prawie godzina 10, a więc zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Szczegóły ma dla nas Katarzyna Podraza.
13: Tak jest, zapraszam. Znany warszawski adwokat zatrzymany w sprawie ostatnich fałszywych alarmów usłyszał zarzuty. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM. Potem kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi w ramach unijnego programu SAFE, plusy i minusy. A na koniec cud natury i to na wyciągnięcie ręki. Śpiące drzewo jak z egzotycznej bajki. Siedem prokuratorskich zarzutów usłyszał 48-latek podejrzany o podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że chodzi o znanego warszawskiego adwokata. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, czego jeszcze dotyczą zarzuty dla mężczyzny?
14: Przede wszystkim tego, że 48-latek ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. Do fałszywych zgłoszeń o zamachach dołączał cudze dokumenty i różne przedmioty, aby podejrzenia padły na niewinne osoby. W jednym z takich listów była amunicja. Podczas przeszukania jego mieszkania w Warszawie policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich oraz dowody osobiste należące do innych osób. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Trafił do aresztu na 3 miesiące.
13: 3 dni, 62 umowy. Ich wartość to 120 miliardów złotych. Tak w liczbach można podsumować kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi, które od czwartku do soboty podpisano w ramach unijnego programu SAFE. Rząd chwali się, że to największe w historii pieniądze wydane w tak krótkim czasie na modernizację polskiego wojska. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, rząd mówi o absolutnym rekordzie, a opozycja o ogromnym kredycie.
4: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że obie strony mają rację, bo premier wczoraj w krótkim wpisie w serwisie X napisał, że tylko w ciągu jednego dnia podpisano 29 umów na 79 miliardów złotych. Wszystko w polskich firmach to jest safe, zachwalał Donald Tusk, a wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz triumfował, że to historyczny dzień.
15: Dzięki temu Polki i Polacy mogą się czuć bezpiecznie, pieniądze trafiają do polskiego przemysłu obronnego, sprzęt trafi do polskiej armii i będziemy mieli taki czytelny sygnał do naszych wrogów. Polska armia jest świetnie wyposażona.
4: Zachwala Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. W opozycji patrzą na sejf z dużą rezerwą.
16: Widać, że była jakaś umowa, która zakładała, że ma być to pożyczka na nieznane oprocentowanie, warunkowa, która będzie spłacana przez 45 lat.
4: Uważa Karol Karski z PiS. Rząd jednak przekonuje, że umowy z polskimi firmami pozwolą rozkręcić naszą gospodarkę.
13: W faktach teraz Rzym. Takich scen chaosu jeszcze w Wiecznym Mieście nie było. 30 koni biorących udział w próbie przed rzymską paradą na 2 czerwca z okazji Święta Republiki zostało spłoszonych przez huk fajerwerków w centrum miasta. Odpalił je strażnik miejski bawiący się w pobliżu w towarzystwie kolegów. Wystraszone młode konie rzuciły się natychmiast do ucieczki, taranując ludzi i samochody. Spowodowały też kilka wypadków. Bilans to 4 osoby ranne, policjantka i 3 żołnierze. Obrażenia odniosło też kilka koni. Zwierzęta schwytano po policyjnym pościgu w różnych częściach miasta.
17: Te fakty robią wrażenie.
13: Wygląda jak z egzotycznej baśni, pachnie jak luksusowe perfumy, a o zmierzchu składaliście do snu, podczas gdy jej kwiaty wydają się delikatnie jarzyć w ciemności. Brzmi jak opis rośliny z innego świata, a jednak to albicja jedwabista spotykana w Polsce. Niezwykłe śpiące drzewo, które mimo egzotycznego pochodzenia bez problemu wytrzymuje mrozy do minus 25 stopni. To cudo, podziwiajcie na rmf24.pl. Naprawdę robi wrażenie. A w kolejnych faktach o 11:00 rowerowe wygibasy na Mierzei Wiślanej. Bądźcie z nami.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
13: Awans do finału ćwierćfinału French Open w urodziny może tego dokonać Iga Świątek, o czym w faktach sportowych Cezary Dziwiszak.
20: Z okazji 25 urodzin wszystkiego najlepszego dla naszej najlepszej tenisistki. Sama może dziś sobie sprawić prezent, czyli awansować do czołowej ósemki ulubionego turnieju. Ale na pewno nie będzie łatwo. Iga zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która w tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu na mączce i wygrała niedawny turniej w Madrycie. Początek spotkania już za godzinę na głównym korcie Filipa Szatrie. Być może niedługo po meczu Igi poznamy mistrza Polski w piłce ręcznej. Tradycyjnie w finale mamy rywalizację płocko-kielecką. W pierwszym meczu na Mazowszu mieliśmy niespodziankę. Broniąca tytułu Wisła przegrała z Industrią 25-30. Drugie zwycięstwo da Kielczanom tytuł.
21: Dużo rozmawiamy o taktyce, od głowy, od wszystko, ale w końcu wygrywa ten, który daje, zostaje serce na boisku. To jest, myślę, że to, co nam kiedyś brakowało kilka razy, to co oni chyba trochę więcej dali od nas ostatnie lata.
20: Mówił zawodnik Industrii Daniel Dujszebajew. Początek meczu w Kielcach o 12:45. O 17:30 we Wrocławiu towarzyskie spotkanie naszych piłkarzy. Polska kontra Ukraina. Okazja do przetestowania potencjalnych debiutantów, a może być ich 5. Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik oraz Karol Czubak i Mateusz Żukowski. W składzie nie powinno zabraknąć Roberta Lewandowskiego.
22: Zagra, natomiast zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wejdzie na boisko, ale taka jest idea, taki jest pomysł.
20: Zapowiada selekcjoner Jan Urban, który dodał, że chce się też przyjrzeć wracającemu do kadry bramkarzowi Marcinowi Bułce. Dziś w Koninie ostatni dzień 23. ogólnopolskich letnich igrzysk olimpiad specjalnych. O idei zawodów i ruchu przeczyta na stronie olimpiadyspecjalne.pl.
18: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Minęła 10:00, słuchacie RMF FM. Dziś w studiu prawdziwy mistrz ciętej riposty, czyli ja. A obok mnie stand-uper Piotr Szumowski. Poobgadujemy trochę i polskie kabarety, i polską piłkę nożną. Każdemu dostanie się po równo.

0: Witam. Ricky Gervais powiedział, jeśli komik myśli, że coś jest śmieszne, to ma obowiązek to powiedzieć. Zobaczymy, jak wygląda to w rzeczywistości. Moim gościem Piotr Szumowski.
1: Dzień dobry, witam.
2: Chciałem powiedzieć coś śmiesznego od razu, więc to było to.
0: Ustalmy to. Jeżeli coś nam przyjdzie śmiesznego do głowy, mamy to obowiązek mówimy? To powiedzieć.
1: Okay.
0: Zgadzasz się z tym zdaniem?
1: Ja w ogóle kiedyś nawet na własnym stand-upie trochę go zacytowałem i absolutnie się z tym zgadzam. W sensie, że to jest taka zasada, którą powinien każdy komik wyznawać. W sensie, że nie przejmować się do końca krytyką i nie przejmować się do końca opinią ludzi, tylko jak myślisz, że to jest śmieszne, to po prostu to powiedz, bo to twój obowiązek, to twoja praca.
0: Ja wziąłem to z twojego stand-upa.
1: Mhm. A to możliwe, że ja, w sensie, że to Ricky Gervais też mógł to jakoś tam to... Mogliśmy to samo mówić, o.
0: Aha. Ale jakie ty masz poczucie humoru? Lubisz te czarne poczucie humoru?
1: Nie przeszkadza mi. Ja sam bardziej lubię takie głupkowate rzeczy. Ja lubię takie rzeczy, które mnie zaskoczą. Takie czarne poczucie humoru, co masz na myśli? Taki, wiesz, że...
0: Taki... No, wiesz, to...
1: Ja nie lubię hardkoru dla hardkoru. Nie lubię tego, że po prostu, wiesz, tylko macie to zaskoczyć, ale też akceptuję, że to jest jakaś funkcja komedii.
0: To skąd inspiracja?
1: Żeby sam robić stand-up?
0: W sensie twoich żartów, stand-upów, skąd to bierzesz?
1: Nie wiem, czy szukasz tej odpowiedzi, no ale skąd to bierzesz? No, chcesz być śmieszny. Ja kiedyś, wiem, że trochę przekornie odpowiem na twoje pytanie, ale kiedyś słyszałem wywiad z Wojtkiem Sokołem. I Wojtek Sokół w wywiadzie, przypadkowym tam tak dalej, powiedział, że on nie chce być śmieszny. I dla mnie to było, co to w ogóle znaczy, nie chcesz być? Każdy chce być śmieszny. Jak możesz nie chcieć kogoś rozśmieszyć? W sensie, że uczucie, że kogoś rozśmieszyłeś, no to jest, czy nie po to się rodzimy? W sensie, czy to nie jest główny cel każdej rozmowy, żeby rozśmieszyć, więc jakby to mi zawsze przyświecało. No i teraz, wiesz, rozśmieszmy kogoś w najbardziej nieoczekiwany sposób, zaskoczmy go jak tylko się da. Najchętniej tak, żeby, wiesz, no, jest komedia, która tworzy ofiarę. W sensie jest nawet teoria komediowa, która mówi, że zawsze jest ofiara w komedii. Że nieważne, każdy żart zawsze będzie miał ofiarę. Co można z tym się zgodzić bądź nie, ale są na pewno żarty, które, wiesz, jak jesteś w klasie, jest 20 osób i możesz jakby gnębić jednego i sam na tym zwyciężyć, ale tak naprawdę dużo ktoś straci. To tego na przykład nie lubię, tego nie chcę robić.
0: Mógłbyś siebie opisać jako stand-upera?
1: Mam nadzieję. No tak, no chyba tym się zajmuję.
0: Są typy stand-uperów, czy to chodzi tylko o humor, żeby rozbawić?
1: Nie, no stand-uper, w sensie wąska kategoria stand-uper, no to jest człowiek, który robi monologi w formie stand-upowej. Wiem, że używamy definicji w definicji, ale no to jest ten wąski obszar komedii, gdzie jesteś na scenie z mikrofonem i robisz monolog dla widowni. Nie? No to stand-uperem jestem.
0: Trwa w stylu Krychowiaka, wracamy za chwilę.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Już jutro RMF FM zafunduje ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece.
5: Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już jutro po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Olbratowski. RMF FM zawsze z tobą.
6: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
3: Reklama.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium To aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
15: To kupione, a jeszcze tylko Monini.
16: O, cześć Filip, co u ciebie?
15: Ciao, i nie Filip, tylko Filippo.
16: O, no dobra Filippo, widzę, że robisz zapasy.
15: Si, jest loteria Monini, ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
16: 50 tysięcy? Fantastico.
15: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
21: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brikomarché to aż 2 naklejki na Brikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brikomisia zaraz odbierasz.
3: Po reklamie.
22: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: Słuchacie RMF-u. W studiu redaktor Grzegorz Krychowiak, a ze mną stand-uper Piotr Szumowski. Jak masz tak, że nikt się nie śmieje, to obierasz zupełnie inny kierunek?
1: Myślę, że to nie jest totalnie inny kierunek, no jesteś w stanie się trochę ratować. Widzisz, że na przykład jak coś nie ląduje na widowni, to możesz trochę zagadywać to. Zagadywać w znaczeniu, że wiesz, coś nie zaśmiałeś, to...
0: Interakcja.
1: Interakcja, nie? A ty w ogóle czemu się nie zaśmiałeś? Albo, no widzę, że ty bardziej jesteś skupiony teraz na swoim zegarku, nie? A co masz, wiesz, i w ten sposób trochę się wydostajesz z tej sytuacji poprzez konwersację, nie? I mam jeszcze jedną dla ciebie anegdotę i tego na pewno nie pamiętasz, a ja tym żyłem stary przez tygodnie. To jest na tej samym występie. Koniec. Poszło dobrze. W mojej ocenie ty powinieneś tak naprawdę powiedzieć, nie ja, ale schodzę ze sceny i jest tam jakaś konferencja. Taki, który to prowadził, wiesz, przed wami teraz będzie stand-up, za chwilę będzie DJ i cokolwiek. I on wchodzi i mówi, ej Piotrek, czy chciałbyś o coś poprosić piłkarzy? Insynuując zdjęcie. Nie? Żebyśmy sobie wspólne zdjęcie zrobili i tak dalej. Ja tak trochę o tym zapomniałem. Ja wtedy powiedziałem, nie, no nic. On na pewno nie jest. Ja mówię, no dobra. Powiedziałem, Grzesiek Krychowiak, gdybyś mógł dostać czerwoną kartkę w pierwszym meczu, to ja to obstawię.
2: Ja słyszałem, znaczy przygotowując się do tej rozmowy, widziałem to, ale nie pamiętam tego.
1: Ja ci przysięgam. Rozumiem, że tego nie pamiętasz. Dużo rzeczy się działo, byłeś w innym, wiesz, ten. Ja to powiedziałem i teraz śmiechy, chichy, niezapamiętany moment, tak jak mówisz, no robimy zdjęcie, ty mogłeś nawet wstawać, wiesz, dojść, nawet nie usłyszeć tego, ale ja to powiedziałem, parę osób się zaśmiało, robimy sobie zdjęcie, mija moment, nigdy byś o tym nie pomyślał ponownie, gdyby nie to, że ty dostałeś czerwoną kartkę w pierwszym meczu. I teraz ja żyłem taką jakby nagle myślą, że co jeżeli to jakoś tak wypłynie, w znaczeniu takim, że wyjdzie to, że na jakimś nagraniu jest, że ja powiem, że się Krychowiak dostanie czerwoną kartkę, co ja mówiłem dla jaj, zapomniane, ty dostałeś tą czerwoną i wiadomo, że nikt nas nie oskarży o korupcję, ale czy nie będzie na przykład oskarżenia
2: nawet o tym nie pomyślałem.
1: No stary, ja nawet nie o tym, ja myślałem, że wiesz, co jeżeli media się do was teraz przywalą, że zamiast trenować jesteście rozśmieszani i wiesz, sobie hechechszkujesz z komikiem i dostajesz czerwoną kartkę i nie szanujesz orła, nie? Ja nagle, wiesz, wkręciłem sobie na banie, znając jak turnieje i media działają, że ja zostanę jakimś katem polskiej reprezentacji. I że wszyscy...
2: nie moja wina.
1: Tak, a tym bardziej ja zawsze liczyłem na to, że mnie ponownie zaprosicie. I ja miałem takie, no teraz to już mnie nigdy nie zaproszą, nie?
2: I więc... miałeś tak ten mem, jak z Leonardo DiCaprio, że powiedziałem!
1: No ja bardziej miałem ten mem, jak ta małpa, takie, o, mnie tu nie było. No i może co pytacie?
0: Trwa w stylu Krychowiaka. Wracamy za chwilę.

0: cały czas słuchacie programu Grzegorza Krychowiaka w RMF FM, czyli mojego. Dziś ze mną w studiu człowiek prawie tak zabawny jak ja, stand-uper Piotr Szumowski.
1: Jak wygląda życie, kiedy twoi rodzice są dyplomatami?
2: Ja żadnego innego życia nie znałem, więc też ciężko mi było porównać, bo to po prostu było życie, które ja miałem i tyle. Jak to wyglądało, wiesz, po czasie mogę ci powiedzieć, że rzeczywiście ja nie zdawałem sobie sprawy, jak dziwne to jest, że ja co 4 lata zmieniam całe otoczenie, a czasem nawet i częściej, bo jak na przykład byłem w Irlandii, to jeszcze zmieniałem szkołę w trakcie, więc jedyną stałą była zmiana i ten motyw takiego, że cały czas musisz się gdzieś odnajdywać i chwilę tam gadaliśmy przed podcastem, ale że to dzieciństwo dopiero po latach widzisz, jak cię kształtowało, nie? I ja wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że to ma wpływ na mnie, bo po prostu taki mam i ktoś ma inaczej i tyle, ale myślę, że to dało motywację albo dało paliwo temu, żeby cały czas... Humor był najszybszym sposobem, żeby zyskać przyjaciół. Nie? W sensie, że wchodzisz do nowej szkoły, ja nie jestem najmądrzejszy, nie jestem najprzystojniejszy, w piłkę też nie umiem grać, więc kurczę, wiesz, to cię rozśmieszę. To spróbuję cię rozśmieszyć, spróbuję, wiesz, coś podpalić, coś kopnąć, kogoś wywrócić, wiesz, kogoś rozśmieszyć i takie to po prostu było, no.
0: Miałeś

0: Kryzys tożsamości?
1: Nie. W dzieciństwie na pewno nie. Nie, na pewno nie w dzieciństwie. Czy syndrom impostera to jest kryzys tożsamości? Syndrom impostera, czyli takie czasem uczucie, że jestem na scenie i słucha mnie 500 osób i nagle się pojawia myśl, że ja nie wiem, czemu ja mam mikrofon, a dlaczego wy mnie słuchacie. I później, wiesz, oglądasz swoich idoli i w sumie masz takie, przecież oni są dużo lepsi ode mnie i ja nie do końca wiem, dlaczego ja się znalazłem w szeregu z nimi. To się pojawia. Ale taki kryzys tożsamości, na pewno, jeżeli mówimy o dzieciństwie, to nie. W sensie zawsze czułem, że jestem sobą.
0: Teraz z perspektywy czasu, co wyciągnąłeś z tego dzieciństwa, żyjąc w ten sposób?
1: Na pewno języki, to taka twarda umiejętność. Ja mówię mniej więcej w 4 językach, bo ten 4 to francuski i boję się, że mnie zaraz sprawdzisz i okaże się, że mówię w 3 językach teraz. Ale na pewno otwartość na świat. Na pewno taki, też na taki chyba umiejętność skracania dystansu. Takiego, że po prostu wiele na przykład miałem sytuacji, że poznawałem swojego najlepszego przyjaciela rok później. W sensie, że się poznaję z nim i później rok nam zajmuje, żeby się zakumplować i później mam takie stare, my zmarnowaliśmy rok. Nie, w sensie, czemu nie mogłem od razu do ciebie podejść i, wiesz, zainicjować to, nie? Więc wydaje mi się, że takie trochę takich chęć głodu świata, w sensie takiego, że to we mnie spowodowało, że wiem, że mam mało czasu w tej szkole, w tym kraju, więc nie marnujmy go, wiesz, eksplorujmy, doświadczajmy.
2: Szybko to zrozumiałeś?
1: Podświadomie może tak, świadomie trochę dłużej mi to zajęło.
2: Moim gościem Piotr Szumowski. Zostańcie z nami.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bądź Media Expert, taniej masz.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Waloryzacja, RRSO, projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub Ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
8: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
9: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Szoruj, Barbara, szoruj dokładnie.
5: Marian, to jest ta szczoteczka magnetyczna Oral-B Ayo. Tu nie trzeba szorować. Szczoteczka czyści niezwykle delikatnie i dokładnie i chroni dziosła.
4: A, wiem, ta z Media Expert w supercenie. No wiadomo.
5: Wiadomo.
3: Zadbaj o swój uśmiech. Kup w Media Expert szczoteczkę magnetyczną Oral-B Ayo White Clean z końcówką wybielającą w supercenie za 249 zł.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid.
13: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: mama.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
5: To wybrałabym prezent z Media Expert.
4: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim.
5: Zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
4: I wiele innych zabawek w super cenach.
6: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
8: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
7: No i my, Daniel Dyk
9: i Kamil Barnowski.
8: Już dziś po 20:00 w RMF FM.
10: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
12: Jak dziś obdarowywać bliskich szybciej i trafniej niż kiedykolwiek? Magenta Moments od T-Mobile to prostsze niż myślisz. Ponad 60 topowych marek, atrakcyjne rabaty i pełna swoboda wyboru. Wybierz kartę podarunkową, spersonalizuj ją i wywołaj uśmiech dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Magenta Moments. Nowy wymiar prezentów w aplikacji Mój T-Mobile.
13: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
14: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
13: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
15: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
16: Po reklamie.
17: Godzina 11 to czas na fakty w RMF FM. Przed mikrofonem wspaniała Katarzyna Podraza. Witamy i zapraszamy.
18: Od wielkich emocji na French Open zaczynamy. Awans do ćwierćfinału w urodziny. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Protesty mieszkańców przyniosły skutek. Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. A na koniec rowerowa wyprawa do malowniczego miejsca w Polsce.
19: Jadu dużo.
20: Cudowne widoki, las.
18: Iga Świątek w drodze po 5. tytuł mistrzowski na kortach Rolanda Garrosa. Tak wielu francuskich obserwatorów komentuje mające rozpocząć się za chwilę pojedynek Polki z Ukrainką Martą Kostiuk. Stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Na łączach z nami paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, czy to oznacza, że większość komentatorów jednoznacznie stawia na zwycięstwo Igi Świątek?
21: Jak najbardziej podkreślają oni, że Iga Świątek jest jedyną było zwycięzczynią French Open, która w tym roku nie odpadła z rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, a więc ich zdaniem ma największe szanse, by po raz kolejny stanąć na najwyższym stopniu podium, choć oczywiście Kostiuk, która wsławiła się ostatnio wygraniem aż 15 meczów z rzędu i zdobyciem tytułu mistrzowskiego na turnieju w Madrycie, może okazać się bardzo trudną przeciwniczką. Szczerze sądzę, że Świątek jest w stanie znowu w tym roku wygrać na kortach Rolanda Garrosa. Wolelibyśmy, by na najwyższym stopniu podium stanęła jakaś Francuska, ale nasze zawodniczki niestety nie są tak dobre jak ta Polka, tłumaczy mi młoda Paryżanka. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
18: W urodziny życzymy Idze samych sukcesów. Trzymamy kciuki. Na korty w Paryżu zajrzymy w kolejnych faktach. Blisko 30 strażaków usuwa skutki wczorajszej nawałnicy w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 domów.
0: Wśród tych 11 budynków mieszkalnych były takie, w których po prostu musieliśmy usunąć kilka dachówek, a w innych przypadkach były to już bardzo mocne zniszczenia całej konstrukcji dachowej. Najważniejszą informacją jest to, że nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych i patrząc na skalę tego zjawiska, myślę, że musimy mówić o dużym szczęściu, że tutaj nikt nie ucierpiał.
18: Mówił w internetowym radiu RMF24 starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Prognoza pogody na najbliższe godziny uspokaja, jedynie wieczorem w regionie spodziewane są opady deszczu. Skalę zniszczeń po przejściu nawałnicy w Balcarzowicach możecie zobaczyć na zdjęciach na naszej stronie rmf24.pl. Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Więcej o tym reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
9: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmiany, założyli nawet stowarzyszenie i udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
19: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
9: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
22: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
18: Wyjątkowe szlaki rowerowe polecamy Wam dziś w faktach RMF FM na Pomorzu. Wśród fanów jednośladów szczególną popularnością cieszy się trasa na Mierzei Wiślanej. Jest częścią międzynarodowego szlaku Eurovelo 10, który prowadzi przez miejscowości położone wokół basenu Morza Bałtyckiego.
23: Jadu dużo.
20: Cudownie. Widoki, las, powietrze, to jest właśnie...
23: To jest to.
24: My tu bardzo często jesteśmy. Piękne krajobrazy, świetna ścieżka rowerowa. Kiedyś dojechaliśmy nią latem do Piasków, czyli prawie, że do granicy.
25: Czyli na początek kraju.
24: Dokładnie, tak?
26: Jest super, jest w lesie, jest cisza, natura, spokój. Pięknie jest potem, jak się dojeżdża do Krynicy Morskiej, są piachy, już takie piękna jest alejka, taka ścieżka, ujęcie, jak jedziemy samym brzegiem morza, las, pięknie.
24: A tam dole jest morze, więc jest po prostu cudnie. Ptaszki śpiewają, słoneczko świeci, czego chcieć więcej.
18: Oczywiście podróżowanie na dwóch kółkach to zupełnie inna perspektywa i mnóstwo frajdy. A te pozytywne głosy usłyszał w Jantarze reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Z nowymi faktami meldujemy się o 12:00. Będziemy zwiedzać unikatowe miejsca w Małopolsce, a chodzi o Pustynię Błędowską. Zapraszam.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Tu cały czas Grzegorz Krychowiak, skromny redaktor radia RMF FM i mój gość, komik, stand-uper, podcaster i podróżnik, czyli Piotr Szumowski. Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka.

0: trwa niedzielne przedpołudnie w RMF FM. Ze mną wciąż Piotr Szumowski, stand-uper, miłośnik piłki nożnej i obieży świat.
1: Jak komik prosi dziewczynę, partnerkę o rękę?
2: No ja jestem romantykiem, no. To jest jedna z najlepszych rad, jaką dostałem. Bo ty jesteś hajtnięty?
1: Tak.
2: To najlepsza rada, jaką ja dostałem dla
1: Słaby przykład, ale tak jest.
0: No, czy u ciebie podobnie?
2: Ja też, nie, ono było w ogóle pewne, że ja nie będę nosił pierścionka.
1: Nie wiem, czy to dobrze o nas świadczy, ale...
2: Ja zawsze miałem puste dłonie. Ja po prostu nie lubię mieć ani zegarka, ani rzeczy tutaj po prostu... Ja powiedziałem Magdzie, że wiesz, to...
1: Ja też mi tak przeszkadzało tutaj, tak ciasno było.
2: Więc najlepsza rada, jaką... jedna z najlepszych rad, jaką dostałem i chętnie ją powtórzę, to, że jeżeli jesteś młody mężczyzną i będziesz się oświadczał, a nawet stary mężczyzną i będziesz to robił po raz kolejny, to, że ktoś mi wytłumaczył, że to, co ty zrobisz, to jak ty się oświadczysz, to będzie dla ciebie tydzień. Ja zaplanuję, że zrobisz, pomyślisz, wiesz, i tak dalej. A dla kobiety, wiadomo, trochę stereotypowo tutaj opowiadam, ale to jest reszta życia. Ona do końca życia będzie pytanie, jak ci się oświadczył, gdzie się poznaliście. Jeżeli ty jesteś w stanie jej dać dobrą historię, to ci da bardzo dużo plusów w przyszłości. Kilka razy się pokłócić, a pamiętasz, jak się oświadczyłem? I kurde...
1: Poczekaj, bo to jest bardzo ryzykowne.
2: Dlaczego?
1: Bo to jest takie troszeczkę bicie w bęben, a teraz musisz o tym opowiedzieć i wiesz, opowiesz i to nic nie będzie nadzwyczajnego i będzie no super, tyle gadał.
2: Wyszedłem z kibla.
1: Las Vegas.
2: Na kacu. Mówię jej. Ja zrobiłem... Kurde, mogę ci powiedzieć całą historię.
1: No, słucham cię.
2: Była sytuacja taka, że ja zaplanowałem... Kiedyś Magda mi powiedziała, że ona chce być hajtnięta przed 30. Więc ja wiedziałem, że to jest taki motyw, że jej 30 urodziny są jakoś w październiku i że ja muszę to zrobić przed 30 urodzinami i że zaplanowałem taki cały jakby kilka dni aktywności, które się zwieńczą imprezą niespodzianką na jej 30, kiedy ona już będzie mogła powiedzieć wszystkim, że jesteśmy hajtnięci. Więc to wszystko taki cały tydzień był zaplanowany. Ja miałem się zaczynać w poniedziałek, kiedy bodajże mieliśmy iść do teatru i później jakiś tam, wiesz, restauracja, coś w tym stylu, nie? Ja w poniedziałek, to miał być poniedziałek, ja nagle w niedzielę dostaję ofertę, że jest mega lukratywna firmówka. To jest taka firmówka, gdzie ja nagle mogę zarobić, wiesz, 10x tego, co normalnie, bo ktoś się wykruszył i ty jesteś potrzebny i tak dalej. I ja mam takie, no ale jutro miało się rozpocząć te cały, ale później sobie myślę, Magda w sumie o tym nie wie, nie? Więc kurde, mam tak...
1: Źle zaczynasz.
2: Tak, no to fatalne na razie. To fatalne, więc jest potem, że pierwsze, co zrobiłem, to od razu przełożyłem to i zrobiłem firmówkę i przełożyłem, wiesz, całe, kurde, celebrację na wtorek.
1: Przełożyłeś zaręczyny.
2: No, ona nie wiedziała, że się zaręczam.
1: Dobrze. Więc
2: nie jest przełożone, nic nie wiadomo.
1: No.
0: Wracamy do was z Piotrem po chwili najlepszej muzyki.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko sztylowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca.
8: Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Po reklamie.
18: W stylu Krychowiaka. Bezkompromisowe rozmowy z ludźmi sukcesu. Tylko w RMF FM.

0: studiu wciąż Grzegorz Krychowiak, czyli ja, i mój dzisiejszy gość Piotrek Szumowski.
1: Ty zacząłeś stand-up przez dziewczynę.
2: Nie, to... Okej, wiem, co chyba masz na myśli. Przypadkową dziewczynę troszkę, tak? W sensie, wywołujesz tą historię, jak pierwszy raz byłem na scenie? Czy o co pytasz? Czy ja mam teraz...
1: Baw się z tym. Może dowiemy się czegoś nowego. Pytanie otwarte. Moja szefowa jest bardzo zadowolona, jak takie zadaje.
2: Jeżeli wywołujesz historię, którą myślę, że wywołujesz, to jest coś, co opowiada... No to jest pierwszy występ, jaki w życiu zrobiłem, który polegał na tym, że wróciłem właśnie z tej Irlandii, która gdzieś tutaj została wspomniana. Tak jak mówię, trochę byłem samotny znowu z powrotem w Polsce, nie miałem za bardzo przyjaciół. Mówiłem się z dziewczyną na randkę, ona przyszła ze swoim chłopakiem.
1: To mnie ciekawi.
2: Tak, no, a ten chłopak był super. W sensie, my się tam zakumplowaliśmy, wiesz, w trójkę sobie posiedziliśmy.
1: Słuchaj, jakie one ci sygnały wysyłała, że ty nie zrozumiałeś, że się ty, że umawiasz się na randkę, a ona przychodzi z kimś?
2: Ja naprawdę byłem głupim dzieckiem i szczerze nie myślę, że przestałem nim być.
1: Siedzicie na kolacji,
2: W jakimś tam pubie, no.
1: W pubie? No. I po jakim czasie sobie zorientowaliście, że rozmawiasz z dziewczyną, a to jakiś gość siedzi? O, co on tu robi?
2: Niestety powiem ci, że pewno za późno. W sensie, że to był taki, spoko, no dobra, no ale już jest zamówione piwo, to siedźmy sobie.
1: Ona ci powiedziała?
2: Kurczę, już było tak dawno temu, że już nie przypomnę sobie dokładnie, jak
1: rozumiesz,
2: to...
1: czemu pytam.
2: Aha, czy chodzi ci o to, czy no dowiedziałem się w sypialni, czy...
1: No w sensie, to jest takie dla mnie zaskakujące, że umawiasz się z dziewczyną, ona przychodzi z chłopakiem.
2: Słuchaj, no znowu, no myślę, że to się zdarza, no. W sensie, no kurde, no, chciałeś poderwać dziewczynę, nie wiedziałeś, że ma chłopaka, umówiłeś się z nią na randkę, ona przyszła z tym chłopakiem. No może nie często się zdarza.
1: Komu się nie,
2: no,
1: właśnie.
2: Ci tak, zdarzyło się na pewno jemu i jej.
1: A, i tobie.
2: I mi. Więc są na pewno trzy osoby, którym się to zdarzyło, nie?
1: Mi nie, więc statystycznie no często.
2: Tak czy inaczej, ten wieczór mnie poprowadził w stronę, że oni poszli, ja zostałem, nie znałem nikogo, jestem w Warszawie, nie wiem, co ze sobą zrobić i moi bracia...
1: Poszli.
2: Oni poszli, jakoś się rozdzieliliśmy. Jest 21, ja jestem trochę pijaniutki. Moi bracia wtedy robili taki kurs, który się nazywa Toastmasters, który polega na tym, że uczą cię przemawiać, toasty albo cokolwiek, wiesz, prezentacje, ale w ramach tego też jest kurs stand-upu. To mówimy, to jest 15 lat temu w Polsce. Słowo stand-up jeszcze nie istnieje w Polsce. I jest motyw, że Krzysiek mówi, dobra, to wpadnij, to tu jesteśmy, to chodź i tak dalej. Nie mam nic innego do roboty, więc wchodzę na salę, gdzie są ci ludzie, którzy robią ten kurs. Jest prowadzący, który widzi, że wchodzi spóźniona osoba. Mówi, to ty też musisz wejść teraz na scenę. Ja trochę nie odmawiam, no bo tak jak mówię ci, wiesz, ten bycie tu, teraz, róbmy, działajmy, okej, wchodzę na scenę i po prostu zaczynam opowiadać mniej więcej o tym, co, wiesz, teraz trochę ci opowiedziałem, czyli o powrocie z Irlandii, o tym, że właśnie byłem na tej randce z dziewczyną i po prostu zaczynam, wiesz, nie wiem, czy być śmieszny, ale widownia, ja na pewno zapamiętałem to uczucie, że widziałem ludzi, którzy się bardzo ze mną utożsamiają. Że ten postać, to nie była postać, bo dosłownie kim byłem, czyli ten zagubiony dzieciak w nowym kraju, trochę za wysoki, że każdy nim kiedyś był.
0: Koniecznie zostańcie w RMF FM.

0: mistrzów humoru. Krychowiak kontra Szumowski. Słuchaj, prawdziwa historia.
1: A?
0: Moja szefowa, a? Ona mówi, zapytaj się go, bo on czasem jak jest podekscytowany, to się plącze.
1: Tak.
0: Ja tego nie wyczułem. Więc moja szefowa cię pyta, a? Czy plączesz się na scenie, kiedy jest,
1: czasem to jest
0: lepsza atmosfera.
1: Czasem to jest celowe zaplątanie. Czasem wiesz, że dobra, pozwolę sobie zaplątać i wiesz, powiedziałem jakąś głupotę i zamiast ją poprawić, to będę w nią brnął, nie?
0: Chodzi mi bardziej o, że myślenie nie idzie w parze ze słowami, że tych słów jest za dużo.
1: Tak. No, ma to miejsce czasami, że ja czasem reaguję na coś emocjonalnie i później staram się wytłumaczyć tę emocję. To jest tak, że wybieram na to złość i się wścieknę i później sobie myślę, dlaczego wybrałem złość i teraz będę sobie próbował to wytłumaczyć.
0: Ja ci rozumiem, dlatego że czasem jak się śmieję i mówię później, to mam wrażenie, że ludzie nie rozumieją. Ale chciałbym jeszcze wrócić do twojego stand-upu, bo tak delikatnie poruszyliśmy go, ale tam mocne są tematy poruszane.
1: No to jest między innymi jeden z powodów, dlaczego nie wrzucam tego na YouTube'a, bo dotychczas wszystkie moje materiały są na YouTubie, ale algorytmy YouTube'a moim zdaniem nie będą promowały tego, co jest w tym programie i dlatego zdecydowałem się zrobić to na swojej stronie. Krok do przodu. Wyprzedzam ciosy.
0: Rozumiem trochę, bo tam są, mogę powiedzieć, jakie tematy poruszasz?
1: Myślę,
0: czy
1: że nie trzeba. Myślę,
0: nie
1: że
0: trzeba?
1: Nie trzeba. No, w sensie nie pozwolę, ale... żeby to było dla ludzi niespodzianka, ale wiem, że dla moich fanów są to znaczenie takim, że ja mam pewną reputację, którą znam, którą, wiesz, można to oprzeć na takim głupku, podróżniku, wiesz.
0: Czemu głupku?
1: Myślę, że tak...
0: Głupkowate żarty.
1: Głupkowate żarty.
0: A to tak pejoratywnie zabrzmiało.
1: I w żadnym wypadku tak nie traktuję tego słowa. W sensie, że dla mnie bycie głupkiem, w sensie błazen jest jednym z najważniejszych...
0: Płacą ci za to.
1: Tak, płacą mi, ale chodzi mi, że na dworze błazen ma najważniejszą funkcję, nie? I wiesz, on też jest nazwany głupkiem i tak dalej, ale ja bardzo lubię tą pozycję niższą. Zresztą to jest, kurczę, moja ulubiona anegdota. Tak a propos tego słowa głupka, że ty trochę to tak zinterpretowałeś, jakbym chciał się deprecjonować, ale to nie znasz historię o bogaczu, który poszedł do fryzjera i fryzjer mu mówi, słuchaj, ja ci pokażę bogaczu, to jest tak głupi dzieciak. To jest najgłupszy dzieciak, jakiego w życiu widziałem, nie? Pokaż, no ale o co ci chodzi? No, Jasiu, chodź tu. Jasiu, chcesz 5 zł czy 20 zł? I Jasiu mówi 5 zł. I fryzjer ma takie, no zobacz co za głupek, no co za debil, mógł dostać 20, a dostał 5, no co za idiota, no najgłupsze dziecko świata, wynocha stąd Jasiu. No i bogacz wychodzi od fryzjera, idzie na ulicę i spotyka tego Jasia. Mówi, Jasiu, ale ty naprawdę jesteś taki głupi? Dlaczego fryzjer ci proponował 20, ty wziąłeś 5, dlaczego nie wziąłeś 20? No i Jasiu mówi, no gdybym wziął 20, to mi przestał dawać 5. Nie? I gdzieś ten taki, ten błazen, ten głupek, który wszyscy chcą go, wiesz, patrzeć na niego z góry, no jest świetną pozycją do rozgrywania swojego świata. Ja bardzo lubię tą pozycję, bardzo lubię pozycję głupka, że to, co mówię, nie jest ważne. A jak cię zaskoczę, to super.
0: Życie. Piotr, ja ci dziękuję bardzo. To jest ten moment, kiedy możesz powiedzieć coś od serca, komplementy, to, co chciałeś powiedzieć na początku rozmowy, że jestem fantastycznie przygotowany i tak dalej, i tak dalej.
1: Dziękuję bardzo, to tyle od nas. Ja się nazywam Piotr Krzymowski, ze mną w studiu Grzegorz Krychowiak.
0: Dzięki.
1: I witamy.
2: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na rynku głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
5: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
4: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
6: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
8: To posłuchaj.
10: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Czeka
7: ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
12: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
17: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
16: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
18: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po reklamie.
21: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
10: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwce NATO.
9: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już dziś po 23 w RMF FM.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się godzina 12. Fakty w RMF FM poprowadzi Katarzyna Podraza. Zapraszamy.
14: Iga Świątek w walce o ćwierćfinał French Open. Ta emocjonująca gra już za chwilę w relacji naszego paryskiego korespondenta. Skandaliczna decyzja Wołodymyra Załanskiego w sprawie uhonorowania bohaterów UPA wciąż na ustach polityków. Posłuchajcie, co proponują. W faktach także prawdziwy raj dla rowerzystów.
15: Dokładnie nazywa się to ścieżka na palach.
16: Świetne miejsce na rower.
14: Już od prawie godziny trwa pojedynek Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk na paryskich kortach Rolanda Garrosa, stawką awans do ćwierćfinału w turnieju French Open. Wielu obserwatorów podkreśla, że Kostiuk okazała się dla Polki groźniejszą przeciwniczką niż się spodziewano. Na łączach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz, który śledzi to spotkanie. Witaj Marku, jak w tej chwili wygląda sytuacja? Kto prowadzi?
17: W pierwszym secie jest 5-5, ale od początku meczu można ewentualnie odnieść mimo wszystko wrażenie, że Idze Świątek nie udaje się zdominować gry, nie udaje się jej narzucić Ukraińce swego rytmu. Wszystko przed nami, bo zawodniczki grają zacięcie o każdego gema, a więc walka jest dosyć wyrównana i pojedynek może trwać relatywnie długo. Paryscy komentatorzy ciągle jednak uważają Igę Świątek za zdecydowaną faworytkę i przepowiadają jej już 5. zwycięstwo w turnieju French Open. Z drugiej strony trzeba przyznać, że Kostiuk jest mistrzynią na przykład świetnych zagrań z głębi kortu. Przypomnijmy, że jej dobra gra jest zasługą między innymi Polki Sandry Zanieskiej, która jest szkoleniowcem Ukrainki. Z kortów Roland Garrosa Marek Gładysz.
14: Dziękujemy Markowi. Trzymamy mocno kciuki za zwycięstwo Igi Świątek, a kolejny meldunek z Paryża usłyszycie w Faktach o 13.00. Uwaga, kierowcy, zablokowana krajowa 22 w Wołogoszczu w Lubuskiem. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu motocykla z quadem. Utrudnienia na trasie do Biegniew, Stare Osieczno mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. Potrzebna jest pilna naprawa relacji z Ukrainą. W ten sposób politycy komentują kontrowersje, które pojawiły się w tym tygodniu po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadanie imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich elitarnych jednostek wojskowych. Chodzi o ukraińską powstańczą armię, która brała udział w ludobójstwie polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
16: Dzień dobry.
14: Dzień dobry, Michale. Co powinno się teraz wydarzyć, żeby relacje były lepsze?
16: Marcin Horała z PiSu uważa, że prezydent Ukrainy powinien pilnie wyciągnąć wnioski po zapowiedzi polskiego prezydenta.
18: Być może to będzie takie otrzeźwienie. Być może strona ukraińska tę naszą gotowość do dialogu i dobre chęci traktowała opacznie jako na przykład słabość i zaproszenie do tego, żeby skakać sobie po głowie.
16: Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej odpowiada z kolei, że niezbędne jest spotkanie obu prezydentów, Polski i Ukrainy.
19: Mam nadzieję, że w niedługim czasie dojdzie do rozmów prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim i te sprawy będą po prostu wyjaśniane.
16: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło jak dotąd żal z powodu eskalacji sporu i podkreśliło, że intencją nie było urażenie narodu polskiego.
20: Twój weekend w faktach RMF FM.
14: Betonowe płyty, piaski pustyni i drewniane pomosty. Z takimi atrakcjami mogą zmierzyć się rowerzyści na ścieżce rowerowej Velopustynia. Dziś w faktach RMF FM sprawdzamy nowe i najciekawsze szlaki rowerowe. Jedną z nich jest właśnie trasa wokół pustyni Błędowskiej w Małopolsce. Przejedziemy tam m.in. po drewnianych kładkach, które pozwalają przekroczyć Dolinę Białej Przemszy.
15: Dokładnie nazywa się to ścieżka na palach. Jest to może i krótki, 400-metrowy odcinek, ale bardzo malowniczy, który prowadzi nas na drugą część pustyni Błędowskiej, która jest poligonem wojskowym i doprowadza na punkt widokowy Dąbrówka.
21: No tak, trochę poza asfaltem, tak tam jest fajnie sobie pojeździć, tak?
22: Świetnie, weekendami bardzo ciasno, ale super się jeździ tymi betonami nowymi i tymi pomostami drewnianymi, także super.
23: Tam, gdzie są te rozlewiska?
22: Dokładnie, także świetne miejsce na rower.
14: Opisywał pan Kacper z jednej z wypożyczalni rowerów i rowerzyści na Velopustynia. Trasa ta została zintegrowana z Velą Przemsza. Obie tworzą oznakowaną sieć dróg rowerowych i pieszych o łącznej długości około 40 km. A jeśli zamiast ruchu wolicie odpoczynek przy dobrej literaturze, to polecamy wam ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w stolicy. Są już tacy, którzy poszli tym tropem.
24: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki, więc takie klimaty. Duży wybór, to na pewno. Każdy znajdzie coś dla siebie. Fajnych ludzi można spotkać. Wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze. Ważniejsza i fajna jest atmosfera i na pewno będzie wszystko super na tych targach. Byłam na poprzednich targach pod Pałacem Kultury, też mi się bardzo podobało, więc mówię, jak są teraz na Narodowym, to na pewno będzie jeszcze lepiej.
14: Targi i książki na PG Narodowym w stolicy będzie można odwiedzić do 18, a jest w czym wybierać. A my oczywiście niezmiennie polecamy wam nowe fakty RMF FM. Wyruszymy w nich w podróż tramwajem po Krakowie. Nasz reporter spróbował swoich sił jako motorniczy. Czekamy na was punktualnie o 13.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Dwunasta cztery na zegarach, 12:05 właściwie. Lepiej być nie może w RMF FM. Paulina Sawicka z wami. Cześć. Na pewno będzie dużo dobrej muzyki na trasę. I do odpoczynku posprawdzamy, co tam dzieje się w świecie gwiazd. A tymczasem coś kojącego, przyjemnego. No, Dawid Kwiatkowski potrafi.

końcu zobaczyłam wczoraj film o Michaelu i przypomniały mi się te teledyski. Pamiętacie Michaela Jacksona? Ruchy, moonwalk, to wszystko, tyle energii, więc przypuszczam, że ta muzyka po prostu tą energię daje. Bardzo dużą, jeżeli wam się przyda na dzisiaj, bo dzisiaj jest taki lekko pochmurny dzień. Jeżeli potrzebujecie zebrać energię na cały tydzień, no to ładujemy baterię w RMF FM. Michael Jackson już teraz.

0: sercu.
1: Do nucenia. Wiktoria Kida w RMF FM. Przeglądam ploteczki, co tam się dzieje. Sandra Kubicka spędziła wieczór z nowym partnerem. Nagłówki piszą o poświęceniu, że musiała to dla niego zrobić. Uwaga, okazuje się, że obejrzała z nim Ligę Mistrzów. I ktoś to wyśmiał, że co to za poświęcenie. Ale przepraszam bardzo. Panowie, jeśli oglądamy z wami mecz, a nie przepadamy za bardzo za piłką, to musimy was bardzo kochać.
2: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
6: To wybrałabym prezent z Media Expert.
5: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
6: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
5: I wiele innych zabawek w super cenach.
7: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Po reklamie.
14: RMF FM. Zawsze.

0: Olivia Rodrigo w RMF FM. Na www.rmf.fm cały czas trwa zabawa. Możecie wygrać podróż pociągiem RC Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu. I ze mną już teraz Monika. Właśnie, co chciałabyś zobaczyć i przede wszystkim pochwal się, jaką masz kulinarną misję?
1: Chciałabym zobaczyć, sprawdzić wielkość na talerzu sznycla wiedeńskiego, a potem jeszcze zobaczyć operę wiedeńską.
0: I to właśnie czeka ciebie już niedługo, bo 4 czerwca widzimy się na pokładzie RC Wiedeński w Poznaniu. My też tam będziemy, czekają was oprócz atrakcji w pociągu, też ty w samym Wiedniu, a macie też oczywiście od nas hotel na cały weekend. Wygrywasz ten wyjazd, brawo!
1: Bardzo dziękuję.
0: Gramy dalej na www.rmf.fm. Kolejne miejsca czekają. Na stronie akcji też ogłaszamy pełną listę laureatów.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: I po pracy?
16: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
15: Ty skup się na grze.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
20: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
19: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
21: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
22: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, edycji opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto

0: chce się rozwijać.
1: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
0: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Tu RMF FM. Mamy weekend.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
12: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
11: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
13: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Jest 13:00, czas na fakty RMF FM. Z nami Katarzyna Podraza.
17: Zapraszam. Był zacięty bój na French Open. Do końca wierzyliśmy w wygraną Igi Świątek. Starcie z Ukrainką śledził paryski korespondent RMF FM. Burze wracają. Powiemy, gdzie może być niebezpiecznie. A na koniec już dziś prezent na Dzień Dziecka.
18: Puściły hamulce.
17: Złe wiadomości z kortów Rolanda Garrosa. Iga Świątek przegrała w dwóch setach 5-7-1-6 pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału French Open. Polka odpadła z tego wielkoszlemowego turnieju, który wcześniej wygrała już 4 razy. W faktach łączymy się ponownie z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem.
19: Witam serdecznie.
17: Witamy Cię, Marku. Oglądałeś to spotkanie do końca. Tak. Jak komentowane jest to we Francji?
19: To według części obserwatorów prawie trzęsienie ziemi na kortach Rolanda Garrosa. Sama Marta Kostiuk przyznała po meczu, że jest zaskoczona swoim zwycięstwem. To faktycznie wywołało powszechne zaskoczenie, tym bardziej, że wielu obserwatorów przepowiadało Świątek już 5. tytuł mistrzowski na French Open. Część komentatorów sugeruje, że może Igę Świątek zmęczyły rekordowe upały, które dawały się we znaki w ostatnich dniach na French Open w Paryżu, ale jednocześnie Ukrainka grała w takich samych warunkach, być może lepiej słoneczny żar znosiła. Od początku meczu można było odnieść wrażenie, że Świątek nie była dzisiaj w najlepszej formie, nie udawały się narzucić swego rytmu Ukraińce, która okazała się groźniejsza niż zwykle. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
17: Dziękujemy za te relacje. Komentarze na temat przegranego przez Igę Świątek spotkania zbierzemy w kolejnych faktach. Przed burzami na północnym wschodzie Polski ostrzegają synoptycy. Alerty, które wydano dla części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, obowiązują do wieczora. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu, wiatr w porywach do 60 km na godzinę, a lokalnie także i grad. Lecąc nad Wrocławiem, będziemy mogli obserwować miasto z innej perspektywy. Od nowego roku startujące tam maszyny będą latały innym korytarzem. To rezultat protestów mieszkańców, którym przeszkadzał hałas. Nad Oporowem czy Nowym Dworem przebiegają ścieżki startowe. Najpierw port wprowadził dodatkowe opłaty dla przewoźników za hałas podczas lotów nocnych, a teraz poszedł krok dalej.
2: Po odlocie tak poprowadzimy, czy PAS poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
17: Mówił prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przewara. A jeśli planujecie wakacyjny wyjazd, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. To ważne szczególnie dla osób, które stawiają na aktywny wypoczynek.
7: Sporty wodne, motorowodne, powietrzne, więc tutaj warto zwrócić uwagę, jak chcemy spędzić ten wolny czas oraz na to, jak wygląda nasze życie, czyli na przykład, czy chorujemy przewlekle. Jeśli tak, no to musimy zwrócić uwagę, żeby faktycznie było rozszerzenie o zachorowania i wtedy jak najbardziej Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomoże nam w takich sytuacjach. I to jest najbardziej istotne, żeby po prostu zwrócić na to uwagę, żeby te rozszerzenia na polisie były.
17: Tłumaczy Małgorzata Trębska z Biura Ubezpieczeń w Skierniewicach. Koszt podstawowej polisy turystycznej dla jednej osoby zaczyna się od kilkudziesięciu złotych.
10: Cieszą nas takie fakty.
17: Można samodzielnie poprowadzić tramwaj i odwiedzić miejsca na co dzień zamknięte dla pasażerów. W zajezdni krakowskiego MPK przy ulicy Broszka trwa tramwajowy Dzień Dziecka. Za sterami charakterystycznego niebieskiego tramwaju zasiadł m.in. nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
18: Puściły hamulce.
20: Okay. Ja
18: spokojnie, powoli nam płynnie rusza. Jak najbardziej. I w tym momencie nawet przesuwając dźwignię do samego końca, nie obawiać się. Aha. On nie pozwoli nam przekroczyć wyznaczonej prędkości. Są tu systemy zabezpieczające.
20: Czy wygodnie się siedzi?
21: Bardzo wygodnie. Fajnie się jedzie.
20: Fajnie? Jak ci się podoba?
21: Fajne, strasznie jest.
20: To gdzie potem idziecie? Na tramwaj jeszcze?
21: No oczywiście, że tak.
18: To kolega nam cofnie z tylnego pulpitu. Ja mu tam oddałem, można powiedzieć, kontrolę nad pojazdem. Okay. I on będzie wykonywał manewr cofania.
17: Jeśli i wy macie ochotę na spróbowanie swoich sił jako motorniczy, to przypominamy, tramwajowy Dzień Dziecka w zajezdni MPK w krakowskim Podgórzu potrwa do 15. A w Nowych Faktach o 14 zabierzemy was na jedną z najpopularniejszych tras rowerowych w Beskidach. Będzie się działo. Już teraz zapraszam.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: O Jacia, w studiu zrobiło się bardzo kolorowo. W tej godzinie wam jeszcze wyjaśnię, co tutaj się stało. Na pewno wejdziemy też na wybieg modowy, na trasę. Zagram wam najlepszą muzykę od RMF FM. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć. To razem ładujemy baterię na cały tydzień. 13:05 na zegarach, już teraz w Szanghaju.

0: może teraz.
1: Dodaw RMF FM. A teraz obiecałam wam, że wskoczymy razem na wybieg i to nie byle jaki, bo to ten do open castingu do 15 jubileuszowej edycji Top Model. Maciek Jędruch na miejscu z Kasią Szklarczyk, czyli zwyciężczynią 7 edycji.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
3: Jak zmienia się życie po Top Model?
2: Diametralnie, tak jednym słowem. Wszystko się u mnie zmieniło. Kariera nabiera ogromnego tempa. W modelingu najbardziej lubię to, że można to łączyć z moją pasją, czyli z podróżowaniem. I poznałam tyle cudownych krajów, kultur, ludzi, pracując w modelingu, że no, to jest dla mnie największy plus tej pracy.
1: I właśnie tam na castingu zaczyna się ten pierwszy krok do dużej kariery. Śledzimy to oczywiście. Każdy, kto tylko chciałby spróbować swoich sił, może po prostu przyjść do studia Top Model i stanąć przed jurorami. Pokazujemy to na Instagramie RMF FM.
4: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Jennifer Lopez.
11: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od Ciebie.
12: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
13: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
14: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
15: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
16: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
15: I dla dzieci z rodzicami.
17: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
19: Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
20: Jakie było twoje dziecięce marzenie, które udało ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm, a my spełnimy marzenie twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
21: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
22: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
23: Skoda. Po reklamie.
24: RMF FM. Zawsze z tobą. RMF FM. Zawsze z tobą.

będzie. Nastrojowo panowie Jeremi Artur Sikorski w RMF FM. Wpadłam dziś do studia i powiem wam, szał, kule dyskotekowe, balony, serpentyny. To dopiero wszystko się szykuje i to wszystko dla was, bo szykujemy wam jutro szkolną potańcówkę z samego rana. Także dajcie się zaskoczyć, bo muzycznie, oj, przeniesiemy was w dawne czasy. A to dopiero początek niespodzianek na Dzień Dziecka. I pamiętajcie, dzieckiem się jest zawsze, niezależnie od wieku.

0: Do niego można wzdychać bez przerwy. Na trasę idealne Damiano Dawid w RMF FM. Iga poza French Open, o tym piszą wszystkie nagłówki i telewizje. Wygrywała tam już tyle razy, dzisiaj niestety nie udało się. Do tego tematu na pewno wrócimy. Pojawią się komentarze sportowe, te najnowsze, ale również te od was kibiców w najnowszych faktach RMF FM już o 14:00.
1: Reklama.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem!
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się sposobem radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie

0: Najlepsza połowa dnia w RMF FM.
1: Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
2: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
2: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
6: Poniedziałek,
7: wtorek,
2: środa,
6: czwartek.

0: i napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
4: O, cześć Filip. Co u ciebie?
3: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
4: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
3: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
4: 50 tysięcy? Fantastico.
3: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Szoruj, Barbara, szoruj dokładnie.
7: Marian, to jest ta szczoteczka magnetyczna Oral-B Ayo. Tu nie trzeba szorować. Szczoteczka czyści niezwykle delikatnie i dokładniej chroni dziąsła.
6: A, wiem, ta z Media Expert w supercenie. No wiadomo.
8: Zadbaj o swój uśmiech. Kup w Media Expert szczoteczkę magnetyczną Oral-B Ayo White Clean z końcówką wybielającą w supercenie za 249 zł.
9: Po reklamie.
0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Wasze historie to nasza historia. RMF FM. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażająca sceny zbrodni.
7: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
6: No i my, Daniel Dyk
7: i Kamil Barnowski. Już dziś po 20 w RMF FM.
8: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
11: No nie wiem.
10: Bo porywa publiczność.
12: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
13: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: Po reklamie.
18: Jest godzina 14, to czas na fakty w RMF FM. Jest z nami Katarzyna Podraza.
19: Zapraszam. Na początek sensacyjna porażka polskiej tenisistki. Iga Świątek odpadła z French Open. Posłuchajcie, jak jej przegrana jest komentowana nad Sekwaną. Warszawa idzie na całość. Od jutra w stolicy nocna prohibicja. W faktach także przejażdżka najpopularniejszą trasą rowerową w Beskidach. Iga Świątek za burtą French Open. Jak podawaliśmy w faktach, Polka przegrała pojedynek o ćwierćfinał wielkoszlamowego turnieju z Martą Kostiuk. Game set match dla Marty Kostiuk. Ukrainka pokonała polską tenisistkę w 2 setach. 5-7, 1-6. Po zwycięstwie przyznała, że jest w szoku.
20: Yeah, I'm still in shock, you know.
18: Dokładnie, nadal jestem w szoku. Wiecie, pokonać tak niesamowitą zawodniczkę, która wygrała tu 4 razy, a ja wcześniej z nią przegrywałam. Nigdy nie wygrałam z nią setę. Wiecie, to jest niesamowite. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą energię. Mówiła wzruszona Marta Kostiuk. 23-latka drugi raz w karierze wystąpi w wielkoszlamowym ćwierćfinale. O zaskoczeniu na kortach Rolanda Garrosa po przegranym meczu Igi Świątek piszą francuskie media. W faktach ponownie łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, rozmawiałeś z kibicami. Jak reagują na tę niespodziewaną porażkę Polki?
21: Są najczęściej równie zaskoczeni jak francuskie media, choć niektórzy zauważają, że tym razem z French Open odpadło bardzo szybko,
11: również wiele innych świetnych zawodniczek, na przykład Amerykanka Coco Gauff. Nadal uważam, że Świątek jest bardzo dobrą zawodniczką, podobnie jak Coco Gauff czy Białorusinka Aryna Sabalenka. Teraz to może ta ostatnia wygra turniej. Tłumaczy mi francuski kibic, trochę rozczarowany przegraną Igi Świątek. Paryscy komentatorzy zauważają, że Marta Kostiuk była dzisiaj po prostu lepsza od zawodniczki z Raszyna, której nie udawały się serwisy i która pod koniec meczu popełniała coraz więcej błędów. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
19: W faktach teraz Warszawa. W całej stolicy od jutra zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać między 22 a 6 rano, między innymi w sklepach, w kioskach i na stacjach benzynowych. W ten sposób Warszawa dołączy do innych miast z nocną prohibicją, takich jak Wrocław czy Kraków. Mieszkańcy stolicy są podzieleni, czy to dobra decyzja.
21: Wydaje mi się, że dobra.
22: Ograniczenie dostępności, możliwości kupowania w nocy, na co może się przełożyć?
21: No przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli.
23: Mogliby zostawić na przykład coś takiego, że na weekend, no bo jak ktoś na przykład imprezuje, ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji i tam, no rozumiem, że jest dostępne.
22: Na miejscu tak, na wynos nie.
23: No, właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja, że patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
22: Pani poczuje się bezpieczniej?
23: Zdecydowanie tak.
22: Absolutnie nie.
24: Dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
19: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
25: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
19: Velo Soa łącząca Rajcze z Jeziorem Żywieckim to jedna z najpopularniejszych tras rowerowych w Beskidach. Otwarta ją niespełna 2 lata temu. Jej niezaprzeczalnym atutem są górskie widoki. A ponieważ pogoda w czasie tegorocznej majówki sprzyja wyprawom na popularnej trasie, roi się od rowerzystów.
26: Chcieliśmy zobaczyć tę trasę Velo Soa, przejechać się, zobaczyć jak to tam wygląda, nie?
27: Tak naprawdę bardzo rekreacyjnie dzisiaj chciałem pojechać. Ta trasa jest tutaj taka, wydaje mi się, dość prosta, szczególnie w tą stronę, jeżeli chodzi o jakiś tam profil wysokościowy. Spodziewam się pięknych widoków i przyjemnej jazdy po prostu.
28: Pan jedzie w dół?
29: Tak, do Żywca.
28: Czyli nad jeziorem pan kończy?
29: Tak.
28: To ile to kilometrów?
29: Około 30.
28: Rzeka tuż obok, to się milej jedzie, słysząc jej szum?
29: Oczywiście. Człowiek się wycisza. I to sprzyja generalnie. I lepiej się znosi wysiłek i psychicznie się bardziej odpoczywa.
19: To jest dopiero relaks. Z rowerzystami, którzy wybrali się na przejażdżkę Velo Soa, rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczak. Odliczamy czas już do kolejnych faktów RMF FM. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę. Dla Was cudownej niedzieli.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
30: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
31: Niedziela nas zaskakuje, ale deszczowo ponownie. Sobota też taka była i tutaj większość Polski w deszczu. Mam drobne wyjątki. Szczęściarze z okolic Wrocławia, Zielonej Góry, Opola, Szczecina też, tam delikatne chmury, ale to słońce ma się pojawić. Większość z nas raczej pod parasolką. 19 stopni teraz w Warszawie, 18 w Bydgoszczy, 17 w Koszalinie, 21 w Katowicach i 25 we Wrocławiu.
30: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
31: Dobrze wiemy, że ten deszcz też jest potrzebny. Ja to wszystko wiem. A jeszcze upałami czy wielkim słonkiem zdążymy się nacieszyć. Ale gdziekolwiek teraz jesteście, cokolwiek planujecie, być może właśnie zsiadacie do niedzielnego obiadu, a może po prostu chcecie odpocząć. RMF zawsze z Wami. Paulina Sawicka, cześć.

0: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
1: Dziś specjalne wydanie programu, bo z gościem pani profesor Marta Mańczuk i temat ważny nie tylko dla kobiet, profilaktyka wirusa HPV. Dzień dobry pani profesor, z czego możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, jeśli chodzi o wirus HPV?
2: Dzień dobry. Wirus HPV to nie tylko rak szyjki macicy, dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Znaczy również mężczyźni mogą zachorować na raka gardła, krtani, odbytu. Tam, gdzie mamy śluzówkę, z którą kontakt mają płyny ustrojowe, tam może dojść do zakażenia tym HPV, no i niestety może rozwinąć się nowotwór. I te szczepionki po prostu ratują życie.
1: A w jakim wieku najlepiej się zaszczepić?
2: Szczepionka jest najskuteczniejsza, zanim dojdzie w ogóle do kontaktu z wirusem. Natomiast zalecana jest również osobom dorosłym. Różne rzeczy dzieją się w naszym życiu. Czasami zmieniamy partnera, coś się dzieje. Warto taką szczepionkę wziąć. Wprawdzie refundowane mamy szczepionki dla dzieci i młodzieży, ale taka inwestycja na pewno się zwróci.
1: Doktor habilitowana nauk medycznych Marta Mańczuk, dziękujemy.
0: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
3: Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMFFM.
8: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
16: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Po reklamie.
18: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Arturo, to też wam to wchodzi tak do głowy, no już ten Milki w RMF FM. Coś czuję, że to będzie naprawdę hit tych wakacji. To już teraz można się tak rozmarzyć o urlopie, nawet jeśli jest pod koniec sierpnia, to będziemy wam grali bardzo przyjemnie. A jeśli chodzi o hity, ojej, to jutro z rana was nieźle zaskoczymy w RMF FM i tego się na pewno nie spodziewacie. RMF zawsze z wami i będą sentymenty, będzie wspaniale. To już jutro rano w drodze do pracy zaskoczymy was nieźle.

0: Skoda.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Kumulacja szczęścia w MMM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
6: To posłuchaj.
8: Cała szczęścia nie wierzę. Wygrałam
5: Kumulacja szczęścia z RMF FM.
9: Czeka
5: ponad 1 000 000 złotych.
9: Zagrasz?
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, zostań tu na długo.

0: poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM, zawsze z tobą.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Już jutro RMF FM zafunduje ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już jutro po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Olbratowski. RMF FM zawsze z tobą.
2: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
3: Reklama. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Szoruj, Barbara, szoruj dokładnie.
5: Marian, to jest ta szczoteczka magnetyczna Oral-B Ajo. Tu nie trzeba szorować. Szczoteczka czyści niezwykle delikatnie i dokładnie i chroni dziosła.
4: A, wiem, ta z Media Expert w supercenie. No wiadomo.
6: Zadbaj o swój uśmiech. Kup w Media Expert szczoteczkę magnetyczną Oral-B Ajo White Clean z końcówką wybielającą w supercenie za 249 zł.
7: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
8: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
9: Jest pan zachwycony, rozumiem.
10: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
11: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
12: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
13: Za późno, panie redaktorze.
14: Lepiej późno niż wcale.
7: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro.

0: się Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
2: O, cześć Filip. Co u ciebie?
1: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
2: O, no dobra, Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
1: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
2: 50 tysięcy? Fantastico.
1: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
0: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Po reklamie.
5: Fakty RMF FM o 15 i Mateusz Bożek.
6: Jestem, zapraszam. W faktach na początek ostrzeżenia synoptyków przed silnymi burzami. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej 63 oraz z S7. Później Kraków i protest mieszkańców Kazimierza, którzy nie chcą budowy nowego hotelu w miejsce ich mieszkań. Powinni je opuścić do dziś. Na koniec sport. Industria Kielce, mistrzem Polski w piłce ręcznej. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym deszczem w znacznej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty aż dla 8 województw. Mapy ostrzeżeń przeanalizował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie zagrzmi w najbliższych godzinach?
7: Najszybciej burze pojawią się na Podlasiu, Warmii, Mazurach i na północy Mazowsza, w rejonie Ostrołęki, Białegostoku, Łomży, Olsztyna i Giżycka. Z kolei wieczorem burze i do tego silny deszcz mogą pojawić się w południowej Polsce, w pasie od okolic Legnicy, przez Wrocław, Opole i Katowice, aż po rejon Bielska Białej i Nowego Sącza. W tych częściach Polski to mogą być trudne popołudnie i wieczór dla kierowców. O ostrożność apeluje Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
8: Jeśli jest burza, jeśli są gwałtowne opady, to powinniśmy zwolnić, a czasami nawet zjechać z trasy, jeśli jest taka możliwość.
7: Dzisiaj po południu i wieczorem obok burz może pojawić się też wiatr z prędkością do 65 km na godzinę i podobnie może być też jutro w centralnej i północnej Polsce.
5: Fakty ważne dla kierowców. Zderzenie, w RMF FM.
6: Zderzenie samochodu osobowego z busem na Krajowej 63 w miejscowości Przechód na Lubelszczyźnie. To odcinek Wisznice-Sławatycze. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia także na S7 między Mławą a Glinojeckiem na Mazowszu. W miejscowości Dalnia służby gaszą pożar samochodu. Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Warszawy, a w kierunku Gdańska. Jeden pas. Kilkadziesiąt osób protestuje na krakowskim Kazimierzu. To mieszkańcy i najemcy lokali w kamienicach przy ulicy Józefa i Bożego Ciała. Przypomnijmy, na początku roku dowiedzieli się, że w tym miejscu planowana jest budowa pięciogwiazdkowego hotelu. Właścicielem kamienic jest zakon księży kanoników regularnych, który dzierżawi budynki deweloperowi. Deweloper przystąpił do rozmów z najemcami, ale negocjacje zakończyły się fiaskiem.
9: Planują eksmisję sklepikarzy z ulicy Bożego Ciała, żeby ostatecznie pozbyć się też lokatorów. Najpierw pozbawić ich źródła dochodu, potem pozbawić ich mieszkań, żeby te kamienice wyburzyć i postawić tutaj hotel.
10: Dostaliśmy wezwanie do opuszczenia lokali z końcem maja i jutro pani mecenas zapowiedziała się, że przyjdzie po odbiór lokali z protokołem zdawczo-odbiorczym.
11: Opuścicie te lokale?
10: Nie.
6: Z protestującymi na krakowskim Kazimierzu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Szczepiorniści Industrii Kielce odzyskują tytuł Mistrzów Polski. Tytuł wywalczyli dwukrotnie, pokonując Orlen Wisłę Płock. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM z nami w Faktach.
12: Jestem, witaj. Dzień dobry.
6: Drugi mecz to ponownie duża przewaga Kielczan. Czy taki wynik to zaskoczenie?
12: No myślę, że tak. Tegoroczny finał miał być wyrównany, a większość ekspertów mówiła nawet, że faworytem jest Orlen Wisła. Rok i dwa lata temu w finałach Kielczanie musieli uznać wyższość właśnie rywali z Płocka. Teraz Płoczanie w sezonie zasadniczym dwukrotnie wygrali z Industrią. W ekipie z Kielc do tego niedawno także takie trzęsienie ziemi, rozstanie z wieloletnim trenerem talentem Dujszebajewem, a finał to była jednak sportowa deklasacja. Kielczanie wygrali przed tygodniem w Płocku 30-25, a dziś u siebie rozbili rywali 36-27. Zatem Kielce górą, a o 18 na kieleckim rynku początek mistrzowskiej fety.
6: A dzisiaj to jeszcze nie koniec sportowych emocji. O 17.30 mecz polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Piętnasta cztery na zegarach, a to oznacza, że wpada do studia. O, cześć!
12: Na ostatnią chwilę jestem Maciek Rybak. Dzień dobry, zapraszam na niedzielne popołudnie z RMF FM. W końcu jest weekend.
5: Wciąż jest weekend.

imprezowa najlepsza muzyka, tak żeby powspominać wczorajsze wieczorne imprezy. Ale teraz mam coś o wiele lepszego na wspominanie. Piosenkę grupy Lady Punk. Zawsze tam, gdzie ty. Przypomnę, że to nagranie znalazło się na szczycie naszego top 1000 wszechczasów. No i na pewno macie jakąś historię z tym nagraniem.

0: Jest weekend w RMF FM, Maciek Rybak, witajcie w to, mam nadzieję, piękne popołudnie. Choć jak słyszeliśmy w faktach RMF o 15, w kilku miejscach pogoda może się zepsuć. Sam pędząc do radia widziałem taką wielgachną chmurę na niebie i mówię, byleby nie lunęło zanim wejdę do RMF. No i zaczęło się przy wejściu. No skoro już musiało, to niech przyroda korzysta, a ja przecież z cukru nie jestem. Znaczy, czasem jestem słodziak, ale tylko czasem.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Waloryzacja, RRSO, projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub Ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
2: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
3: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
5: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
4: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
6: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po reklamie.
1: A w RMF FM jest weekend.

I tak płynie sobie to niedzielne popołudnie, a co powiecie na naszą muzyczną nowość? Roxy i White 2115. Chciałam ciebie więcej. Teraz w RMF FM. Sprawdźcie.

0: i jest energetyczny kop, co? Tak działa najlepsza muzyka w RMF-ie. A teraz fajnie, jakbyście mieli telefon obok siebie.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: No bo jak weekend, to czas w większym gronie, niekoniecznie rodzinnym. Może wasza paczka przyjaciół zrobiła sobie jakiś spontaniczny wypad? No a może chcecie do Energylandii? Mam wejściówki dla grupy czteroosobowej na cały dzień do parku rozrywki, a na miejscu nie tylko rollercoastery, ale też na przykład Jeep Safari, czyli spokojniejsza przejażdżka. To jaki wasz spontaniczny wypad był najciekawszy? Krótko napiszcie pod 3322. Wpis, który będzie najfajniejszy, otrzyma 4 wejściówki do Energylandii. Wasz najciekawszy spontan. 3322.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super. I Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne.

0: ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
9: Gdzie tu pojechać?
10: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
9: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
8: A w piątki są z wami radiowe Olki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
16: Po reklamie.

0: Dziś o 17.30 mecz towarzyski Polska-Ukraina na stadionie we Wrocławiu jest nasz dziennikarz. Kto zadebiutuje na murawie? Sprawdzimy za chwilę w faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
6: Bosch.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl. Po reklamie.
11: Godzina 16 na zegarach. Punktualnie już za chwilę zaczynamy Fakty RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
12: Zdiagnozowano u niej agresywny nowotwór. W tej chwili jest w śpiączce. Specjalny samolot poleci do Chin, skąd sprowadzi do kraju chorą 24-letnią polską studentkę. Iga Świątek niestety odpada z turnieju French Open. Posłuchajcie, jak tenisistka komentuje swój występ. A na koniec o wielkim święcie kultury ludowej w Łodzi. Jutro do Chin wystartuje specjalny samolot mający przetransportować do kraju Polkę, która zapadła tam w śpiączkę. Poinformował o tym w serwisie X wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Lekarze zdiagnozowali u kobiety agresywny nowotwór. Jak dodał szef resortu obrony, na pokładzie samolotu będzie wojskowy zespół medyczny, który zaopiekuje się pacjentką. Studiująca w Pekinie 24-letnia Klaudia trafiła do szpitala w połowie kwietnia. Prokuratura w Płocku na Mazowszu wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, do której doszło w trakcie policyjnej interwencji. Doszło do niej wczoraj nad ranem po zgłoszeniu o biegającym po mieście nagim, krwawiącym mężczyźnie. Po zatrzymaniu policjanci nałożyli mu kajdanki. Leżący na chodniku mężczyzna nagle przestał oddychać. Mimo podniętej resuscytacji zmarł. Przyczyny śmierci 46-latka ustali teraz sekcja zwłok.
13: Inne oblicza sportu.
12: Nie poradziłam sobie z oczekiwaniami, stres bardzo na mnie wpłynął i nie mogłam grać swojego tenisa. Tak Iga Świątek komentuje swój przegrany niestety mecz z Ukrainką Martą Kostiuk w czwartej rundzie turnieju French Open.
14: Zagrałam fajne mecze w Rzymie, ale jeszcze nie poczułam takiej pewności, żeby zaufać sobie, że codziennie przyniosę jakby tą odpowiednią grę i odpowiednią dyspozycję. Sprawiają, że po prostu gdy zaczęło mi nie wychodzić, gdy poczułam, że nie czuję tak bardzo, tak dobrze piłki, to pojawiło się trochę może takie paniki. Szybko te wszystkie złe rzeczy wróciły.
12: Mówiła w Eurosporcie polska tenisistka. Iga, dla nas i tak jesteś mistrzynią. Kolejne wielkie spotkanie na kortach Rolanda Garrosa już jutro. Maja Chwalińska zmierzy się z francuską Diane Paris. A dziś o 17.30 początek spotkania towarzyskiego naszej piłkarskiej kadry. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Na stadionie we Wrocławiu to spotkanie obejrzy nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, trener naszej kadry powołał do niej nowych zawodników. Jak wielu debiutów możemy się spodziewać?
0: Dzień dobry. Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że chciałby dać minuty wszystkim nowym w kadrze. Szansę na debiut ma trzech obrońców: Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik oraz dwóch napastników: Karol Czubak i Mateusz Żukowski. W bramce natomiast możemy się spodziewać powrotu.
1: Chcemy po prostu wypróbować w tym przypadku na przykład Marcina Bułkę, który miał poważną kontuzję, ale jest już po 5-6 spotkaniach i chcemy się po prostu przyjrzeć bliżej.
0: Zapowiedział Jan Urban, który dodał, że po raz 166 w kadrze zagra też Robert Lewandowski. Nie wiadomo w jakim wymiarze czasowym. Prawdopodobnie komplet fanów pożegna też zmarłego w kwietniu Jacka Magierę, który był asystentem selekcjonera. Na trybunach zasiądzie najbliższa rodzina pana trenera. Od fanów otrzyma symboliczną minutę oklasków, a jeden z foteli na ławce rezerwowych naszej kadry pozostanie pusty.
12: To wielkie święto kultury ludowej, rękodzieła oraz regionalnej kuchni. W Łodzi na rynku manufaktury trwa jarmark wojewódzki. Odwiedzających czeka sporo przysmaków do degustacji.
6: Szmalec z białej fasoli, kluski, oczywiście cepeliny z kapustą kiszoną, kładzionki łagiewnickie na kapuście ze skwareczką.
15: Można spróbować wiejskiej kiełbaski, kapuśniaczka, można sobie zrobić bukiecik. To jest tyle rzeczy, że można cały dzień tutaj spędzić tak naprawdę.
12: Z wystawcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka, a my z kolejnymi faktami wracamy o 17.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Gdzie najwięcej słońca w tej chwili nad Polską? Jest to południowy zachód, chociaż też jakieś chmury się czają, ale widzę, że one takie niegroźne, padać z nich nie powinno. Inaczej sytuacja wygląda na wschodzie kraju oraz na północy, gdzie przelotnie może spaść niewielki deszcz. Temperaturowo, dzisiaj bez szału, ale też nie można narzekać. Chyba, że na Pomorzu, tam tylko 13 stopni, najcieplej w okolicach Legnicy 26.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: 5 minut po 16 jest weekend w RMF FM. Maciek Rybak, witajcie ponownie. Skoro wiemy już, jakie są fakty, jaka będzie pogoda, jaka jest w sumie pogoda, to możemy zagrać ten kawałek od Sonic. Słyszycie, jak się cieszy? Może nawet delikatnie za bardzo. Widocznie obiad jej smakował. To słuchamy.

0: jest najlepsza muzyka w RMF FM, no ma się rozumieć. Dawid Podsiadło i jego sezon na 18 minut po godzinie 16. Skoro mamy niedzielne popołudnie, no to można zobaczyć, co tam się wychyla jutro w kalendarzu. Wróżka Radiuszka jest umówiona na wizytę do was w RMF FM. Z jakiej okazji? No Dzień Dziecka. Ja bym na miejscu wszystkich rodziców bardzo uważał na słowa, bo one mogą pojawić się na antenie RMF FM. Łapcie szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Hej, dzieciaki! Mama wchodzi bez pukania do waszego pokoju, a tata ciągle gada o szkole. Możecie się poskarżyć w Wróżce Radiuszce. Dzwońcie 12 miliony lub ślijcie głosówkę na naszego Messengera, a Wróżka was wysłucha i przekaże rodzicom wasze żale.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Już jutro w RMF FM.
4: Reklama. Brunu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Brunu.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
10: To wybrałabym prezent z Media Expert.
9: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
10: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
9: I wiele innych zabawek w super cenach.
8: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
16: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
15: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
17: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
18: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
17: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
22: Po reklamie.
23: RMF FM w samochodzie. Zawsze.

0: Olivia Dean. Oczarowała nas swoim wokalem, a my zakończyliśmy maj w kumulacji szczęścia. I jutro rozpoczynamy czerwiec. Plany są ambitne, posłuchajcie, bo mamy dla was coś, czego w RMF FM dawno nie było. Widzieliście już na naszej stronie, o jakie auta gramy w czerwcu w kumulacji szczęścia? No właśnie, bo już na półmetku miesiąca, 12 czerwca, w RMF FM do wygrania będzie Volkswagen T-Cross w jakże szybkim czerwonym kolorze. Do tego Metallic. O, taka fura. A w finale czerwca zagracie o Audi Q3 o zielonym błysku, ale nie takim zielonym jak kredka w przedszkolu, tylko takim zielonym premium. No na odcieniach słabo się znam, za to znam się na wchodzeniu do gry o te oba samochody i gigakasę. Już jutro 1 200 000 w jednym z sejfów, nie zapominajmy o tym. Wyobraźcie sobie, tylko wy i na wyciągnięcie ręki dwa samochody i góra gotówki. I tak, jeden wasz SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474 za 4,92 wchodzi do łącznie 5 losowań. Razy 1200 mnożymy w jutrzejszym losowaniu, w dwóch losowaniach na półmetku czerwca i w dwóch losowaniach w wielkim finale czerwca. RMF 7474 razy 1200. Przez ostatnie 10 minut. Ostatnia szansa w maju, aby wyprzedzić przed czerwcem innych, którzy teraz radia nie słuchają. Niech żałują, wykorzystajcie. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem!
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
9: Bosch. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji.

0: sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
3: Bosch.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
7: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
9: RMF FM. Spędź z nami weekend.

walka na smutki. To teraz w RMF FM, bo tu Margarety chwyciła za nasze serducha. No ona potrafi, potrafi. A teraz Somber też zrzuci spory emocjonalny ładunek i nie trzeba rozumieć tekstu, żeby usłyszeć gorycz płynącą z tego kawałka Back to Friends. Dlatego dobrze, że złapaliśmy was podczas niedzielnego deseru. Zagryźcie to.

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
12: masz. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: A cappuccino też za 7?
13: Też.
14: A flat white?
13: Też.
14: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Godzina 17, za chwilę na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty RMF FM, które przygotował Mateusz Bożek.
20: W faktach na początek spór o drobną fotowoltaikę i małe magazyny energii. Resort technologii chce zakazu ich montowania, jednomyślności w rządzie jednak nie ma. Groźny wypadek w Krakowie, samochód potrącił tam rowerzystkę. Do szpitala zabrał ją śmigłowiec LPR. Na koniec piłka nożna. Za pół godziny początek meczu Polska-Ukraina. Zakaz montowania mini magazynów energii i drobnej fotowoltaiki. Nad takimi przepisami pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Powód, jak argumentuje resort, to ryzyko pożarowe. W rządzie nie ma jednak jednomyślności w tej sprawie. Inne zdanie ma Ministerstwo Klimatu i Środowiska. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
21: Pracujemy nad kompromisem, deklaruje minister klimatu Paulina Henning-Kloska, która nie widzi zagrożenia w takich instalacjach i nie dostrzega powodu, by ich zakazywać.
22: Ministerstwo Rozwoju i Technologii zna moje stanowisko w tej sprawie, że względnie do 100 kWh ten magazyn powinien być montowany bez zbędnych restrykcji i obostrzeń.
21: Bo jak przekonuje szefowa resortu klimatu, dostęp do takich narzędzi może zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i finansowe. Małe magazyny energii i panele fotowoltaiczne stają się coraz popularniejsze, na przykład w krajach zachodniej Europy. To urządzenia, które łatwo można zainstalować po wyjęciu z pudełka, na przykład na balkonach.
20: kierowcy duże utrudnienia w ruchu na ulicy Radzikowskiego w krakowskich Bronowicach. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Katowicką samochód osobowy potrącił rowerzystkę. Kobieta została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu cały czas działają służby. Są kłopoty z wyjazdem z miasta w kierunku Katowic. W najbliższym czasie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozpatrzy wniosek o zawieszenie adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. Jak informowaliśmy w faktach, to 48-latek, który usłyszał już 7 zarzutów i na 3 miesiące trafił do aresztu. Śledczy zarzucają mu m.in., że wysyłał do różnych instytucji publicznych zawiadomienia o rzekomych zamachach na prezydenta oraz na ministra spraw zagranicznych. Adwokatowi grozi też wydalenie z zawodu.
0: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
20: Wczoraj wyścig rowerowy trasami małopolskim, dzisiaj w Parku Miejskim w Wadowicach zbiórka pieniędzy na leczenie chorych dzieci. Fundacja Rodziny Maj w ramach akcji Pomaganie Buduje zbiera fundusze m.in. na stworzenie domu bez barier dla chłopca, który w wyniku choroby stracił obie nogi.
8: Specjalnie dla niego zaczęliśmy od papierologii. Jesteśmy na etapie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę. Znaleźliśmy już firmę, która postawi konstrukcję kubie, projektantów tej inwestycji. Teraz zbieramy partnerów do tego, żeby ten dom powstał. Już fizycznie, nie tylko na papierze.
16: Bez barier, bez schodzenia po schodach z drugiego piętra, swobodne wychodzenie na zewnątrz. Cieszenie się z życia po prostu.
20: Mówiły mama Kuby oraz Katarzyna Rędak z Fundacji Rodziny Maj. Do zbiórki można się włączyć także przejeżdżając kilometry na rowerze, które potem zamienione zostaną na złotówki. Niespełna pół godziny zostało do meczu towarzyskiego naszej reprezentacji w piłce nożnej. We Wrocławiu biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Łączymy się więc z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem, który jest we Wrocławiu. Dzień dobry,
23: witaj. Kłaniam się, dzień dobry.
20: Czarku, mówiłeś wcześniej, że możemy się spodziewać dzisiaj wielu debiutów. No to
23: tak
20: więc
23: było.
20: Ilu mamy debiutantów?
23: A i niespodzianka, żadnego. Selekcjoner Jan Urban, który wszak zapowiadał na przedmeczowej konferencji, że chce dać szansę najlepiej wszystkim 5 potencjalnym debiutantom, od pierwszych minut nie postawił na ani jednego. Są za to kapitan Robert Lewandowski i wicekapitan Piotr Zieliński, 2/3 tercetu Sporto, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek tym razem na ławce. Powrót do bramki po dłuższej przerwie zaliczy Marcin Bułka. Poza tym skład uzupełniają Wiśniewski, Kędziora, Pyrka oraz Piotrowski i Szymański. Jeśli zatem debiuty, to pewnie w drugiej połowie. Na trybunach ma zasiąść komplet lub prawie komplet widzów. Nie zabraknie biało-czerwonej oprawy, jak już widzę. Zatem czekamy na pierwszy gwizdek o 17:30. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwisz.
20: Do meczu biało-czerwonych będziemy jeszcze wracać. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
19: W prognozie pogody przydatna informacja, w zasadzie ostrzeżenie dla mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Burze, miejscami gwałtowne, około godziny 20 wejdą od zachodu i będą przemieszczać się na południowy wschód kraju. Przed tym ostrzega też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Uważajcie na siebie. A jeżeli chodzi o temperaturę w nocy, ta będzie na wyrównanym poziomie w całym kraju od 8 do 11 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
19: I co tam jak tam? Niedzielne popołudnie trwa, w najlepsza muzyka w RMF FM już zaraz gra. No, nie czuję, gdy rymuję, może jednak skoczyłbym po kawę. To chyba dobry plan. Maciek Rybak, cześć ponownie.

0: Kojarzycie te dworcowe komunikaty? I wtedy...
1: Pociąga do papieru, zjeżdża z toru trzeciego, piąty...
0: No właśnie, czasem nie idzie zrozumieć, a w RMF FM komunikat jest wyraźny. Pociąg Erste Wiedeński z Poznania do Wiednia odjeżdża 4 czerwca. Zapisy na rmf.fm. No właśnie, do Wiednia na City Breaki z powrotem, to brzmi jak plan. A na miejscu na przykład sposób na ochłodę, podziemna piesza wycieczka w centrum miasta. Atrakcji jest oczywiście mnóstwo, a konkurs na rmf.fm. I już jutro nagrodzimy kolejną parę lub paczkę przyjaciół biletami na pociąg Erste Wiedeński oraz nocleg w Wiedniu. A na pokładzie pociągu wśród gości m.in. kulinarna osobowość internetowa Adriana Marczewska, a także RMF FM. No jedziemy z wami. Będziemy to relacjonować na antenie i w mediach społecznościowych.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: tu Chopina słychać. No poważnie, ale to może kiedy indziej wam opowiem. Moziman i Tripsy w RMF FM. A za kilka minut startuje towarzyskie spotkanie Polska-Ukraina. Na stadionie we Wrocławiu jest nasz dziennikarz sportowy i jeśli nie możecie oglądać, bo na przykład wracacie z weekendu, nic się nie martwcie, będę dawał znać, gdy wydarzy się coś ciekawego.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltaryn!
5: Kto?
6: Woltaryn!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaryn Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
12: Aha.
11: Majorka.
13: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
14: Skowronka łamaga Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
21: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Wiemy, co będzie słychać z samochodu, który latem odsunie szybę na skrzyżowaniu. To może być Talk to You, które właśnie świeżo zaprezentowało się w RMF FM. U nas macie najlepszą muzykę na późne niedzielne popołudnie. A skoro już wywołałem lato, to za moment idealny kawałek na plażę. Będzie można sobie przypomnieć, a po 18 w prognozie pogody sprawdzimy, jakie lato nam się szykuje.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Poniedziałek,
14: wtorek,
15: środa,
13: czwartek.
14: Szybko zleci.
16: Byle do piątku.
17: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
18: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
19: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
20: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
21: Bosch. Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
22: Jakie było Twoje dziecięce marzenie, które udało Ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm, a my spełnimy marzenie Twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
18: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
23: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
26: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent kosmetyków.

0: Dyptyków do opalania Dax Sun.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl

0: mecz towarzyski Polska-Ukraina. W tym momencie 23 minuta, wynik 0-0, więcej za chwilę, 0-0, więcej za chwilę w faktach RMF FM.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest Weekend, jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
3: Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
13: Bosch.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda. Po reklamie.
0: O 18:00 sprawdźmy, jakie są aktualne fakty w RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
16: We Wrocławiu mecz towarzyski Polska-Ukraina. Zmaganiom naszych piłkarzy przygląda się dziennikarz sportowy RMF FM, z którym za chwilę się połączymy. Strażacy dogaszają ogromny pożar lasu na Mazowszu. Za chwilę najnowsze informacje z powiatu wołomińskiego. W faktach także o zdrowiu oraz aktywnym wypoczynku. Sprawdzimy, w które miejsca warto wybrać się na rowerze. Zero do zera w spotkaniu towarzyskim Polska-Ukraina. W tej chwili trwa pierwsza połowa meczu. Łączymy się więc z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem, który jest we Wrocławiu. Czarku, witaj. Jak idzie biało-czerwonym?
17: Coraz lepiej, można powiedzieć. 27 minuta i biało-czerwoni przejmują inicjatywę. Przed chwilą tuż obok bramki strzelał z daleka Sebastian Szymański. Wcześniej próbował także Piotr Zieliński, a stuprocentową okazję w 20 minucie miał Oskar Pietuszewski, ale przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Polacy tylko raz byli tak naprawdę blisko utraty gola, natomiast Ukraińcy trafili do siatki jednak ze spalonego. My tutaj oczywiście liczymy na Roberta Lewandowskiego, po cichu 166 mecz w kadrze, no i szansa na 90 gola. Mieliśmy także moment wzruszający przed rozpoczęciem spotkania, była minuta oklasków, tak jak wspominałem, dla zmarłego Jacka Magiery. No a zaraz potem tradycyjna biało-czerwona kartoniada. Tylko dopingu fanów biało-czerwonych przydałoby się może troszkę więcej. 28 minuta we Wrocławiu i w meczu Polska-Ukraina 0-0. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
16: A kolejne relacje ze spotkania Polska-Ukraina w wieczornych faktach sportowych. Najbliższe kilka minut po 19:00.
3: śledzimy fakty.
16: Co najmniej do wtorku odwołane będą lekcje w szkole w Międzylesiu, w pobliżu miejsca ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 70 godzin. Budynki szkoły są wykorzystywane jako baza noclegowa dla strażaków. Na miejscu pracuje ich ponad 1200. Służby koncentrują się już na dogaszaniu pogorzeliska. Nie trzeba sprowadzać dodatkowych jednostek. W Krakowie nauka i troska o zdrowie spotka się ze sztuką. W stolicy Małopolski odbędzie się wyjątkowy festiwal Black or White. W planach specjalny koncert, spotkania z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
5: Mamy wszyscy poczucie, myślę, że to łączy wszystkich tych artystów, że robi się coś dobrego takim spotkaniem, a przy okazji też powoduje się, że ludzie się dobrze czują przez tę godzinę czy dwie godziny. Właśnie jeszcze jak można zwrócić uwagę na pewne zdrowotne aspekty naszego życia, to tylko dobrze. No i myślę, że to wyróżnia jakoś ten koncert, że te dwa wątki się łączą ze sobą. Żaden nie jest dominujący, to znaczy ten wątek medyczny jest tutaj bardzo obecny, pomagania fundacji, pomagania chorym, którzy potrzebują specjalistycznej opieki, badań, a z drugiej strony ta druga część, czyli artystyczna, też jest traktowana bardzo poważnie i wszyscy się solidnie do tego przygotowują.
16: Mówił Artur Andrus, który z innymi artystami wystąpi na scenie krakowskiego klubu Studio. Festiwal Black or White 20 czerwca, początek o 18. A na koniec przenosimy się do Świnoujścia, który może być doskonałą bazą wypadową na wycieczki rowerowe, zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie.
13: Jeżeli ktoś lubi niemiecką architekturę, jedzie w stronę Albeku, Heringsdorfu i Wanzinu. Jeżeli ktoś lubi bardziej sielskie klimaty, jedzie w stronę Zalewu Szczecińskiego, nawet do Wolina.
18: A dużo jest turystów z Niemiec?
13: 50-50.
18: Czyli dużo.
13: Dużo, dużo. Jak to w Świnoujściu?
18: Ile dziennie osób wypożycza taki rower?
13: Jeżeli nie ma żadnej okazji święta, takiej małej wypożyczalni jak nasza, to jest 10 do 20 osób.
18: A w święta?
13: W święta brakuje rowerów.
16: Z właścicielem jednej z wypożyczalni rowerów w Świnoujściu rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Według synoptyków w długi czerwcowy weekend ma być tam z reguły słonecznie i ciepło. Termometry pokażą nawet ponad 20 stopni, a więc śmiało można ruszać w podróż.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jaka pogoda na lato? Obiecałem, że sprawdzimy, tylko zaznaczam, to nie są prognozy z jakiejś szemranej strony, a to są dane od specjalistów z IMGW. Czerwiec ma być cieplejszy niż zwykle, tak samo lipiec oraz sierpień, czyli prawdopodobieństwo fal upałów, no jest duże. A co z deszczem? To bardzo ważne. To wszystko w normie. Przekładając na nasze, susza nie powinna się gwałtownie zwiększyć. Od czasu do czasu będzie padać i to dobrze. No, za dużo konkretów to tu nie ma w tej prognozie, ale to jest jednak długoterminowa prognoza, tu się jeszcze może trochę pozmieniać. My zmieniamy moje gadanie w śpiewanie Bonnie Tyler. Jest weekend w RMF FM, Maciek Rybak. Dzień dobry ponownie.

0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest T-Mobile Polska. Operator i dostawca programu Magenta Moments.
1: 17 minut po 18, koniec weekendu. Niestety, czuć już w powietrzu, ale od czego macie RMF FM? Mamy dla was konkurs, który umili wam końcówkę weekendu. No, niedziela, wieczór, humor gitowa, ma się rozumieć. SMS-em pod 3322 napiszcie, za co chciałbyś dać sobie prezent po tym weekendzie. Najlepsze 10 wiadomości nagrodzimy 10 kartami podarunkowymi do Allegro o wartości 100 zł. Za co chciałbyś dać sobie prezent po tym weekendzie? SMS 3322.
0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest T-Mobile Polska. Operator i dostawca programu Magenta Moments.
2: Reklama.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
14: No nie wiem.
13: Bo porywa publiczność.
15: Panie! Dawaj szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
16: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Zawsze z tobą. RMF FM.

przy takiej muzyce w RMF FM kolejne kilometry trasy na pewno mijają wam przyjemnie, zwłaszcza, że nie widzę większych utrudnień na mapach drogowych. Tak, tak, muzyka muzyką, ale śledzimy dla was warunki na drogach. Jedźcie bezpiecznie.

0: Wasze ulubione kawałki i Ania Karwan w RMF FM. My w ten weekend zaglądamy do studia Top Model. 15. edycja przed nami. Czas więc na casting i to taki specjalny, otwarty dla każdego. Maciek Jędruch przepytuje kandydatów.
1: Dlaczego wy chcecie być w tym programie i być w finale Top Model?
2: Ja na pewno bym chciał spróbować po prostu przede wszystkim czegoś nowego i na pewno otworzyć jakąś tam swoją ścieżkę, nową karierę może. No po prostu warto próbować nowych rzeczy. Tak.
0: A jak prezentują się być może przyszli uczestnicy, zaobserwujcie Instagram RMF FM i zobaczcie to na własne oczy.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hey, this is Jennifer Lopez.
9: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
10: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
12: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Poniedziałek,
2: wtorek,
3: środa,
1: czwartek.
2: Szybko zleci.
4: Byle do piątku.
5: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat,

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: Jak układa się towarzyski mecz Polska-Ukraina? O tym za chwilę w Faktach i Faktach Sportowych RMF FM. Uprzedzam tylko, że nie jest najlepiej.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik.
8: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
9: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwce NATO.
8: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już dziś po 23 w RMF FM.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
16: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
15: I dla dzieci z rodzicami.
17: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: Godzina 19. Za chwilę na zegarach całej Polski. Czas na Fakty RMF FM. Przedstawi Mateusz Bożek.
19: Po pierwszej połowie Polacy przegrywają w meczu towarzyskim z Ukrainą. To spotkanie śledzi dziennikarz sportowy RMF FM. W Faktach także o Organizacji Narodów Zjednoczonych, która według doniesień medialnych jest na skraju bankructwa. A na koniec o wyjątkowej dziennikarskiej niespodziance na Dzień Dziecka. Zero do dwóch. Piłkarska reprezentacja Polski przegrywa z Ukrainą w meczu towarzyskim. Trwa druga połowa. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem, który jest we Wrocławiu i śledzi to spotkanie. Witaj. Po kwadransie drugiej połowy, czy Polacy mieli jakieś szanse na odrobienie strat?
20: Tylko jedną. Karol Świderski, który dopadł do piłki w polu karnym Ukraińców po dość przypadkowej stracie, natomiast strzelił prosto w bramkarza. Poza tym tak naprawdę sytuacji żadnych konkretnych nie było. Bramka dla Ukraińców numer 1 po stracie Jakuba Piotrowskiego, asysta cygankowa, gol ładny Jaremczuka zza pola karnego i w końcówce drugiej połowy znowu bierna postawa naszej defensywy, znowu cyganków asystuje, tym razem strzelał Andrii Jarmolenko. Gramy dość niefrasobliwie, dość bym powiedział ospale. Mecz towarzyski, ja to rozumiem, ale panowie, no bez przesady. Było sporo zmian w naszej kadrze, to już tak naprawdę w dużej mierze zupełnie inna drużyna, ale o tym więcej za chwilę opowiem jeszcze w Faktach Sportowych. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
19: Słuchacie faktów RMF FM. Nowoczesne sale i sprzęt, więcej łóżek intensywnego nadzoru. Po gruntownym remoncie pacjenci wrócili dziś na oddział neurochirurgii w Szpitalu Kopernika w Łodzi. Co jeszcze się zmieniło? O tym mówi dr Marcin Tosik.
3: Są mi kamery, pacjenci są monitorowani zarówno jeśli chodzi o obraz, który jest przekazywany na żywo do punktów pielęgniarskich. Druga sprawa, są monitorowane czynności życiowe, które są centralnie analizowane. Mamy system ostrzegania o upadku, czyli tak zwany system wstrząsowy. W momencie, jeśli jakiś pacjent upadnie, na przykład w łazience, chociaż jest zamknięty, będziemy o tym wiedzieli, możemy od razu udać się mu pomóc, zobaczyć, co tak naprawdę się zadziało złego.
19: Remont oddziału neurochirurgii kosztował ponad 11 milionów złotych. Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, alarmuje dziennik Wall Street Journal. Powód to przede wszystkim zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin, głównych podatników ONZ. Waszyngton zalega na ponad 4 miliardy dolarów, Pekin na niemal 500 milionów. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to w połowie sierpnia ONZ straci płynność finansową, zauważa gazeta. Jutro w słowackich Tatrach Wysokich początek sezonu turystycznego. Po 7 miesiącach zimowego zamknięcia znów dostępne będą oznakowane szlaki, także te na przełęcze wysokogórskie. Słowacki Tatrzański Park Narodowy informuje, że z powodu remontu nadal zamknięta będzie trasa na Krywań na odcinku 3-studniczki Rozdroże w Krywańskim Żlebie. I tak może być do października.
6: Głos najmłodszych w faktach RMF FM.
19: Wyjątkowo kolorowe, bo przygotowane w całości przez dzieci, będzie jutrzejsze wydanie dziennika Gazety Prawnej. To specjalna niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, które już jutro, a z młodymi twórcami, a nawet być może przyszłymi redaktorami, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
21: Jak wyglądało kolegium?
22: Takie ciekawe. Były takie tematy, które nie były za do końca bardzo zrozumiałe.
21: I co ty napisałeś?
22: I ja będę pisał na temat to, czy sportowcy mogą pomagać.
23: Mogliśmy rysować różne z tematów. Jakbyś chciał zmienić świat albo o robotach.
21: I co narysowałeś? Jak połączyć zmianę świata i roboty?
23: Robota zrobiłem wtedy właśnie, jak ratuję ludzi. I zmieniłem świat tak, że jakby namalowałem dom cały w roślinach.
19: Efekty będziecie mogli zobaczyć już jutro. Usłyszycie też o nich w faktach RMF FM. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
19: Teraz jednak polecamy fakty sportowe. Patryk Serwański.
25: Iga Świątek odpada z wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W 1/8 finału nasza tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Pierwszy set to była jeszcze w miarę wyrównana walka i przegrana Świątek 5-7. W drugim secie niestety wyraźna przewaga Ukrainki. Tu Polka ugrała tylko jednego gema. Przez cały mecz kiepsko funkcjonował serwis naszej tenisistki.
26: Jak uderza się tak nieczysto, jak ja dzisiaj uderzałam, to... Można statystycznie powiedzieć, że to serwis, no ale wiadomo, że to jest po prostu pierwsze uderzenie akcji. Jeśli ono nie będzie dobre, to będzie się miało kłopot.
25: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem. We Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą w wykonaniu biało-czerwonej reprezentacji. Nasi piłkarze przegrywają w drugiej połowie 0-2 na miejscu Cezary Dziwiszek. Czarku, no w naszej drużynie już 7 zmian, jeśli dobrze policzyłem, i mamy tak debiuty.
20: Jest. Mamy debiuty, 7 zmian, a debiuty są 3. Mateusz Żukowski, który przed chwilą oddał strzał głową niecelny, jest także Oskar Wójcik z Krakowie, jest Norbert Wojtuszek. W kolejce czekają jeszcze Kasper Potulski i Karol Czubak. Tych zmian oczywiście może być więcej. Poza tym na boisku pojawili się Kuba Kamiński, który próbuje coś tam poszarpać na skrzydle. Bartosz Kapustka, Karol Świderski wyróżnił się raz tą sytuacją, o której mówiłem w faktach, i Filip Rózga, ale obraz gry znacząco się nie zmienił. W 73 minucie przegrywamy z Ukraińcami 0-2. No i trzeba powiedzieć, że niestety raczej zasłużenie. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
25: Sukces i to zasłużony. Na koncie szczypiornistów Industrii Kielce. Ta drużyna od kilku godzin świętuje zdobycie Mistrzostwa Polski. W drugim meczu finałowym Superligi Kielczanie pokonali po raz drugi Orlen Wisłę Płock. Wynik 36-27 nie pozostawia wątpliwości, kto był lepszy. Przypomnę, od 2007 roku nieprzerwanie mistrzostwo zdobywają drużyny właśnie z Kielc albo z Płocka. Bilans 15-4 na korzyść Kielczan. A do finału Orlen Basket Ligi awansowali przed chwilą koszykarze ze Stalu Zielona Góra. Pokonali po raz trzeci Arkę Gdynia, tym razem u siebie 96-89.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
0: Mam dla Was garść informacji pogodowych. Na południe od Zielonej Góry, Wrocławia, Opola i Katowic tego wieczoru oraz nocą mogą pojawić się burze z dużymi opadami deszczu. Silniejsze porywy wiatru też wchodzą w grę, ale to już lokalnie. Za to jutro burze przybiorą na sile i to już nawet od rana w Małopolsce i na Podkarpaciu. W ciągu dnia również centrum wschód i północny wschód Polski muszą liczyć się z dynamiczną pogodą. Na termometrach od 14 stopni w górach, 18 na południu do 22 w centrum i na zachodzie. Aś się wyrobił, no. Tylko jeszcze dodam, że niewielki deszcz możliwy na północy. A teraz 7 minut po 19. To jest niedzielny wieczór w RMF FM. Maciek Rybak i najlepsza muzyka na relaks.

Bledka w RMF FM, 16 minut po godzinie 19. No mówiłem, że to jest wieczór z najlepszą muzyką na relaks. Można też pogwizdać. No Skorpionsów nie znam. No każdy chyba zna. Wind of Change, no to jest wszechczasów przebój, no. I jak tutaj nie poczuć się lepiej, gdy Skorpionsi w głośnikach RMF. Korzystajcie.

0: podpieraliście ścianę, czy tańczyliście, ile natura dała? Natura właśnie obdarzyła was talentem tańczenia, czy niekoniecznie? Jak to było na dyskotekach szkolnych? No przy Makarenie to chyba każdy tańczył. Dobrze wam radzę, przypomnijcie sobie ruchy też do Jennifer Lopez. Tu mogą być jakiekolwiek, wszystko dozwolone. A jutro między 7 a 9 rano z okazji Dnia Dziecka odpalamy dyskotekę szkolną w RMF FM. We Wstawaj Szkoda Dnia naprawdę musicie słuchać od 7.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Już jutro RMF FM zafunduje ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już jutro po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Ol Bratowski. RMF FM zawsze z tobą. A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
1: Reklama.
3: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
4: Bosch. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: I to tu?
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
0: Daję wam znać, bo obiecałem pilnować tego meczu, który właśnie się skończył. Polska przegrała z Ukrainą 0-2. Więcej w faktach RMF FM o 20:00.

0: to Marisa w RMF FM. A w temacie ładowania baterii pamiętajcie, aby na podróż mieć zawsze naładowany telefon. Nigdy nie wiadomo, kiedy zaskoczy was korek. A korkować może się teraz na Krajowej 40 na Opolszczyźnie. Takie dostajemy sygnały, sprawdzamy to i podamy w faktach RMF FM o 20.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
5: Jakie było twoje dziecięce marzenie, które udało ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm, a my spełnimy marzenie twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów.

0: Nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowid. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch.
4: Po reklamie.
5: Z RMF FM najlepiej.

0: Czwarty casting do Top Model. Tam jesteśmy z mikrofonem w ten weekend. Jurorzy nam zdradzili, czy zawsze jest przyjemnie na planie.
1: Nie zawsze, bo często mamy uczestników, różne, tak? Wiesz, ja muszę walczyć, czy on musi walczyć, to nie zawsze jest miło, ale...
2: Kłócimy się często.
1: Tak, to by było nudno, jakbyśmy się nie kłócili. Musi być jakaś energia.
0: To już tak 15. edycję. Te energie możecie zobaczyć na Instagramie RMF FM.

0: Maciek Rybak, to nasze ostatnie spotkanie w maju. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, a za chwilę fakty.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Punktualnie o godzinie 20 posłuchajmy faktów RMF FM. Zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
5: Polska przegrywa w meczu towarzyskim z Ukrainą. Od niestety porażki naszych piłkarzy zaczynamy fakty. Później ważne informacje dla kierowców z Krajowej 40 oraz z S8. W faktach RMF FM także sprawa kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie poza procedurą przeszedł zabieg syn polityka. No a pod Grunwaldem kwalifikacje do rycerskiej kadry Polski. 0-2 przegrywamy niestety z reprezentacją Ukrainy w meczu towarzyskim we Wrocławiu. Bramki dla gości zdobyli już w pierwszej połowie spotkania Roman Jaremczuk i Andrii Jarmołenko. Mimo okazji biało-czerwonym nie udało się odrobić strat. Więcej o meczu Polska-Ukraina już za kilka minut w faktach sportowych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 40 na Opolszczyźnie. W Wierzchu pomiędzy Prudnikiem a Głogówkiem dachował samochód osobowy. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Od jutra utrudnienia także na S8 w Łódzkiem. Węzeł w Łasku zostanie częściowo zamknięty ze względu na remont przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 473. Największy problem będą mieć kierowcy jadący do Łasku.
6: Kierowcy jadący drogą ekspresową od strony Łodzi będą musieli zjechać na węźle Róża. Tędy 3-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S14 dotrzeć do drogi wojewódzkiej 482 i tą drogą dojechać do Łasku. Z kolei jadąc od strony Wrocławia trzeba będzie zjechać na węźle Zduńska Wola Wschód i tędy już bezpośrednio drogą wojewódzką 482 dotrzemy do Łasku.
5: Wyjaśniał Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Utrudnienia potrwają 2 miesiące. Jeszcze przed długim weekendem Narodowy Fundusz Zdrowia ma wydać ostateczną decyzję w sprawie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego możemy się spodziewać?
7: Możliwe jest utrzymanie, umorzenie albo co bardziej prawdopodobne zmniejszenie kary. O to proszą władze szpitala i tłumaczą to tym, że pieniądze są potrzebne na leczenie pacjentów. Wiceprezes NFZ Marek Augustyn zapewnił mnie, że te argumenty będą brane pod uwagę. Przypomina jednocześnie, że przez zabieg syna senatora poza procedurą na 2 oddziałach szpitala zabrakło odpowiedniej opieki.
8: Nie ma świętych krów, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad. My tych pieniędzy publicznych pilnujemy niezależnie od statusu osoby, która naruszyła i wykorzystamy najlepsze rozwiązanie.
7: Równolegle sprawę zabiegu poza kolejką wyjaśniają prokuratura, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta oraz Naczelna Izba Lekarska. Polityczne konsekwencje odczuł już senator Tomasz Lenz, który został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
3: Są i takie fakty.
5: Od piątku na polach bitwy pod Grunwaldem można było podziwiać prawdziwe walki rycerzy. Dzisiaj odbył się nawet turniej kwalifikacyjny do rycerskiej kadry Polski. Co trzeba zrobić, żeby trafić do takiej kadry?
9: Trzeba wygrywać pewnie, dużo trenować, żeby móc wygrywać. Trenować mądrze, trenować często, tak minimum codziennie, jak nie częściej. Mamy kluby rycerskie, szkoły do walk rycerskich w Polsce. Natomiast no, w takim już najbardziej elitarnym gronie mistrzów świata, którzy w Polsce są, no to już trenujemy między sobą.
10: To co, zobaczymy cię w Danii?
9: Mam nadzieję, że tak. Tak, to na pewno tam będę co najmniej jednej konkurencji reprezentował.
10: Jak my wyglądamy jako Polska, jeżeli chodzi o rycerską kadrę?
9: Rycerska kadra to jest 200 osób około, która się zawęża do tych kilkudziesięciu najlepiej przygotowanych do właśnie tych kilku formuł, w ramach których będziemy startować, tak żeby na arenie międzynarodowej móc przynosić no, same największe trofea. W zeszłym roku ja zdobyłem złoto na Węgrzech, zdobyliśmy kilka sreber, a z drugich mistrzostw w Teksasie przeżyliśmy kilkanaście krążków.
5: Z jednym z zawodników strażników Marcinem Janiszewskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
5: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
12: Nieudany występ piłkarskiej kadry we Wrocławiu. Przegraliśmy towarzysko z Ukrainą 0-2. To spotkanie z trybun obserwował Cezary Dziwiszek. No Czarku, porażka, przeciętna gra, a czy mimo wszystko można poszukać jakichś pozytywów po tym spotkaniu?
13: Nie ma ich wiele. W pierwszej połowie, gdy na boisku było więcej piłkarzy podstawowych, sytuacje jeszcze były. Po zmianie strony wielu piłkarzy praktycznie w ogóle. Ze zmienników mały plus przy Karolu Świderskim i Jakubie Kamińskim. Poza tym czterech debiutantów, ani Wojcik, ani Potulski, ani Wojtuszek, ani Żukowski nie pokazali niczego wielkiego. Ukraina też nie zagrała wybitnie, ale była konkretna i wygrała. I można powiedzieć, że prędzej wyciągnęła jakieś wnioski z przegranego barażu o Mundial ze Szwecją. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
12: No a to nie koniec piłkarskich emocji. Przed nami bowiem finał barażu Ekstraklasy. Wieczysta Kraków podejmie Chrobrego Głogów. Jedno jest pewne, w Ekstraklasie będziemy mieli debiutanta.
14: Spektakularny awans do Ekstraklasy jednej z drużyn, które nigdy tam nie były. Trzeba rzeczywiście być pod wrażeniem tego, co Chrobry Głogów w tym sezonie zrobił w tej lidze, bo moim zdaniem była to największa niespodzianka.
12: Z dużym szacunkiem o rywalu trener Wieczystej Kazimierz Moskal. Wynik tego spotkania będziemy sprawdzać w faktach sportowych. Początek o 20.45. A za nami już emocje związane z Giro d'Italia. 109. edycja prestiżowego wyścigu zakończona w Rzymie. 3 tygodnie ścigania, ponad 83 godziny spędzone na rowerze przez najlepszego zawodnika. Zwycięzcą imprezy Duńczyk Jonas Vingegaard wypracował ponad 5 minut przewagi nad Austriakiem Felixem Gallem. Historyczny sukces norweskich hokeistów. Po raz pierwszy zdobyli medal Mistrzostw Świata w meczu o brąz w Curichu. Pokonali podogrywce Kanadyjczyków 3-2. Finał rusza o 20.20 i to będzie pojedynek Szwajcaria-Finlandia.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
15: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
16: Sceny zbrodni w RMF FM.
17: Ostatnia niedziela maja, a więc można powiedzieć, że to w ogóle ostatni majowy program w radiu RMF FM. Daniel Dyk
18: i Kamil Barnowski. Nasz dzisiejszy temat jest wyjątkowo trudny. Niebezpieczni nieletni. To w RMF FM do 23:00.

0: RMF FM, najlepsza muzyka, ale naprawdę czuć w tym utworze te jeszcze majowe brzmienia, prawda?
1: To znaczy brzęk deszczu od szyby, czy coś
0: słońca,
1: innego usłyszałem?
0: Pięknych liści, szum.
1: O to ci chodziło. Słuchajcie, żartujemy sobie, za kilka godzin zacznie się jedno z najbardziej beztroskich świąt roku, czyli Dzień Dziecka. U nas to będzie pretekst do pochylenia się nad trudnym tematem nieletnich przestępców. To jeszcze dziecko, wysoki sądzie. Często pada taki argument wobec chłopców, dziewczynek, które dopuściły się zbrodni.
0: Opowiemy o wstrząsającej zbrodni na Cassie Jo Stoddart. Nastolatka zginęła z rąk swoich przyjaciół, którzy chcieli przejść do historii w najgorszy możliwy sposób.
1: Czasem małoletni dopuścił się tak potwornych zbrodni, że jest sądzony jak dorosły. Opowiemy o Craigu Price'ie. To właśnie jego przypadek sprawił, że w Stanach Zjednoczonych, w jego stanie, przyjęto odpowiednie przepisy. Za moment szczegóły.

0: jeszcze dziecko, Wysoki Sądzie. Taki temat dzisiaj w Scenach Zbrodni. Craig Chandler Price. Chłopak, który przyszedł na świat 11 października 1973 roku w Warwick w stanie Rhode Island. Mieszkał ze swoimi rodzicami przy ulicy Innes Avenue w dzielnicy Baton Woods. Czarnoskóra rodzina, oboje jego rodzice pracowali fizycznie. Ciężko, zarabiali skromnie, ale starali się żyć godnie.
1: Miesiąc przed swoimi 16 urodzinami Craig został aresztowany, a prasa nazwała go przydomkiem Warwick Slasher, nożownik z Warwick. Jest także często określany jako najmłodszy seryjny morderca w USA.
0: Niewątpliwie jest jednym z tych najbezczelniejszych morderców. Cofnijmy się do roku 1987. Craig Price ma skończone 13 lat i jeszcze wtedy nie nosi tych wymyślonych przez media pseudonimów. Koledzy nazywają go po prostu Iron Manem. Kochał tę komiksową postać.
1: Marzył, by grać profesjonalnie w piłkę i dobrze się zapowiadał. Wróżono mu karierę zawodowego sportowca, a jednak wielkie stadiony, uwielbienie fanów i kontrakty reklamowe to nie było dla niego. Wszystko zmieniła ta jedna noc.
0: Jest 27 lipca, gdy Craig włamuje się do domu po sąsiedzku. Mały, brązowy domek stoi dosłownie dwa budynki obok jego rodzinnego domu. Mieszkała tu 27-letnia Rebecca Spencer, matka dwójki dzieci. Craig przeszedł przez podwórko dzielącego ich sąsiada i zakradł się do jej tylnych drzwi.
1: Pani Spencer jeszcze nie spała, krzątała się po domu. Craig wiedział, że planuje wkrótce przeprowadzkę do innej dzielnicy. Sięgnął po długi nóż, jaki znalazł w jej kuchni. Podszedł cicho do kobiety, tak, że zupełnie ją zaskoczył.
0: Miał dziecięcą twarz z rozbrajającym anielskim uśmiechem. Może kobieta zobaczyła tę twarz, może nawet zobaczyła nóż w ręku dziecka, ale z całą pewnością nie od razu dotarło do niej, po co ten znajomy dzieciak z sąsiedztwa się do niej zakradł. A jeśli nawet to zrozumiała, wkrótce było za późno. Craig w jakimś dziwnym szale zadał jej 58 ciosów nożem.
1: Została znaleziona następnego dnia w swoim salonie, w kałuży krwi, wśród porozrzucanych w nieładzie przedmiotów. Czy ktoś wtargnął nocą do jej domu z zamiarem pozbawienia jej życia? Zdaniem śledczych nie. Prawdopodobnie miał to być napad rabunkowy, a użycie noża znalezionego w okradanym domu świadczy, że sprawca użył tak zwanej broni okazjonalnej.
0: W Craigu Price'ie to zabójstwo najwyraźniej coś zmieniło, bo wkrótce był jeszcze bardziej bezwzględny i jeszcze bardziej brutalny. Ale o tym za moment w Scenach Zbrodni.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
10: Aha!
9: Majorka!
10: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
11: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Poniedziałek,
13: wtorek,
14: środa,
12: czwartek.
13: Szybko zleci.
12: Byle do piątku.
15: Słuchaj już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
16: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
18: Po reklamie.
19: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: sceny zbrodni w radiu RMF FM. Nasz dzisiejszy temat: niebezpieczni nieletni.
1: Wracamy do młodego amerykańskiego chłopaka. Minęły ponad 2 lata od jego pierwszego zabójstwa. Jest rok 1989. Craig Price ma 15 lat. Zmężniał, swoją posturą już bardziej przypominał atletycznego mężczyznę niż małego chłopca, ale twarz to wciąż oblicze dzieciaka.
0: Jest 1 września. Właśnie poszedł do pierwszej klasy liceum. Trochę poszalał z tej okazji z kolegami. Zapalił marihuanę. Pojawiło się także LSD. Był pod wpływem tych środków, gdy postanowił włamać się do domu kolejnej sąsiadki.
1: Od miejsca poprzedniego morderstwa to było dosłownie 5 budynków dalej, przy Metropolitan Drive. John Heaton ma 39 lat. Podobnie jak poprzednia ofiara Craiga, też jest matką 2 dzieci. I w tym przypadku sięgnął po kuchenny nóż w jej kuchni. Tragiczna ironia tej zbrodni polegała na tym, że kobieta zakupiła tego dnia nowy komplet noży kuchennych. I to ich właśnie użył sprawca. Pewnie jak w przypadku poprzedniego morderstwa, jej ciało znaleziono by następnego dnia w kałuży krwi. Tym razem jednak nie było tak samo.
0: Słysząc hałas, do pomieszczenia wbiegła córka Joan Heaton, 10-letnia Jennifer. Craig Price rzucił się na nią z nożem. Kolejne hałasy sprawiły, że do kuchni wbiegła zaalarmowana 10-letnia Jennifer. Craig Price rzucił się na nią z nożem. Kolejne hałasy sprawiły, że do kuchni wbiegła zaalarmowana.

0: nie otwierał. Niepokój narastał. W końcu postanowiły wejść do środka. Wkrótce znalazły zmasakrowane ciała swoich najbliższych.
1: Joan leżała w korytarzu pod jakimiś prześcieradłami, które dosłownie przesiąkły krwią. Jej starsza córka Jennifer leżała w jej pobliżu. Najmłodsza, Melissa, na podłodze w kuchni.
0: Ich babcia i ciocia wezwały policję. Technicy otoczyli dom i zabezpieczali ślady, a śledczy przepytywali ewentualnych świadków.
1: Doświadczeni śledczy płakali na miejscu zbrodni. Nigdy nie widzieli takiej masakry.
0: Jak w końcu zatrzymano sprawcę? Jak szokująco niski usłyszał wyrok? O tym już po faktach o 21:00. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Barbara?
2: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
2: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
8: Gdzie tu pojechać?
9: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
8: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla Was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
7: A w piątki są z Wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
13: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Już za chwilę wieczorne fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: To kupione. A jeszcze tylko Monini.
3: O, cześć Filip. Co u ciebie?
2: Ciao. I nie Filip, tylko Filippo.
3: O, no dobra Filippo. Widzę, że robisz zapasy.
2: Si. Jest loteria Monini. Ciao Italia. Są sztabki złota, ceramika i 50 tysięcy złotych.
3: 50 tysięcy? Fantastico.
2: I ty, odkryj w sobie Włocha. Kup dowolny produkt Monini i wygrywaj złoto oraz 50 tysięcy złotych. Więcej na loteriamonini.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
6: Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
0: Głosuj na www.rmf.fm. Publis to notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.
12: Na zegarach prawie 21:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM.
13: To co najważniejsze zebrał dla nas Mateusz Bożek.
14: Fakty RMF FM. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem. Samochód zderzył się tam z motocyklem. Ta noc może być deszczowa. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Wieczysta Kraków, czy może jednak Chrobry Głogów? W faktach sportowych o walce o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Na początek faktów ostrzeżenie dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 79 w Świętokrzyskiej Luszycy na trasie Kraków-Sandomierz. W zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem ranna została tam jedna osoba.
1: Aktualny obraz faktów.
14: Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Taki jest wniosek z wieczornej odprawy wojewody mazowieckiego ze służbami, która odbyła się na miejscu pożaru. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 3 dni. Nowe fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są najnowsze ustalenia?
15: Dobra informacja jest taka, że akcja gaśnicza jest opanowana już na tyle, że potrzebna jest coraz mniejsza, choć wciąż bardzo duża liczba strażaków. Na miejscu w tej chwili wciąż pracuje ponad 1500 strażaków i ratowników. Kilkadziesiąt minut temu zapadła decyzja o odwołaniu na jutro wozu zabezpieczenia technicznego od Wojsk Obrony Terytorialnej. Do baz równolegle wracają specjalne moduły, przede wszystkim z Poznania, z Lublina, z Olsztyna i z Łodzi. Od rzeczniczki wojewody przed chwilą usłyszałem, że akcja przebiega sprawnie. Jutro dalej będą wykorzystywane helikoptery od Lasów Państwowych i bardzo pomocny byłby teraz deszcz.
14: Temat tego ogromnego pożaru wróci jutro o 7:00. Gościem Piotra Salaka w faktach RMF FM oraz w internetowym radiu RMF 24 będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, który brał udział w dzisiejszej odprawie. Najbliższa noc w pogodzie zapowiada się deszczową. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 5 województw w południowo-zachodniej części kraju. To m.in. Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Małopolska. Uwaga, ulewom może towarzyszyć także silny wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę. Szczegółową prognozę pogody znajdziecie na rmf24.pl. Futbol już nie tylko na stadionach. Przyszła kolej teraz na banknoty. W faktach RMF FM o świętowaniu awansu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej po szkocku. Po zwycięstwie w eliminacjach w zaciętym meczu z Danią aż 4-2. Bank Szkocji wypuści 20-funtowy banknot z grafiką, która na pewno zachwyci fanów futbolu. Co przedstawia? O tym nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frimorgan.
16: Chodzi o gol strzelony z przewrotki Scotta McTominaya, który padł w decydującym o awansie meczu eliminacyjnym innym do Mistrzostw Świata. Wypuszczenie takiej 20-funtówki ma świętować powrót Szkocji do Mundialu po prawie 30 latach nieobecności. Tamtejszy bank wyemituje tylko 100 egzemplarzy tego okolicznościowego banknotu, a szkoccy kibice będą mieli okazję wziąć udział w konkursie, który zadecyduje o tym, do kogo powędrują futbolowe egzemplarze. Jak zaznaczają komentatorzy, unikatowe banknoty będą gratką dla kolekcjonerów, którzy pilnie śledzą każdą taką limitowaną edycję.
14: Szkocja po wywalczeniu awansu trafiła do grupy C. W mistrzostwach w Ameryce Północnej zagra z Haiti, Maroko i z Brazylią.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
14: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
18: Wieczysta Kraków czy Chrobry Głogów? Kto zajmie ostatnie wolne miejsce w piłkarskiej ekstraklasie? Bliżej sukcesu Chrobry. Gości od 14 minuty prowadzą 1-0. Teraz mamy już o 19 minutę gry. To było dośrodkowanie z rzutu wolnego. Ukrainiec Mirosław Mazur głową posłał piłkę do siatki. Pierwszy finalista wyłoniony w Orlen Basket Lidze za Stal Zielona Góra nie dał szans w półfinałowej rywalizacji Arcegdynia. 3 mecze i 3 zwycięstwa za Stalu. Dziś to decydujące we własnej hali 96-89. Początek był bardzo dobry, ale później w szeregach gospodarzy pojawiła się jednak nerwowość.
19: Tak, już wymagamy od kogoś, kto wygrał 2 mecze na wyjeździe, wygrania 3. I z tą presją do końca sobie poradziliśmy, natomiast ta nerwowość, chyba to jest normalne.
18: Komentował trener Arkadiusz Miłoszewski. Za Stal o Złoto na pewno powalczy z ekipą z Warszawy. W drugim półfinale grają bowiem Legia i Dziki. Legia prowadzi 2-0, jutro mecz numer 3. Od jutra w Warszawie także Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Do boju ruszą nasze reprezentacje. Na początek Polki w pierwszym dniu turnieju pojedynki z Madagaskarem i Czechami, a celem 2 zwycięstwa.
20: No na pewno takie coś nas napędzi, wiadomo. Zwycięstwa napędzają i tak naprawdę no, jeśli wygramy tego pierwszego dnia oba mecze, to też będzie taka trochę spokojniejsza głowa, że tak powiem.
18: Tak mówiła Aleksandra Ziemborska. Nasi panowie do gry przystąpią we wtorek. Emocje w samym centrum Warszawy. Stadion zbudowano na Stołecznym Placu Defilad tuż obok Pałacu Kultury i Nauki. Elfyn Evans wygrał rajd Japonii. To była 7. tegoroczna runda Mistrzostw Świata w WRC. Brytyjczyk umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, a kolejne lokaty zajęli weteran rajdowych tras Sebastian Ogier i młody Fin Sami Pajari.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
21: Sceny zbrodni wracają po faktach o 21:00. Kamil Barnowski.
22: I Daniel Dyk wróci także temat nieletnich, niebezpiecznych, o których często mówi się przed sądem. Przecież to jeszcze dziecko. Zostańcie z nami i z najlepszą muzyką w RMF.

0: RMF FM, najlepsza muzyka. Tu Sceny Zbrodni. Nasz dzisiejszy temat: niebezpieczni nieletni. I wracamy do potrójnego morderstwa rodziny Hiton. Policja miała mnóstwo śladów, ale żadnego podejrzanego.
1: Na szczęście jeden z doświadczonych detektywów wykazał się zmysłem profilera i sporządził prawdopodobny rys człowieka, którego mogła szukać policja. Detektyw uznał, że skoro zabójca użył noża tak wiele razy, najprawdopodobniej też musiał się jakoś skaleczyć. Zalecił policjantom wypatrywać kogoś z raną na rękach, może z raną na twarzy. Policjanci faktycznie dość przypadkowo już 5 września zauważyli znajomego chłopaka. Jechali akurat radiowozem przez park. Jeden z detektywów był równocześnie trenerem koszykówki i rozpoznał jednego z chłopaków, którego trenował w swojej drużynie. Zatrzymał radiowóz, zagadał do niego i wtedy zauważył u niego bandaż na ręce.
0: Gdyby nie profiler, pewnie kupiliby wytłumaczenie nastolatka, że kilka nocy wcześniej za dużo wypił i uderzył ręką w szybę samochodu. Nie mogli uwierzyć, by to on mógł zamordować dzieci tak brutalnie. Znali go i wiedzieli, jak radosnym był dzieciakiem.
1: Odjechali, zaczęli jednak sprawdzać jego wersję. Nikt nie zgłosił rozbitej szyby samochodowej. Policja otrzymała w międzyczasie nakaz przeszukania domu jego rodziców. 17 września w szopie, w ogrodzie, natrafili tu na worek ze śmieciami, a w nim ukryte zakrwawione noże pochodzące z domu Hitonów.
0: W obliczu takich dowodów chłopak w obecności rodziny, zupełnie spokojny, przyznał się do morderstwa, zarówno sprzed kilku dni, jak i tego sprzed ponad 2 lat.
1: Nonszalanckim głosem opisał najkrwawsze szczegóły. Parodiował krzyki, jakie wydawały jego ofiary. Jego ojciec nie wytrzymał słów syna i wybiegł zwymiotować do toalety. Craig wskazał też miejsce ukrycia na strychu torby z zakrwawionymi ubraniami i ręcznikami.
0: Price nawet nie stanął na sali sądowej. W jego przypadku wyrok mógł być tylko jeden. Zatrzymanie do czasu ukończenia 21 roku życia. Po tym czasie jego zbrodnie zostaną wymazane. Będzie całkowicie wolnym człowiekiem.
1: Władze szukały sposobu, by go zatrzymać w więzieniu na stałe. Pomógł sam Price. Był agresywny za kratami. Wdawał się w bójki, które wydłużały jego wyrok. Po jednej z ostatnich, 4 kwietnia 2017 roku, dźgnął współwięźnia ostrzem i za to usłyszał wyrok aż 25 lat więzienia.

0: Ostatni weekend maja standardowy, ale pierwszy weekend czerwca będzie tak jak pierwszy majowy. Nie wiem, czy pamiętacie.
1: Ale dłuższy.
0: Wydłużony. O, jeszcze dłuższy będzie, tak.
1: I mamy nadzieję z lepszą pogodą.
0: Pytanie, czy może być z gorszą? Żebyśmy sobie tutaj nie wykrakali.
1: A nasz dzisiejszy temat, nieletni, niebezpieczni. Historia, o której opowiemy za moment, wzbudziła dyskusję w USA. Do czego może doprowadzić ekspozycja dzieci na brutalne horrory? Podnoszono, że film Krzyk zainspirował dwóch nastolatków do szokującej zbrodni. Szczegóły za moment.
0: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
2: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
3: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
4: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
6: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Daniel Dyk, Kamil Barnowski i Sceny Zbrodni. Tylko w RMF FM.

0: jeszcze dziecko, Wysoki Sądzie. Przed dniem dziecka w scenach zbrodni te słowa często się dzisiaj przewijają. No to czas na kolejną sprawę.
1: Naszym kolejnym przystankiem jest miejscowość Pocatello, stan Idaho. Mieszka tutaj 56 tysięcy osób. To miasto nazywane jest bramą na północny zachód i stolicą uśmiechu USA. Niestety, w tej opowieści to już koniec radosnych akcentów.
0: Przenosimy się do 22 września 2006 roku, piątek. 16-letnia Cassie Jo Stoddart, rocznik 1989, została poproszona przez swoją ciocię, panią Contreras. 16-letnia Cassie Jo Stoddart, rocznik 1989, została poproszona przez swoją ciocię, panią Contreras.

0: Była ich dwójka znajomych, Brian Draper i Tori Adamczyk, rocznik 1990. Czwórka nastolatków zrobiła małe tournée po mieszkaniu cioci Cassie Stoddart, a następnie włączyli w salonie film w reżyserii Quentina Tarantino, Kill Bill Volume 2. Brian i Tori nie obejrzeli produkcji do końca. Wyszli z domu przy Whispering Cliffs Drive po 2 godzinach od przybycia. Chcieli zdążyć do kina na inny film.
1: Gdy Cassie i jej chłopak Matt oglądali telewizję, w mieszkaniu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Najpierw wystąpił problem z prądem. Światła zgasły, a po chwili wszystko wróciło do normy. Z piwnicy słychać było jednak jakieś dziwne dźwięki. Jeden z psów wpatrywał się w klatkę schodową prowadzącą na dół i co jakiś czas szczekał.
0: Nic dziwnego, że Cassie Jo Stoddart była mocno zdenerwowana całą sytuacją. Matt Beckham, widząc co się dzieje, zadzwonił do swojej mamy. Opowiedział o niepokojących wydarzeniach i zapytał, czy może potowarzyszyć swojej dziewczynie w ciągu nocy, aby było jej raźniej w pustym domu. Mama chłopaka nie zgodziła się na taki układ.
1: Przeczuwając, że to zwykła wymówka, aby syn mógł dłużej zostać z dziewczyną sam na sam, zaproponowała, że odbierając Matta, weźmie również do ich domu Cassie, a następnie rano przywiezie ją do mieszkania cioci, które miała pilnować. Na takie rozwiązanie nie zgodziła się znów Cassie Stoddart. Nie chciała zawieść swoich bliskich i opuszczać domu oraz zwierząt, którymi miała się opiekować.
0: Tak około 22:30 pani Beckham przyjechała po swojego syna. Matt pożegnał się z Cassie i wsiadł do samochodu mamy. Nikt nie mógł przypuszczać, że wtedy widzieli się po raz ostatni, ale o tym opowiemy już po 22:00 w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Odważne wnioski w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Wymiar sprawiedliwości w Polsce przeżywa kryzys spowodowany tym, co wyprawiali politycy PiS-u i widzę, że oni chcieliby iść jeszcze dalej. Mogę uspokoić, tylko jestem głęboko przekonany, że PiS nie dojdzie do władzy.
3: No tak, ale to jest oparte na pana
2: To jest oparte na tak zwanym efekcie Czarnka, bo od czasu, kiedy miał się pojawić efekt Czarnka, to bałagan w PiS-ie jest coraz większy.
1: Już jutro po 8:00 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
4: Reklama.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
9: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
8: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Waloryzacja, RRSO, projekcje inflacyjne. Tłumaczymy z finansowego na polski. Klub Ekonomiczny w poniedziałek w RMF FM.
10: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
11: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe finanse.
1: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
4: Po reklamie.
12: Dochodzi godzina 22. To pora faktów w RMF FM.
13: A przed mikrofonem Mateusz Bożek.
14: 8 lat więzienia grozi adwokatowi z Warszawy zatrzymanemu w sprawie fałszywych zawiadomień o rzekomych przygotowaniach do zamachu m.in. na prezydenta. Później o szacowaniu strat na Opolszczyźnie po wczorajszej nawałnicy. A w faktach sportowych finał baraży o awans do Ekstraklasy. O ostatnie miejsce w lidze walczą Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Znany warszawski adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych zawiadomień o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów i trafił do aresztu. Takie informacje przekazało dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
15: Dobry wieczór. Ten znany warszawski adwokat został zatrzymany przez policjantów Stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. 48-latek chciał uwiarygodnić treść swoich zawiadomień o zamachach i dołączał nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążyć niewinne osoby i właśnie na nie skierować działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja. Dodatkowo w warszawskim mieszkaniu adwokata policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich. Zarzuty dotyczą m.in. tego, że mężczyzna ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. 48-latkowi grozi do 8 lat więzienia.
14: Specjalna komisja oszacuje straty po sobotniej nawałnicy, jaka przeszła nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie. Jej prace mają ruszyć jutro. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcerzowice, gdzie żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Wszystkim poszkodowanym miejscowe władze zapewniły lokale zastępcze. Część znalazła schronienie u rodzin.
16: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
14: Francja zażądała zwołania jutro nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Powodem eskalacja przemocy w południowym Libanie ze strony Izraela. To następstwo wojny tego kraju oraz Stanów Zjednoczonych z Iranem. Według rządu w Bejrucie życie straciło już ponad 3 tysiące Libańczyków, a ponad milion uciekło z kraju. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił dziś tymczasem, że polecił wojsku rozszerzyć operację w Libanie. Celem ma być wspierany przez Iran Hezbollah. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl. Czy wniosek o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy ma realne szanse powodzenia? To pytanie, które powróci jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Tuż po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Jacek Sasin, był wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej gościem Piotra Saleka w rozmowie o 7:00 w RMF FM oraz w internetowym radiu RMF 24 będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Polecamy już teraz. Dziś w faktach przyglądamy się trasom dla miłośników dwóch kółek. Podpowiadamy, w które miejsca warto udać się rowerem. W Małopolsce sporym zainteresowaniem cieszy się oddana niedawno Veloskawa.
17: To jedna z najnowszych. Myślę, że też będzie to jedna z najciekawszych inwestycji rowerowych. Ten nowo otwarty odcinek, o którym mówi się dość często, pod Olsze Łączany, ma około 20 kilometrów, ale jest świetnym przykładem tego, jak rozwija się Velo Małopolska, bo jest bardzo dobrze skomunikowany z pozostałymi trasami, więc można zrobić nawet kilkadziesiąt kilometrów przejeżdżając tym odcinkiem.
18: Cały czas jeśli jedzie mniej więcej wzdłuż biegu rzeki, no to sam ten fakt już jest fajną atrakcją.
19: Jest sporo mostków, jest sporo fajnych kanałów do przejechania.
14: Mówiła Magdalena Opyt z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także rowerzyści napotkani na trasie przez naszego reportera.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: A na ostatni już dzisiaj fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Oddaję głos.
15: Wieczysta Kraków prowadzi z Chrobrym Głogów 2-1 w finale baraży o piłkarską Ekstraklasę. Kilka chwil temu ładna akcja w polu karnym Chrobrego. Miki Wijar wyłożył piłkę Stefanowi Feiertagowi. Pierwszy strzał zablokowany. Dobitka Austriaka już skuteczna. Towarzyski mecz z Ukrainą mają za sobą nasi piłkarze. Reprezentacja Jana Urbana we Wrocławiu przegrała 0-2 w biało-czerwonych barwach debiuty. Potulski, Wojtuszek, Wójcik, Żukowski po raz pierwszy zagrali w seniorskiej reprezentacji. Polacy bez strzelonego gola, za to rywal ale byli pod tym względem bardzo konkretni.
22: My mieliśmy sobie sytuację, ich nie wykorzystaliśmy i wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku. Wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie się jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować.
15: Tak mówił kapitan Robert Lewandowski, dziś po raz 166 w narodowych barwach. Na wielkoślemowym Rolandzie Garrosie Iga Świątek odpadła w 1/8 finału. To jest najsłabszy występ Polki na paryskich kortach od 7 lat. Świątek przegrała 5-7, 1-6 z Martą Kostiuk. Do ćwierćfinału przeszły także Elina Svitolina, Sorana Kirsten czy Mira Andrzejewa. W Kielcach świętowanie. Piłkarze ręczni Industrii odzyskali Mistrzostwo Polski. Rok i 2 lata temu w ligowych finałach przegrywali z Orlen Wisłą Płock. Teraz pokonali tego największego od lat rywala. Przed tygodniem 30-25, a dziś u siebie 36-27.
23: Dzięki drużynie z Płocka znowu musieliśmy się przesunąć, jeżeli chodzi o nasz mental, do granic wytrzymałości. Właśnie dzięki dobrej postawie drużyny z Orlen Wisły Płock w ostatnich sezonach zrozumieliśmy, że żeby wygrać, odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej.
15: Tłumaczył trener Industrii Krzysztof Lijewski. Ten Kielecko-Płocka rywalizacja, no to już blisko 20 lat dominacji na ligowych parkietach. Na hokejowych mistrzostwach świata trwa finał Szwajcaria-Finlandia po 2/3 0-0.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
24: Zostały 2 godziny maja i połowę tego czasu wypełnimy my ze scenami zbrodni. Daniel Dyk
25: i Kamil Barnowski. Nasz dzisiejszy temat: niebezpieczni nieletni.
24: A teraz na antenę RMF-u wraca najlepsza muzyka.

0: To jeszcze dziecko, Wysoki Sądzie. Taki temat w Scenach Zbrodni. 23 września 2006 roku. Przez cały dzień Matt Beckham próbował się dodzwonić do swojej dziewczyny, 16-letniej Cassie Jo Stoddart, która opiekowała się domem swoich bliskich przy Whispering Cliffs Drive. Ale nie odbierała telefonów i nie odpisywała na wiadomości. Martwił się coraz bardziej o ukochaną. Tego dnia na duchu podnosił go jego dobry kolega Tori Adamczyk.
1: Kolejnego dnia, w niedzielę 24 września, po Pocatello lotem błyskawicy rozeszła się wstrząsająca wiadomość. Cassie Stoddart została znaleziona martwa w mieszkaniu swojej cioci. Na miejsce zdarzenia przyjechał policjant Hedge. Dostrzegł ciało leżące w salonie. Głębokie rany kłute i szarpane. Wszędzie było pełno krwi. Na ciele denatki zlokalizowano 30 ran zadanych nożem. 12 z nich było potencjalnie śmiertelnych. W tym jedna trafiła w prawą komorę serca. Według patologa użyto przynajmniej dwóch noży. Jeden z gładkim ostrzem, a drugi ząbkowanym.
0: Pierwszym, niejako naturalnym podejrzanym był chłopak zamordowanej, a więc Matt Beckham. To on widział Cassie żywą jako ostatni. Chłopak miał niezbite alibi, które potwierdziła jego mama. Przeszedł również pozytywnie test na wariografię. Mama Matta przekazała policji, że gdy odbierała swojego syna z feralnego domu, słyszała głos Cassie Stoddart. 16-latka na pewno żyła 22 września około godziny 22:30.
1: W końcu śledczy postanowili porozmawiać z dwoma 16-latkami, Brianem Draperem i Trojem Adamczykiem. Podczas pierwszego przesłuchania Adamczyk przekazał, że około 20:30 przybyli do domu przy Whispering Cliffs Drive, licząc na imprezę. Kiedy widzieli, że ta się nie odbędzie, pojechał z Draperem do kina w Pocatello na seans horroru pod tytułem Puls.
0: Detektyw dopytywał o szczegóły tego filmu, ale co zastanawiające, Tori Adamczyk nie potrafił nic powiedzieć na ten temat. Później zmienili tę wersję, powiedzieli, że nie byli w kinie, tylko kręcili się po okolicy i sprawdzali, czy zaparkowane samochody są otwarte.
1: Brian Draper podczas przesłuchania zapewniał, że jest przyjacielem zamordowanej i może poddać się badaniu na wariografię, aby oczyścić się z zarzutów, ale tuż przed badaniem pękł i powiedział, że musi porozmawiać z detektywem.
0: Wówczas, siedząc obok swoich przerażonych rodziców, opowiedział szokującą wersję wydarzeń. Wynikało z niej, że 16-letni Brian i Tori odpowiadali za awarię prądu przy Whispering Cliffs Drive i że to oni zamordowali swoją koleżankę Cassie Stoddart. Wskazał też, gdzie ukryli dowody. Do tej szokującej sprawy wrócimy za moment.

0: jeszcze dziecko, Wysoki Sądzie. Dzisiaj mówimy o nieletnich, niebezpiecznych w scenach zbrodni.
1: 27 września 16-letni Brian Draper zaprowadził funkcjonariuszy w rejon Black Rock Canyon. Tam w zakopanej skrytce znajdowały się dowody zbrodni i były to m.in. 4 noże, pudełko zapałek, nadpalone kartki z zeszytu, stopiona kolorowa maska. Najważniejszym dowodem była znaleziona tam kaseta wideo, na której sprawcy nagrali swoje przygotowania do zbrodni.
0: To właśnie z niej dowiadujemy się, jak przebiegały te wstrząsające wydarzenia. Nagranie z 21 września 2006 roku, godzina 25. Tori Adamczyk prowadzi samochód. Brian Draper filmuje. Draper: zamierzamy zabić jak najwięcej ludzi. Przejdziemy do historii.
1: Adamczyk: do wszystkich agentów FBI, którzy to oglądają. Nie byliście wystarczająco szybcy.
0: Draper: nie byliście wystarczająco szybcy i nie byliście wystarczająco sprytni.
1: Kolejne nagranie, 22 września, 12:10. Draper: opuszczamy naszą czwartą lekcję. Właśnie spisujemy plan na dzisiejszy wieczór. Będzie czadowo.
0: Adamczyk: my, Tori i Brian, właśnie tworzymy naszą listę śmierci. Na kiedy? Właściwie na dziś wieczór.
1: Draper: przepraszam rodzinę Cassie, ale to ona musiała być tą wybraną. Musimy trzymać się planu, a ona jest idealna, więc zginie.
0: 22 września 2006 roku, godzina 21:53. Chwilę przed morderstwem Cassie Stoddart. Jest ciemno. Draper i Adamczyk siedzą w samochodzie.
1: Draper: cóż, niestety czeka nas to wyczerpujące zadanie zabicia naszych dwojga przyjaciół. A oni są właśnie tam, w tym domku, kawałek dalej, przy tej samej ulicy.
0: Adamczyk: właśnie z nimi rozmawialiśmy. Byliśmy tam przez godzinę, ale...
1: Draper: obejrzeliśmy cały dom. Wiemy, że jest tam mnóstwo drzwi. Jest tam mnóstwo miejsc, w których można się ukryć. Cóż, otworzyłem tylne drzwi. Wszystko jest otwarte.
0: 22 września 2006 roku, godzina 23:31. Adamczyk i Draper jadą samochodem. Draper: właśnie zabiłem Cassie. Dopiero co wyszliśmy z jej domu.
1: Podczas procesu ustalono, że nastoletni mordercy inspirowali się sprawcami masakry w liceum Columbine z 1999 roku, a także serią horrorów pod tytułem Krzyk.
0: W kwietniu 2007 roku Brian Draper i Tori Adamczyk zostali skazani na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
6: Myślisz?
7: To posłuchaj.
8: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem, śpię albo to był taki żart telefoniczny.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Czeka
11: ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
12: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Po reklamie.
17: To są sceny zbrodni w RMF FM i robi się mroczne.

0: RMF FM, najlepsza muzyka. Musimy tutaj przyznać, że nasze dzisiejsze trudne tematy zupełnie nie pasowały klimatem do ostatniego dnia maja.
1: Tym bardziej nie pasowały do pierwszego dnia czerwca, ale no właśnie, przed nami ostatnia godzina majowa i upłynie ona z kolei pod znakiem nieco innej sensacji. To będzie najnowszy odcinek cyklu Misja Specjalna RMF FM.
0: I pamiętajcie, na przykład jutro w trakcie porannej jazdy do pracy o stronie rmfon.pl. Tam znajdziecie całą masę dobrych podcastów, które wypełnią każdą wolną chwilę. A za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Kamil Barnowski
1: i Daniel Dyk. Do usłyszenia już w czerwcu.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Już jutro RMF FM zafunduje ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już jutro po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Olbratowski. RMF FM zawsze z tobą.
2: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
3: Zbliża się już godzina 23, to czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Coraz mniejsze zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Najwyższy poziom obowiązuje już tylko w części województwa lubuskiego. Na północy, w całej Warszawie w życie wejdzie nocna prohibicja. To był wyjątkowy weekend na polach bitwy pod Grunwaldem. Przez 3 dni można było podziwiać tam pojedynki i grupowe zmagania rycerskie. Fakty rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców, bo mamy utrudnienia na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim. W okolicach Nietuliska Dużego na trasie między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim samochód osobowy zderzył się ze zwierzyną leśną. 2 osoby zostały ranne, droga jest całkowicie zablokowana. Zmniejsza się poziom zagrożenia pożarowego w polskich lasach. Tak wynika z najnowszych danych Komendy Państwowej Straży Pożarnej. 3. najwyższy poziom zagrożenia obowiązuje już tylko w części nadleśnictw w województwie lubuskim. W zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce aktualny jest alert 2. stopnia. A w lasach województw kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego alert 1. najniższego stopnia. Nowy tydzień według prognoz przyniesie ochłodzenie oraz przelotne opady deszczu, a te warunki obniżą ryzyko pożarów w lasach. Od północy w całej Warszawie zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać od 1 czerwca codziennie między 22 a 6 rano, m.in. w sklepach i na stacjach benzynowych, ale także w restauracjach oraz barach, jeżeli chodzi o sprzedaż na wynos. Mieszkańcy Warszawy przewidują, że nocna prohibicja może przynieść zauważalne efekty.
4: Takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne i wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy, prawda? Będą musieli sobie wcześniej zaopatrzyć się w ten alkohol i na przykład zaplanować spotkanie w domu.
5: My jesteśmy teraz w Śródmieściu w Warszawie i tutaj od kilku miesięcy już jest ta nocna prohibicja, teraz będzie poszerzona. Widzi pani jakiś efekt już?
4: To znaczy ja nie widzę, bo ja w ogóle nie jestem z Warszawy, my jesteśmy z Wrocławia, natomiast u nas też już zostało to wprowadzone i mam wrażenie, że jest spokojniej.
6: To zależy od ilości spożywanego alkoholu. Są osoby, które troszeczkę przesadzają, ale dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy.
7: Patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
3: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dodajmy, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie będzie obejmował wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w Ekstraklasie. W finale baraży krakowski zespół pokonał Chrobrego Głogów 2-1, choć jako pierwszy stracił bramkę. Awans Wieczystej uzupełnił grono Benjaminków, do którego wcześniej dołączyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. A z Ekstraklasą żegnają się natomiast Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Brookbet Termalika Nieciecza.
0: Fakty na wakacje w RMF FM.
3: Planując wakacje, nie myślimy o nieszczęśliwych zdarzeniach, jakie mogą nam się przytrafić. Jednak warto przed wyjazdem na wszelki wypadek wykupić ubezpieczenie turystyczne. To niewielki koszt w budżecie przeznaczonym na urlop. Zapytaliśmy, czy wykupujecie polisę przed wyjazdem.
8: Jeśli wyjeżdżamy za granicę, to zawsze korzystam z tych kart EKUS. Ale jeśli chodzi o dodatkowe ubezpieczenie, to nie.
9: Mój mąż zawsze dba o ubezpieczenie. Przeszukuje wszelkie oferty. My co roku jesteśmy ubezpieczeni. W jaki sposób? Nie wiem, to tajemnica. Ale wiem, że ubezpieczenie jest jednym z punktów. Na 2 tygodnie przed wyjazdem jest polisa, są zielone karty, jest wszystko, EKUS też, ale przede wszystkim są komercyjne ubezpieczenia.
10: W zależności gdzie jadę, taką opcję ubezpieczenia wybieram. Chodzenie po górach wysoko to jest sport ekstremalny. Jeżdżenie rowerem gravelowym to również jest sport ekstremalny. Nurkowanie to również, więc to jest naprawdę mały koszt, a jest się bezpiecznym na wakacjach.
3: Usłyszała w Skierniewicach nasza reporterka Magdalena Greinert. Weekend na polach bitwy pod Grunwaldem stał pod znakiem walk rycerskich. Najpierw były starcia 1-1, potem drużynowe 3-3 i 5-5. Dzisiaj z kolei można było podziwiać zmagania w turnieju eliminacyjnym do rycerskiej kadry Polski.
11: Jak w kickboxingu, MMA i innych sportach walki. Trzeba być i silnym, i dynamicznym, i technicznym. Nie ma czegoś takiego jak droga na skróty, czy tylko w jedną stronę.
12: Drogi sport bardzo często porównuje do rajdów samochodowych. Żeby wejść, no to trzeba mieć niezły sprzęt.
13: Czyli na sobie masz równowartość samochodu?
12: No dobra, bryka, też metalowa. Czasami wracam do domu z lekkimi obcierkami, a czasami jak po dobrym WRC jest parę drogich elementów do zmiany. No tak bywa.
3: A z uczestnikami turnieju pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Misja specjalna w RMF FM. Bunt, który mógł zniszczyć Hitlera. Kulisy puczu Sztenesa.
1: Jest 30 sierpnia 1930 roku. Pod budynkiem głównej siedziby NSDAP w Berlinie gromadzą się oddziały SA. Bojówkarze mają na sobie charakterystyczne brunatne koszule, które wielu Niemcom kojarzą się z partią nazistowską. W pewnym momencie oddziały SA pod wodzą Waltera Sztenesa przypuszczają szturm na budynek. Na ich drodze stają przebywający w siedzibie SS-mani, którzy próbują odeprzeć atak. Na próżno. Mniej liczne SS zostaje pokonane, a członkowie SA wkraczają do budynku. Następnie na znak protestu zaczynają demolować wnętrze. Wkrótce wiadomość o wydarzeniach z Berlina dociera do Hitlera, a ten jest przerażony wieściami. Natychmiast wyrusza do stolicy, by spotkać się ze Sztenesem. Udaje mu się załagodzić sytuację, ale tylko tymczasowo. Rok później Sztenes po raz kolejny rzuca wyzwanie Hitlerowi i ponownie przypuszcza szturm na siedzibę NSDAP, co popchnęło SA do tak radykalnego kroku. Jakie skutki przyniósł bunt w Berlinie? W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej przedstawimy historię dwóch puczów Waltera Sztenesa. 24 lutego 1920 roku w Republice Weimarskiej zostaje założona Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników. Od 29 lipca 1921 roku na jej czele stoi Adolf Hitler. W ramach struktur partyjnych 5 października 1921 roku zostają utworzone bojówki o nazwie Sturmabteilung, w skrócie SA. Jest to formacja paramilitarna, do której zadań należy m.in. ochrona nazistowskich wieców oraz siłowe zakłócanie spotkań politycznych oponentów. Te działania nierzadko przyjmują formę bojówek czy nawet krwawych starć ulicznych. Bojówkarze z SA pomagają też w akcjach propagandowych, na przykład rozdając ulotki czy wieszając plakaty. Ze względu na kolor ich mundurów, jej członkowie są nazywani brunatnymi koszulami. Naziści dążą do przejęcia władzy w kraju. Początkowo uważają, że jedynym sposobem, aby do tego doszło, jest przeprowadzenie zbrojnej rewolucji i obalenie rządu Republiki Weimarskiej. Z kolei Ernst Röhm, który zajmuje się rekrutacją i szkoleniem członków SA, widzi w tej formacji zalążek przyszłej armii niemieckiej. 8 listopada 1923 roku Adolf Hitler podejmuje próbę siłowego przejęcia władzy w Monachium. W tym wydarzeniu czynny udział biorą bojówkarze z SA. Pucz kończy się jednak klęską nazistów, a Hitler zostaje aresztowany i trafia do więzienia. NSDAP, a wraz z nim SA, zostają zdelegalizowane i muszą działać w ukryciu. Gdy 20 grudnia 1924 roku Hitler przedterminowo wychodzi na wolność, chce reaktywować partię. Przyszły Führer zmienia jednak zdanie co do sposobu, w jaki naziści powinni doprowadzić do zmiany rządu.
2: Nie uda nam się przejąć władzy w wyniku zamachu stanu. Społeczeństwo tego nie zaakceptuje. Musimy to zrobić legalnymi metodami.
1: Od tego momentu Hitler stara się prezentować partię nazistowską jako poważne i dojrzałe ugrupowanie, gotowe objąć władzę nad krajem. Próbuje też zdobyć poparcie niemieckich wojskowych, przedsiębiorców i arystokratów, z których wielu wyznaje konserwatywne poglądy. W ten sposób zaczyna tworzyć się coraz większy rozdźwięk między wizją Hitlera i jego otoczenia, a przywódcami SA. Dla Hitlera bojówkarze zaczynają stawać się coraz większym problemem wizerunkowym. Przywódca partii nie chce, żeby NSDAP kojarzyło się z przemocą na ulicach i chuligańskimi zachowaniami członków Sturmabteilung. Obawia się, że może to skutecznie zniechęcić bardziej umiarkowanych wyborców. Kwestią sporną staje się też różnica poglądów na temat roli SA. Według Hitlera do jej zadań ma należeć głównie zabezpieczanie spotkań i wieców partyjnych. Przywódcy SA, w tym Ernst Röhm, chcą jednak, aby w przyszłości stała się ona nową armią niemiecką. Zresztą po pewnym czasie Röhm, rozczarowany zmianą strategii NSDAP, rezygnuje ze stanowiska i wyjeżdża do Boliwii. Nowym przywódcą organizacji zostaje Franz Pfeffer von Salomon. Hitler wie, że SA jest siłą, z którą nadal musi się liczyć. Poza tym bojówkarze są potrzebni partii. Dlatego na razie stara się podejmować takie decyzje, aby zbytnio nie zniechęcić do siebie brunatnych koszul. Mimo to w kolejnych latach w coraz większej grupie członków SA rośnie przekonanie, że Sturmabteilung jest spychane na dalszy plan. Część jawnie wyraża swoje rozgoryczenie.
2: My ryzykujemy na ulicach, walczymy i odnosimy rany. A co robią przywódcy partii? Siedzą sobie bezpiecznie w wygodnych biurach i zgarniają wszystkie pieniądze. I nie robią nic, aby osiągnąć zwycięstwo.
1: Wielu nie rozumie też, dlaczego kierownictwo NSDAP stara się przekonać do siebie bogatych arystokratów i przedsiębiorców. Bojówkarze na ogół wywodzą się z biednych środowisk i postrzegają elity jako wrogów, których należy zlikwidować. Członkowie SA nie potrafią też pojąć, dlaczego Hitler nie zdecyduje się na siłowe przejęcie władzy w kraju i nie zniszczy znienawidzonej przez nich Republiki Weimarskiej. Uważają, że realizacja strategii legalnego wygrania wyborów zajmie zbyt wiele czasu. Ich obawy zdają się potwierdzać wybory z maja 1928 roku, w których naziści zdobywają jedynie 12 miejsc w Reichstagu. Jednym z największych krytyków Hitlera staje się dowódca berlińskich oddziałów SA, Walter Stennes. Jest on coraz bardziej niezadowolony ze sposobu, w jaki kierownictwo partii nazistowskiej traktuje Sturmabteilung. 7 sierpnia 1930 roku Stennes spotyka się z Gauleiterem Berlina, którym jest wtedy Józef Goebbels, i przedstawia mu żądania.
3: Chcemy, by w tegorocznych wyborach co najmniej 3 miejsca w Reichstagu przypadły członkom SA. Poza tym żądamy przeznaczenia na naszą działalność większych funduszy. Ostrzegam, że jeżeli mnie nie posłuchacie, to odejdę z partii, a ze mną prawie całe berlińskie SA.
1: Jest to bardzo realna groźba. Poza tym Goebbels wie, że także w innych częściach kraju członkowie SA wyrażają swoje niezadowolenie. W następnych dniach Stennes jedzie też do Monachium, ale Hitler nie ma zamiaru słuchać gróźb i do spotkania nie dochodzi. 27 sierpnia wściekły Stennes ponownie spotyka się z Goebbelsem i powtarza mu swoje żądania. Goebbels kontaktuje się z Hitlerem, ale ten znów je odrzuca. Widząc, że tą drogą nie jest w stanie nic osiągnąć, Stennes zachęca swoich popleczników do bardziej otwartego buntu.
3: Słowami ich nie przekonamy. Musimy działać i pokazać im, że nie żartujemy.
1: 30 sierpnia 1930 roku Goebbels ma wygłosić przemówienie na wiecu, który ma zabezpieczać Sturmabteilung. Jednak tym razem Stennes wysyła wiadomość.
3: SA nie będzie ochraniać tego wydarzenia.
1: Zamiast tego SA organizuje marsz w Berlinie, a następnie bojówki wkraczają do budynku kierownictwa NSDAP w stolicy. Na ich drodze stają oddziały SS, ale są mniej liczne i po krótkiej walce zostają pokonane. SA przejmuje kontrolę nad budynkiem, a brunatne koszule zaczynają demolować wnętrza. Dopiero berlińska policja, która zostaje wezwana na miejsce, przywraca porządek i aresztuje 25 bojówkarzy. Gdy później do budynku przybywa Goebbels, jest szokowany skalą zniszczeń. W rozmowie telefonicznej z Hitlerem mówi:
2: musimy koniecznie znaleźć sposób na uspokojenie SA, bo jeśli nic nie zrobimy, to sytuacja może bardzo szybko wymknąć nam się spod kontroli.
1: Hitler doskonale rozumie zagrożenie i natychmiast udaje się do Berlina. 1 września 1930 roku ma miejsce spotkanie przywódcy NSDAP z prawie 2000 członków SA.
4: Chcę was osobiście zapewnić, że fundusze przeznaczone na działalność SA zostaną zwiększone. Proszę was jedynie o to, żebyście pozostali wierni partii.
1: Hitlerowi udaje się uspokoić bojówkarzy i kryzys zostaje tymczasowo zażegnany. Przywódca NSDAP kontaktuje się też z Ernstem Remem, który przebywa w Boliwii.
4: Chciałbym, żeby wrócił pan do Niemiec i objął dowództwo nad oddziałami SA.
1: Rem zgadza się i 5 stycznia 1931 roku oficjalnie zostaje mianowany nowym przywódcą Sturmabteilung. Nie sprawia to jednak, że napięcia między SA a kierownictwem NSDAP ustają. Hitler nie jest przekonany co do wierności brunatnych koszul, dlatego zaczyna coraz bardziej polegać na oddziałach SS. Na ich czele stoi Heinrich Himmler, który dąży do uniezależnienia się tej formacji od SA. Tymczasem Stennes nadal głośno wyraża swoje niezadowolenie i stara się zwrócić uwagę na to, że bojówki SA w dalszym ciągu nie są dostatecznie finansowane.
3: We Wrocławiu niektórzy nie mogli stawić się na służbę, bo nie stać ich było na zakup odpowiedniego obuwia.
1: Stennes wciąż pozostaje w opozycji do Hitlera i uważa, że to SA powinno stać się głównym narzędziem do zdobycia władzy przez NSDAP. W lutym 1931 roku Ernst Rehm na polecenie Hitlera wydaje SA nowe instrukcje.
5: Zabrania się członkom SA uczestnictwa w ulicznych bójkach. Przywódcom SA zakazuje się ponadto udzielanie jakichkolwiek wypowiedzi publicznych.
1: 20 lutego Hitler wydaje zarządzenie, zgodnie z którym oddziały SA mają podlegać od tej pory lokalnym władzom partyjnym. Wywołuje to ogromną złość u Stenesa, który jawnie krytykuje tę decyzję. Wściekły Hitler postanawia usunąć go ze stanowiska. Jednak w wyniku przecieku Stenes dowiaduje się o zamiarach Hitlera i wysyła do niego telegram, w którym wyraża swoje oburzenie. Hitler jest nieugięty i każe podporządkować się tej decyzji. Stenes nie ma jednak zamiaru ustąpić bez walki. 31 marca spotyka się ze swoimi zwolennikami, aby ustalić plan działania. 1 kwietnia 1931 roku oddziały SA ponownie zajmują siedzibę NSDAP w Berlinie. Przejmują też redakcję partyjnej gazety Der Angriff. Stenes każe przygotować artykuł, w którym w ostrych słowach krytykuje Hitlera.
3: Hitler ucieka od odpowiedzialności, chowa się za skorumpowanymi członkami partii i pławi się z nimi w iście bizantyjskim przepychu. Zupełnie zapomniał o ideałach, które powinny przyświecać narodowemu socjalizmowi.
1: Sytuacja w Berlinie staje się niezwykle groźna dla przywódców partii nazistowskiej. SA jest dużo liczniejsza niż ówczesna Armia Republiki Weimarskiej. Istnieje też ryzyko, że bunt szybko rozprzestrzeni się na pozostałe regiony kraju. Dlatego Hitler natychmiast dzwoni do Goebbelsa.
4: Pozwalam panu na użycie wszystkich potrzebnych środków, byle odzyskać kontrolę nad naszą berlińską siedzibą.
1: Goebbelsowi przy wsparciu policji i oddziałów SS udaje się aresztować i wyprowadzić bojowników SA z budynków. Hitler publikuje w gazecie swoje stanowisko.
4: Miał miejsce spisek, którego skutki mogły być katastrofalne dla całego naszego ruchu w Niemczech. Dlatego każdy, kto toleruje działania Stenesa lub mu pomaga, zostaje automatycznie usunięty z partii.
1: Hitler każe też całkowicie odciąć finansowanie dla zbuntowanych oddziałów. Ta metoda okazuje się skuteczna. Pozbawiona pieniędzy rebelia bardzo szybko się załamuje, a wielu jej zwolenników zostaje usuniętych z partii. W wyniku klęski puczu Stenesa niezwykle wzrasta pozycja SS, którego członkowie pozostali w pełni wierni Hitlerowi. Wkrótce stanie się ona jedną z najpotężniejszych organizacji w Niemczech i symbolem nazistowskiego terroru. Choć przywódca SA, Ernst Röhm, nie poparł puczu, Hitler już nigdy nie odzyska pełnego zaufania do brunatnych koszul. Gdy w 1933 roku naziści obejmują władzę w kraju, postanawiają rozprawić się z kierownictwem SA. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca 1934 roku dojdzie do czystek, w wyniku których życie straci m.in. Ernst Röhm. Wydarzenie to przejdzie do historii jako noc długich noży. Od tego czasu rola SA staje się marginalna, a jej członkowie będą już pełnili jedynie funkcje reprezentacyjne. Sam Walter Stenes unika represji i gdy naziści przejmują władzę, opuszcza Niemcy. Wyjeżdża do Chin, gdzie staje się doradcą wojskowym Chiang Kai-sheka. Wraca do kraju po zakończeniu II wojny światowej i bezskutecznie próbuje uzyskać status osoby prześladowanej przez reżim nazistowski.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Zbliża się północ i zbliża się też kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Znany warszawski adwokat usłyszał 7 prokuratorskich zarzutów. Podejrzewane jest to podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. 62 umowy o wartości 120 miliardów złotych podpisano z polskimi firmami zbrojeniowymi w ramach unijnego programu SAFE. Po protestach mieszkańców samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Siedem prokuratorskich zarzutów usłyszał 48-latek podejrzany o podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że chodzi o znanego warszawskiego adwokata. Czego jeszcze dotyczą zarzuty? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Przede wszystkim tego, że 48-latek ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. Do fałszywych zgłoszeń o zamachach dołączał cudze dokumenty i różne przedmioty, aby podejrzenia padły na niewinne osoby. W jednym z takich listów była amunicja. Podczas przeszukania jego mieszkania w Warszawie policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich oraz dowody osobiste należące do innych osób. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Trafił do aresztu na 3 miesiące.
0: 3 dni, 62 umowy, ich wartość to 120 miliardów złotych. Tak w liczbach można podsumować kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi, które od czwartku do soboty podpisano w ramach unijnego programu SAFE. Rząd chwali się, że to największe w historii pieniądze wydane w tak krótkim czasie na modernizację polskiego wojska. Ale w faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, rząd mówi o absolutnym rekordzie, a opozycja o ogromnym kredycie.
2: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że obie strony mają rację, bo premier wczoraj w krótkim wpisie w serwisie X napisał, że tylko w ciągu jednego dnia podpisano 29 umów na 79 miliardów złotych. Wszystko w polskich firmach to jest safe, zachwalał Donald Tusk, a wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz triumfował, że to historyczny dzień.
3: Dzięki temu Polki i Polacy mogą się czuć bezpiecznie, pieniądze trafiają do polskiego przemysłu obronnego, sprzęt trafi do polskiej armii i będziemy mieli taki czytelny sygnał do naszych wrogów. Polska armia jest świetnie wyposażona.
2: Zachwala Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. W opozycji patrzą na safe z dużą rezerwą.
4: Widać, że była jakaś umowa, która zakładała, że ma być to pożyczka na nieznane oprocentowanie, warunkowa, która będzie spłacana przez 45 lat.
2: Uważa Karol Karski z PiS. Rząd jednak przekonuje, że umowy z polskimi firmami pozwolą rozkręcić naszą gospodarkę.
0: Teraz przenosimy się do Francji. Podczas minionej nocy, poprzedniej nocy, podczas świętowania triumfu Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, zatrzymano w całym kraju 780 osób. Poinformowały o tym francuskie władze. W starciach kibiców z policją rannych zostało 57 funkcjonariuszy i 219 uczestników zamieszek, w tym 8 ciężko. W Paryżu zginął jeden młody mężczyzna, który motocyklem uderzył w betonowe bariery na zjeździe z obwodnicy. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że liczba zatrzymań była o 1/3 wyższa niż podczas ubiegłorocznych obchodów sukcesu PSG.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Więcej o tym reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
6: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmiany, założyli nawet stowarzyszenie i udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
7: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
6: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
0: Zbliżają się powoli wakacje. Od wczoraj w faktach RMF FM polecamy wam wyjątkowe szlaki rowerowe. Na Pomorzu wśród fanów jednośladów szczególną popularnością cieszy się trasa na Mierzei Wiślanej. Jest częścią międzynarodowego szlaku Eurovelo 10, który prowadzi przez miejscowości położone wokół basenu Morza Bałtyckiego.
8: Jadu dużo.
9: Cudownie. Widoki, las, powietrze, to jest właśnie...
8: To jest to.
10: My tu bardzo często jesteśmy. Piękne krajobrazy, świetna ścieżka rowerowa. Kiedyś dojechaliśmy zupełnie ulatem do Piasków, czyli prawie, że do granicy.
11: Czyli na początek kraju.
10: Dokładnie, tak?
12: Jest super, jest w lesie, jest cisza, natura, spokój. Pięknie jest po tym, jak się dojeżdża do Krynicy Morskiej, są piachy, już takie piękna jest alejka, taka ścieżka, ujęcie, jak jedziemy samym brzegiem morza, las.
10: Pięknie. A tam dole jest morze, więc jest po prostu cudnie. Ptaszki śpiewają, słoneczko świeci, czego chcieć więcej.
0: Te pozytywne głosy usłyszał wczoraj w Jantarze reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Czas na zbrodnie z wyższych sfer. Tylko w RMF FM.
14: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i witam w programie Zbrodnie z wyższych sfer. Dziś przyjrzymy się historii o pozorach, które potrafią mylić, i o zaufaniu do najbliższych, które czasami zostaje wystawione na próbę. Zaginięcie Anny Garskiej, żony prawnika i policjanta, wstrząsnęło całą Polską. Nikt jednak nie przypuszczał, że prawda okaże się aż tak przerażająca.

0: Tu Olga Hering i zbrodnie z wyższych sfer. Zbrodnia, której śladem podążymy dzisiaj, wstrząsnęła całą Polską ze względu na wielowymiarowe zachwianie zaufania do drugiego człowieka i jego społecznej roli. Policjant, prawnik, oddany mąż i kochający ojciec – to wszystko wydaje się leżeć daleko od wyrachowanej zbrodni. A jednak ten koszmar wydarzył się naprawdę i w pewnych aspektach trwa do dzisiaj. Zapraszam na opowieść o zaginięciu Anny Garskiej, które okazało się zbrodnią niemal doskonałą.
1: Zbrodnie z wyższych sfer w RMF FM.
0: Jest styczeń 2010 roku. Właśnie teraz młode małżeństwo z Czeladzi, Anna i Marek Garscy, zostają rodzicami, a na świat przychodzi ich córka Dominika, o którą starali się aż kilka lat. Ania ma 28 lat i pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w oddziale w Jaworznie, a jej mąż, 31-letni Marek, chociaż z wykształcenia jest magistrem prawa, to wybrał mundur i już od kilku lat jest policjantem. Pracuje jako funkcjonariusz operacyjny w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu, gdzie zajmuje się przestępstwami gospodarczymi. Praca to też jego pasja. Często bierze nadgodziny i robi wszystko, żeby wykazać się, być skutecznym i by piąć się po szczeblach kariery. I chociaż oboje z żoną są zakochani w Dominice, to jednak rodzicielstwo wprowadza zamieszanie w ich życiu. Ania swoją nową rolą jest pochłonięta w 100%, a Marek rzuca się w wir pracy, co w efekcie sprawia, że małżeństwo zaczyna się od siebie oddalać. Dla Ani jest to raczej chwilowy kryzys, który, jak myśli, minie, kiedy mała Dominika trochę podrośnie. Para kłóci się, ale szybko się godzi. Jednak, gdy nadchodzi październik 2011 roku, a ich córka ma już niespełna 2 lata, wcale nie jest lepiej, a jeszcze gorzej. Marek w domu jest coraz rzadziej. Zaczyna też wyjeżdżać na całe weekendy na wyjazdy pracownicze, mimo sprzeciwu żony, która jest zazdrosna o męża. Wie, że na te wyjazdy jeździ też Violetta, która z Markiem pracuje od roku. Ania ma złe przeczucie i podskórnie czuje, że ta atrakcyjna brunetka jest głównym powodem, dla którego mąż woli wyjazdy pracownicze od weekendów z rodziną. Czasem nawet nie wraca w piątek do domu, a do pracy bierze spakowaną torbę i prosto z komendy rusza w góry. Sytuacja nie zmienia się, mimo mijających miesięcy. Z drugiej jednak strony, niektórzy z otoczenia małżeństwa uważają, że Ania przesadza. Jej mama i siostra uspokajają ją, że przecież Marek jest cudownym mężem i ojcem i po prostu zależy mu na pracy i dobrych stosunkach ze współpracownikami. Poza tym, od jakiegoś czasu starają się przecież o drugie dziecko. Gdyby kogoś miał, nie zdecydowałby się na taki krok. Ania daje się przekonać, że chyba trochę przesadza, dzięki czemu kolejne miesiące mijają bez większych perypetii. Nadchodzi lato 2012 roku. Jest 7 lipca, to sobota. Około 19:00 mała Dominika zasypia w swoim pokoiku, a Ania jak zwykle sięga po telefon i dzwoni do swojej mamy, której opowiada, że Dominika była dzisiaj pierwszy raz u fryzjera, że razem z Markiem kąpała się w basenie na tarasie. Ma radosny głos i słychać, że jest szczęśliwa. Jakież jest więc zdziwienie mamy Ani, kiedy kolejnego dnia, w niedzielę, z samego rana, dzwoni do niej zięć Marek, który oznajmia, że Ania wyszła z domu wczoraj wieczorem i do tej pory nie wróciła. Kiedy mama wypytuje zięcia o szczegóły, Marek opowiada, że około 20:30 wrócił z małych zakupów i niestety pokłócił się z Anią. Jak relacjonuje, żona miała pretensje, że nie podlał kwiatów na balkonie, co stało się początkiem sporej awantury. Według Marka Ania całkowicie straciła nad sobą kontrolę, nie chciała dać się uspokoić i ostatecznie, cała w emocjach, zaczęła teatralnie pakować rzeczy do dużej walizki na kółkach. Podobno tak głośno krzyczała, że obudziła ich córkę, którą Marek poszedł uspokajać. A kiedy był w jej pokoju, Ania wyszła z mieszkania taszcząc za sobą walizkę. No odchodne, krzyknęła tylko, że za 2 dni wróci jeszcze po córkę. Mama Ani jest w szoku. Jeszcze po 19:00, gdy rozmawiały, jej córka była w świetnym nastroju. Jest też zdziwiona, że nie zadzwoniła do niej, żeby się pożalić, co zawsze robiła, ani że teraz nie odbiera. Niedziela mija więc pod znakiem zapytania. Jednak każdy liczy, że Ania, gdy ochłonie, wróci do domu. Niestety, mijają kolejne dni. Zbliża się wieczór, nadchodzi w końcu noc, a Anna Garska do domu wcale nie wraca. Gdy mija weekend i nadchodzi poniedziałek, a Ani dalej nie ma, jej mama nalega, by zgłosić zaginięcie córki. Marek jest jednak niechętny. Tłumaczy, że przecież Ania wyszła z własnej woli i poinformowała, że wróci za 2 dni. Przypomina, że jest policjantem i nie chce robić niepotrzebnego zamieszania. Ostatecznie jednak zgłasza zaginięcie na komisariacie w Czeladzi, ale jako że przedstawia, że Ania spakowała się i wyszła sama, jej zaginięcie zaklasyfikowane zostaje do kategorii o tym niższym priorytecie, a poszukiwania ograniczają się do rozesłania suchego komunikatu między komendami. W związku z tym rodzice Ani biorą sprawy we własne ręce. Mama Ani rozgląda się też po mieszkaniu córki. Chce zobaczyć, czego brakuje i coś zauważa. Jest tu stałą bywalczynią, więc bez trudu dostrzega, że w łazience znajdują się inne dywaniki. W garażu widzi puste półki, na której zawsze stały środki czystości. Także wiadra, mop czy doniczka w sypialni są poprzestawiane, a na materac założone jest nowe, świeżo kupione prześcieradło. Brakuje też kilku przedmiotów osobistych Ani. Nie ma części jej bielizny, kilkuletnich ubrań czy depilatora. Zniknął album ze zdjęciami ślubnymi pary, torebka, portfel z całą zawartością, telefon. W domu zostały jedynie klucze. Wszystko wygląda, jakby Ania bardzo chaotycznie spakowała rzeczy do walizki i wyjechała. Tylko dokąd? Kiedy mija już 10. dzień nieobecności, a poszukiwania rodziców Anny nie przynoszą skutku, ci stawiają się na komisariacie i mówią wprost: to nie jest żadna ucieczka z domu. Ich naciski przynoszą efekt, bo sprawa zostaje przeniesiona do Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, a tam okazuje się, że prawie nikt nie wiedział, że żona lokalnego policjanta zaginęła. Ta informacja wywołuje poruszenie w środowisku i jeszcze tego samego dnia dociera do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Zaginięcie żony policjanta staje się sprawą priorytetową, prace ruszają i od razu pojawia się pierwszy przełom. Według danych przekazanych przez operatora, telefon Anny w dniu zaginięcia aż do 2:49 w nocy logował się w pobliżu mieszkania małżeństwa. Czy więc wyszła o 22:30 i krążyła wokół? Może ktoś widział kobietę z wielką walizką? Ostatecznie jakoś musiała się przemieścić. Jej telefon został wyłączony na pół godziny, ale ponownie zalogował się do sieci po 3:00 nad ranem, ale tym razem w samym centrum Katowic. Mało tego, pozostawał aktywny w tym rejonie niemal przez 2 kolejne dni, aż do poniedziałku 9 lipca, po czym został wyłączony lub się rozładował. Funkcjonariusze analizują też połączenia. O 23:10 na telefon zaginionej przyszła wiadomość od jej męża, który zapytał, gdzie jest, i napisał, żeby się nie wygłupiała. Do 23:50 Marek wielokrotnie dzwonił do Anny, ale ta nigdy nie odebrała. Przed północą nastała jednak cisza i dopiero 2,5 godziny później, o 2:22, Marek znowu dzwonił do żony, następnie jeszcze 2 razy przed 4 rano, raz o 7:25 i kolejny raz o 18:00. Najistotniejszy wydaje się jednak wątek logowania w centrum Katowic. Dlatego śledczy rozpytują taksówkarzy, mieszkańców, sprawdzają okolice, zabezpieczają też monitoring z dworca oraz z osiedla małżeństwa. Jednak ani na jednym, ani na drugim nie ma Anny. Gdy w Mikołajki babcia małej Dominiki zjawia się niezapowiedziana pod przedszkolem z prezentem dla wnuczki, spotyka tam zaskoczonego Marka, który przyjechał odebrać córkę, ale nie sam. Towarzyszy mu atrakcyjna brunetka. Mężczyzna jest opryskliwy wobec teściowej, jak gdyby był na nią zły za to, że został przyłapany, a kobieta o dziwnej sytuacji powiadamia policję, na co w odpowiedzi słyszy, że im także coś tu nie gra i że mają ogromne wątpliwości co do prawdomówności Marka. I gdy wydaje się, że w sprawie nie dzieje się wiele, Tak naprawdę rusza intensywne śledztwo, które zaczyna obnażać liczne luki przyjętej do tej pory wersji wydarzeń. Śledczy przeglądają więc jeszcze raz monitoring z okolicy dworca, klatka po klatce i na pewno nie dostrzegają nigdzie Anny, ale odkrywają coś zupełnie innego, mężczyznę, łudząco podobnego do Marka. Śledczy postanawiają zweryfikować, czy to on u samego źródła, co Marek potwierdza. Mimo że nigdy wcześniej nie wspominał, że feralnej nocy opuszczał dom, teraz opowiada, że rzeczywiście pojechał na dworzec, ponieważ myślał, że Anna chciała uciec do Konina, gdzie przebywały jej matka i siostra. Wielkie ziarno niepewności zostało zasiane. Już za moment dalszy ciąg tej wstrząsającej historii.

0: Witam ponownie. Olga Hering i zbrodnie z wyższych sfer. Wracamy do opowieści o Annie Garskiej. Kobiecie, której życie zostało brutalnie przerwane, a tajemnice jej zaginięcia wciąż budzą emocje.
1: Zbrodnie z wyższych sfer w RMF FM.
0: Pod koniec grudnia 2012 roku w mieszkaniu małżeństwa trwają eksperymenty procesowe z udziałem Marka, a technicy kryminalistyczni zabezpieczają ślady, w tym rekwirują dwa komputery. Jeden z nich jest całkowicie wyczyszczony z danych, drugi ma usuniętą historię przeglądania, ale technicy wszystko odzyskują. Marek pierwszy raz do komputera zasiadł o 23:22 i szukał całodobowej poczty w Katowicach. Ponownie do komputera zasiadł o 2:50 i szukał hosteli w Niemczech i kodu pocztowego dla ulicy Radosnej w Katowicach. Wszystko zaczyna teraz nabierać sensu. W okolicy, gdzie Marka uchwycił monitoring, rzeczywiście znajduje się całodobowa poczta i jak się okazuje, Marek tam był i o 3:24 nadał jakąś paczkę. Śledczy idą tropem niemieckich hosteli, jakie policjant wpisywał w wyszukiwarkę i bingo! Okazuje się, że dokładnie tamtej nocy nadane zostały dwie takie paczki. Jedna z paczek została wysłana do hostelu w Monachium, ale z racji błędnego numeru trafiła do koluszek, do wydziału paczek niedoręczonych. Śledczy natychmiast ruszają po paczkę i wreszcie trzymają w rękach namacalny dowód. W środku odnajdują telefon zaginionej Anny Garskiej, a na bąbelkowej kopercie zapisane są dane nadawcy. Jarosław Dąbek, ulica Radosna w Katowicach. Dokładnie ta ulica, dla której Marek w noc zaginięcia szukał kodu pocztowego. Gdy policjant zostaje skonfrontowany z nowymi faktami, jest zaskoczony, ale ma gotowe wyjaśnienie. Twierdzi, że paczkę kazała nadać mu żona i nawet nie wiedział, co jest w środku. W obliczu kłótni tym bardziej nie chciał jej zawieść, dlatego ruszył na pocztę w środku nocy, zostawiając bez opieki 2,5-letnią córkę. Śledczy oczywiście nie kupują tej wersji i uważają, że Marek wysłał telefon celowo. Dzięki swojej wiedzy wiedział, że logowania będą istotnym elementem poszukiwań, a wysyłka komórki za granicę miała uwiarygodnić wersję o wyjeździe. Śledztwo trwa, a na jaw wychodzą kolejne fakty. Okazuje się, że tydzień przed zaginięciem Anny jej mąż zakupił leki nasenne, po czym w sklepie budowlanym kupił 100 kg zaprawy murarskiej, 5 70-litrowych foliowych worków, płachtę z tworzywa sztucznego, lateksowe rękawice i sznur. Żadnego z tych przedmiotów nie odnaleziono w czelackim mieszkaniu. Wiele wnosi też prześwietlenie jego prywatnego życia i danych z komputera i telefonów. Ania miała rację. Marek miał romans z Violettą, policjantką, o którą była tak zazdrosna. Od października 2011 roku do czerwca 2012 roku Marek kontaktował się z nią ponad 4600 razy, codziennie od rana do wieczora, a o ich relacji wiedzieli także pozostali współpracownicy. Jak się jednak okazuje, romans zakończył się na miesiąc przed zaginięciem Anny, bo jak tłumaczy kochanka, Marek obiecywał jej, że rozwiedzie się z żoną, ale wcale się na to nie zanosiło. To jednak wciąż nie koniec. Zaledwie 2 tygodnie po zaginięciu Anny Marek założył konta na portalach randkowych i zaczął umawiać się z kobietami, na co też ma wytłumaczenie. Teraz przyznaje, że jego relacja z żoną była martwa, o czym nigdy wcześniej nie wspominał, a on nie potrafi być sam. 1,5 roku po zaginięciu Anny śledztwo wciąż trwa, a wraz z nim próba zawężenia obszaru poszukiwań. Wskazówką jest cisza telefoniczna między 23:50 a 2:22. Jak przypuszczają śledczy, to w tym czasie Marek ukrył ciało swojej żony. Gdy wybija 2. rocznica zaginięcia, Anny wciąż nie ma, a Marek układa sobie życie na nowo. Tak samo jest rok później, w 3. rocznicę, co wcale jednak nie oznacza, że śledczy zapomnieli o sprawie, a ta cisza to tak naprawdę cisza przed burzą. Jest 30 września 2015 roku, gdy pod mieszkanie w Czeladzi podjeżdża policja. Funkcjonariusze pukają do drzwi mieszkania państwa Garskich, które otwiera im Marek. Od razu wie, po co tutaj są, co kwituje słowami, że chyba ma kłopoty. Chwilę później jest już na prokuratorskim przesłuchaniu, na którym postawiony zostaje mu zarzut zabójstwa własnej żony, a w sierpniu 2016 roku do sądu złożony zostaje akt oskarżenia, w którym prokuratura opisuje przebieg tego, co wydarzyło się w lipcową noc 4 lata wcześniej. Jest wrzesień 2011 roku. Marek nie kocha już żony i za jej plecami zaczyna spotykać się ze swoją współpracownicą Violettą, z którą romansuje podczas wyjazdów integracyjnych. Anna zaczyna coś podejrzewać, chociaż nie ma dowodów, co prowadzi do ciągłych kłótni i wybuchów zazdrości. Marek przed żoną wypiera się, że kogoś ma. Kochankę za to zapewnia, że jest już w trakcie przygotowywań do rozwodu. Obie jednak zaczynają rozumieć, że są okłamywane. Anna nie ma złudzeń, jest jakaś inna, a Violetta po wielu miesiącach wodzenia ją za nos wie, że Marek nie odejdzie od żony. Zrezygnowana kochanka ma dość tej sytuacji i kończy romans, ale Marek nie może się z tym pogodzić. Gdy nadchodzi dzień zaginięcia, 7 lipca 2012 roku, Marek, będąc w pracy, od rana zasypuje Violettę SMS-ami i bezskutecznie namawia ją na spotkanie. Gdy wraca do domu, nie daje po sobie poznać, że jest sfrustrowany odrzuceniem ze strony kochanki i zachowuje się zupełnie normalnie. Jednak, gdy wieczorem mała Dominika zasypia, około godziny 22, między małżonkami wybucha awantura.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz

0: kółkach. Dla zmylenia tropów wrzuca do środka kilka ubrań, depilator, pozbywa się dywaników łazienkowych, torebki i dokumentów, a także albumu ze zdjęciami, co ma uwiarygodnić wersję o kłótni i ucieczce. Następnie walizkę z ciałem swojej żony znosi do garażu, do którego prowadzą schody prosto z mieszkania małżeństwa i niezauważony przez nikogo rusza ukryć zwłoki. I 2,5 godziny później wraca do domu. Wtedy znowu wykonuje kilka połączeń, udając, że szuka Anny, po czym czyści jej telefon ze wszystkich danych. O 2:50 znowu siada do komputera i szuka jakiegoś hostelu w Monachium, którego adres przepisuje na kopertę. Wymyśla też fikcyjnego adresata i fikcyjnego nadawcę, po czym do koperty wkłada telefon Anny. Około 3:00 nad ranem Marek znowu opuszcza mieszkanie. Tym razem zabiera tylko telefon żony, który uruchamia dopiero, gdy jest pod całodobową placówką pocztową przy dworcu PKP w Katowicach. Wtedy dopiero zakleja kopertę i o 3:24 nadaje paczkę. Po wszystkim Marek wraca do domu i przed 4:00 nad ranem znowu dzwoni do żony. Według danych jego telefon tej nocy ani razu nie opuścił mieszkania, ale Marek nie przewidział, że śledczy dotrą i rozpoznają go na monitoringu w centrum Katowic. Zeznania współpracowników świadczą o tym, że w ogóle nie przejmował się zaginięciem żony i matki swojego dziecka, a w pewnym momencie próbował nawet skierować podejrzenia na swojego teścia. Prokuratura, zbierając materiały, tworząc nierozerwalny łańcuch poszlak, posiłkowała się licznymi dowodami, a także opiniami biegłych. To wszystko, mimo że nie udało się odnaleźć ciała Anny Garskiej, pozwoliło z pełnym przekonaniem ustalić, że w nocy z 7 na 8 lipca Marek odebrał życie swojej żonie. W październiku 2016 roku rusza proces. Marek nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, a przed sądem tłumaczy, że materiał dowodowy oparty jest jedynie na poszlakach, które prokuratura gromadziła pod z góry ustaloną tezę. 7 września 2018 roku, po trwającym blisko 2 lata procesie i po ponad 6 latach od zaginięcia Anny, zapada wyrok. Marek zostaje uznany winnym zabójstwa własnej żony i zostaje skazany na 15 lat pozbawienia wolności, a kilka miesięcy później Sąd Apelacyjny w Katowicach podtrzymuje decyzję o uznaniu Marka winnym i dodatkowo zwiększa karę z 15 na 25 lat pozbawienia wolności, ponieważ jak uzasadnia, Marek zabił z zimną krwią, wszystko zaplanował, a jego motywacją było tylko to, że przez Annę nie mógł być z kochanką. Marek niezmiennie nie przyznaje się do winy i tym samym nie ma zamiaru wskazać miejsca, w którym spoczywa ciało jego żony, a rodzice Anny nie mogą przez to zaznać spokoju i zamknąć tego bolesnego rozdziału. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dobrej nocy.
1: Zbrodnie z wyższych sfer w RMF FM.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Hej, dzieciaki! Mama wchodzi bez pukania do waszego pokoju, a tata ciągle gada o szkole? Możecie się poskarżyć w Różce Radiuszce. Dzwońcie 12 2 miliony lub ślijcie głosówkę na naszego Messengera, a Wróżka was wysłucha i przekaże rodzicom wasze żale.
2: Mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie.
3: Już dziś w RMF FM.
4: A już teraz pół minuty pozostało do godziny pierwszej, więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nie będzie rezygnacji prezydenta Węgier mimo wcześniejszego ultimatum ze strony nowego premiera. Przez ryzyko pożarowe resort rozwoju i technologii chce zakazać montowania mini magazynów energii i drobnej fotowoltaiki. Warszawa dołączyła do miast, w których obowiązuje nocna prohibicja. Jak usłyszał nasz reporter, mieszkańcy mają mieszane odczucia. Prezydent Węgier zapowiedział, że nie ustąpi ze stanowiska mimo wcześniejszego ultimatum ze strony premiera Petera Madziara. W opublikowanym nagraniu oświadczył, że będzie nadal wykonywał obowiązki głowy państwa, podkreślając wierność konstytucji i złożonej przysiędze. Madziar domaga się dymisji prezydenta od kwietniowych wyborów i zapowiada jego odwołanie. Kadencja Szulyoka, czyli prezydenta Węgier, trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierskim prawem prezydent może zostać usunięty jednak ze stanowiska decyzją parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego. Zakaz montowania mini magazynów energii i drobnej fotowoltaiki. Nad takimi przepisami pracuje aktualnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Powód, jak argumentuje resort, to ryzyko pożarowe. W rządzie nie ma jednak jednomyślności w tej sprawie. Inne zdanie ma na przykład Ministerstwo Klimatu i Środowiska. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Pracujemy nad kompromisem, deklaruje minister klimatu Paulina Henning-Kloska, która nie widzi zagrożenia w takich instalacjach i nie dostrzega powodu, by ich zakazywać.
6: Ministerstwo Rozwoju i Technologii zna moje stanowisko w tej sprawie, że względnie do 100 kWh ten magazyn powinien być montowany bez zbędnych restrykcji i obostrzeń.
5: Bo jak przekonuje szefowa resortu klimatu, dostęp do takich narzędzi może zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i finansowe. Małe magazyny energii i panele fotowoltaiczne stają się coraz popularniejsze, na przykład w krajach zachodniej Europy. To urządzenia, które łatwo można zainstalować po wyjęciu z pudełka, na przykład na balkonach.
1: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
4: W całej Warszawie już od godziny obowiązuje zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać już codziennie między 22 a 6 rano, między innymi w sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. W ten sposób Warszawa dołączyła do innych miast z nocną prohibicją, takich jak Wrocław czy Kraków. Mieszkańcy stolicy są podzieleni. Czy to dobra decyzja?
7: Wydaje mi się, że dobra.
8: Ograniczenie dostępności, możliwości kupowania w nocy, na co może się przełożyć?
7: No przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli.
9: Mogliby zostawić na przykład coś takiego, że na weekend, no bo jak ktoś na przykład imprezuje, ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji i tam, no rozumiem, że jest dostępne.
8: Na miejscu tak, na wynos nie.
9: No, właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja, że patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
8: Pani poczuje się bezpieczniej?
9: Zdecydowanie tak.
10: Absolutnie nie. Dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
4: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To było wielkie święto kultury ludowej, rękodzieła oraz regionalnej kuchni. W Łodzi na rynku manufaktury zorganizowano jarmark wojewódzki. Odwiedzających czekało sporo przysmaków, oczywiście do degustacji.
11: Szmalec z białej fasoli, kluski, oczywiście cepeliny z kapustą kiszoną, kładzionki łagiewnickie na kapuście ze skwareczką.
12: Można spróbować wiejskiej kiełbaski, kapuśniaczka, można sobie zrobić bukiecik. To jest tyle rzeczy, że można cały dzień tutaj spędzić tak naprawdę.
4: Tak było wczoraj. A z wystawcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wederka. Wyścig rowerowy trasami Małopolski oraz zbiórka pieniędzy na leczenie chorych dzieci w Parku Miejskim w Wadowicach. Zorganizowała je w miniony weekend Fundacja Rodziny Maj, która w ramach akcji Pomaganie Buduje zbiera fundusze m.in. na stworzenie domu bez barier dla chłopca, który w wyniku choroby stracił obie nogi.
13: Specjalnie dla niego zaczęliśmy od papierologii. Jesteśmy na etapie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę. Znaleźliśmy już firmę, która postawi konstrukcję kubie. projektantów tej inwestycji. Teraz zbieramy partnerów do tego, żeby ten dom powstał już fizycznie, nie tylko na papierze.
14: Bez barier, bez schodzenia po schodach z drugiego piętra, swobodne wychodzenie na zewnątrz, cieszenie się z życia po prostu.
4: Mówiły mama Kuby oraz Katarzyna Rędak z Fundacji Rodziny Maj. Do zbiórki można włączyć się także przejeżdżając kilometry na rowerze, które potem zamienione zostaną na złotówki.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czas.
1: Czas na porcję informacji w RMF FM.
2: To jest wykład otwarty w radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry, witam i zapraszam. No i dziś pytamy, ile wiedzą o nas zwierzęta? No bo czworonogi od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi, tworząc z nami wyjątkowe relacje. Jednak no, ciągle nie do końca rozumiemy, jak one nas postrzegają. Czy widzą nas tak samo jak innych przedstawicieli swojego gatunku, czy może zupełnie inaczej? Jakie mechanizmy pozwalają im nas rozpoznawać i odróżniać od innych ludzi? Odpowiedzi na te pytania będziemy dziś szukać razem z panem Andrzejem Kintek-Łosińskim, psychologiem z wieloletnim doświadczeniem, coachem i behawiorystą zwierząt COPE. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Ile wiedzą o panu, pana zwierzaki?
3: No bardzo dużo, dlatego że to są zwierzaki, które od tysięcy lat są z ludźmi i są zależne w swoim życiu od człowieka po prostu, dlatego że je udomowiliśmy, a w zasadzie częściowo się udomowiły same na początku, po prostu przylgnęły do nas, skorzystały z takiej niszy, którą myśmy stworzyli, prowadząc osiadły tryb życia. No i potem rozwinęła się więź z nami. Na początku te związki były takie czysto utylitarne, wykorzystaliśmy, jak wiemy, koty do łapania gryzoni, które niszczyły nam zboże, a psy w różnoraki sposób do polowania, do stróżowania, do pasienia przede wszystkim, to takie trzy podstawowe funkcje. I z tych psów stworzyliśmy później, dopiero już w XIX wieku, rasy psów, którymi się teraz szczycimy.
2: To ile tych zwierzaków u pana w domu?
3: A u mnie w tej chwili to jest jeden pies, który jest już 14-letnim psem i mam jeszcze trzy koty.
2: Jak to jest, panie Andrzeju? Czy zwierzęta tak naprawdę rozpoznają ludzi? I jeżeli tak, to jakie mechanizmy odpowiadają za rozpoznawanie ludzi przez zwierzęta? Czy zwierzaki, nie wiem, wykorzystują feromony, jakieś inne sygnały chemiczne do rozpoznawania ludzi?
3: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że taka komunikacja międzygatunkowa, to znaczy rozumienie zachowań innych gatunków, jest bardzo powszechne w przyrodzie, dlatego że na przykład ofiara drapieżnika, gazela, antylopa, no musi wiedzieć, kiedy jest niebezpieczny gepard, czy też lew lub lampart, i jest to czytanie przede wszystkim zachowania. Te zwierzaki, nasze zwierzaki, które wywodzą się z drapieżników, mam tutaj na myśli psa i kota, one są szczególnie wrażliwe na ruch, mają zmysły zdecydowanie bardziej czułe niż nasze, potrafią lepiej wychwycić ruch. Oczywiście słuch i węch są takimi też zmysłami, które informują psa czy kota o tym, co człowiek zamierza. Przede wszystkim chodzi o takie intencje. No, czy człowiek zachowuje się wrogo, czy przyjaźnie? To jest pierwsza taka potrzeba rozpoznania właśnie tych, można powiedzieć, stanów psychicznych człowieka. I psy przede wszystkim jako zwierzęta społeczne są niezwykle utalentowane, można powiedzieć, czy wyposażone przez naturę i przez dzięki naszej selekcji na te sygnały, które my wysyłamy. Często wysyłamy te sygnały nieświadomie, a psy czytają doskonale nasze intencje i czasami wiedzą wcześniej, że my się wybieramy na przykład w podróż, a myśmy nic jeszcze nie zrobili. I często uważamy, że to jest czysty zmysł, a jest to ich naturalna zdolność właśnie obserwacji zachowania i uczenia się na podstawie tej obserwacji.
2: Mhm. Na przykład, że sięgamy po kluczyki do samochodu, ja to słyszę.
3: Na przykład, że szybciej chodzimy trzy dni wcześniej, bo myślimy już o tym, że wyjeżdżamy w jakąś podróż. I jest to wie, a my nie wiemy, skąd on to wie, bo tak. My nie zwracamy uwagi na takie sygnały, ponieważ my posługujemy się mową werbalną i my te informacje dostajemy, no właśnie mówiąc komuś, że właśnie wyjeżdżam, więc moja żona nie zwraca uwagi, jak ja się zachowuję, a tymczasem pies zwraca uwagę i będzie, można powiedzieć, wiedział wcześniej, że coś się szykuje, na przykład właśnie taki wyjazd.
2: Przy okazji zapytam, które to psiaki najlepiej wychwytują takie zachowanie ludzkie?
3: No, te, które były selekcjonowane do współpracy z człowiekiem, czyli rasy pasące, zaganiające i rasy myśliwskie. My zresztą cenimy te psy właśnie jako towarzysze życia. Mam tutaj na myśli na przykład taką rasę myśliwską jak Labrador, powiedzmy, który był uczony, który był selekcjonowany tak naprawdę, bo to chodzi o taką selekcję sztuczną, bo te psy, które nie współpracowały ściśle z człowiekiem, no to były eliminowane z hodowli. Natomiast selekcjonowane te, które były potrzebne myśliwemu, wzmacniając w ten sposób te wzorce zachowania, właśnie trzymanie się blisko człowieka, zwracanie uwagi na jego sygnały, podążanie za człowiekiem, czytanie też jego stanów emocjonalnych. Więc te psy my bardzo cenimy jako towarzysze życia. Druga to są pasterskie zaganiające, do których należy teraz bardzo modny border collie, ale przecież też owczarek niemiecki, owczarek belgijski. Nie, to są te psy, które świetnie współpracują z ludźmi i pełnią różnorakie funkcje. Wiemy, że na przykład właśnie owczarki belgijskie czy niemieckie są psami również takimi, które szkoli się w celach na przykład obrończych. Ale są psy myśliwskie, które na przykład też tropią i tropią dla człowieka, wyszukując ludzi albo materiały wybuchowe, albo narkotyki. Więc to są te głównie te psy.
2: Pytałem wcześniej o te inne sygnały służące do rozpoznawania ludzi. A czy zna pan takie przypadki, w których zwierzęta rozpoznają ludzi po bardzo długim czasie rozłąki? I jak to tłumaczy nauka?
3: No tak samo jak my rozpoznajemy, przecież mamy pamięć, mamy podobne mózgi, to jest też tak, że nauka stosunkowo niedawno, mniej więcej 30 lat temu, można powiedzieć, przyznała, że zwierzęta mają bogaty świat emocji, ponieważ mamy bardzo podobne struktury mózgowe, a zwłaszcza te starsze ewolucyjnie, które zawiadują emocjami. Mamy oczywiście my ludzie te procesy tak zwane korowe, czyli myślenie abstrakcyjne, tworzenie pojęć, wnioskowanie i tak dalej, zdolności matematyczne, językowe i to wszystko, to nas różni. Ale to na takim podstawowym poziomie emocjonalnym my się bardzo mało różnimy od zwierząt. I też zwierzęta potrafią wyczuć stany emocjonalne. My tą zdolność, my jesteśmy też zwierzętami, jesteśmy ssakami z biologicznego punktu widzenia, więc my wiemy, widząc kogoś, że ta osoba jest smutna na przykład, albo że jest zdenerwowana, albo że się boi, prawda? I zwierzęta też między sobą odczuwają takie stany i to jest proces taki, można powiedzieć, nawet nieuświadomiony, nieświadomy. To jest tak zwana niska droga takiego poznania, która jest częścią również naszej inteligencji emocjonalnej. Te osoby, które potrafią lepiej sobie poradzić, czytając emocje innych, też no, lepiej sobie radzą w takim świecie społecznym. Skrajne przeciwieństwo to jest autyzm na przykład, gdzie nie ma tej funkcji czytania emocji, albo jest ona mocno ograniczona.
2: A zdarzają się psy autystyczne albo koty?
3: To jest kwestia bardzo złożona, bo bezpośrednio nie możemy zdiagnozować autyzmu u kota albo psa, ale na pewno dużą rolę odgrywa doświadczenie, zwłaszcza te wczesne doświadczenia. Ja tutaj użyję takiej analogii do ludzkiej mowy. Każdy z nas rodzi się wyposażony w aparat taki neurobiologiczny, który pozwala nabyć język, nabyć mowę, ludzką mowę, język werbalny. Natomiast jeśli te struktury nie napotkają na wpływy środowiska, czyli jeżeli nikt do nas nie będzie mówił w tym takim krytycznym okresie trzech lat do trzeciego roku życia, to później nie opanujemy już języka, nie opanujemy tego bogactwa języka, tworzenia zdań, tworzenia wypowiedzi, natomiast możemy się posługiwać prostymi słowami jedynie. Takie skrajne przypadki gdzieś tam są znane, dzieci indyjskich, które w Indiach dawno, dawno temu, które były wychowane przez zwierzęta, najczęściej przez psy, bo one tworzą grupy społeczne i łatwo się, że tak powiem, wiążą z człowiekiem, ale też na Syberii. Zresztą bohater Księgi Dżungli Rudyarda Kiplinga, Mowgli, to był właśnie taki oparta ta historia jest na takich autentycznych sytuacjach właśnie dzieci porzuconych. No i te dzieci chodzą często na czworaka, ale przede wszystkim nie mówią. A to była tylko analogia. Zatem również tego kontaktu pies, kot musi się nauczyć. Jeśli się nie nauczy w tym początkowym okresie okresie, no to będzie człowieka traktował jako coś, co jest obce i zagrażające. I nawet jeśli czytać będzie te emocje, no to będzie czytać tylko te emocje zagrażające. Natomiast to znacznie upośledza możliwość związania się z człowiekiem, a zatem również i takiej komunikacji emocjonalnej.
2: Ile wiedzą o nas zwierzęta? Odpowiedzi na to pytanie szukamy dziś w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Do rozmowy wracamy już za chwilę.
1: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF 24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Słuchacie programu Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. Dziś pytamy, ile wiedzą o nas zwierzęta. Naszym gościem jest pan Andrzej Kintek-Łosiński, psycholog z ogromnym doświadczeniem, coach i behawiorysta zwierząt COPE. Panie Andrzeju, zwierzaki czasami nas zaskakują swoją intuicją. Pan już trochę o tym wspominał. A gdzie leżą granice ich możliwości poznawczych? Czy naprawdę one potrafią przewidzieć nasze zachowania, czy to jest tylko jakiś efekt naszej interpretacji? I czy są takie przypadki, w których zwierzęta błędnie interpretują sygnały wysyłane przez człowieka?
2: No tak, zwierzęta czytają nas, ja już wspomniałem o tym, że one czytają nas w ten sposób, że kojarzą nasze zachowania, na które my nie zwracamy uwagi, z późniejszymi naszymi działaniami i akcjami, prawda? Że na przykład wybieramy się w podróż, albo że pies zostanie sam w domu i to najczęściej pies wie wcześniej, że zostaje, że zostanie sam w domu. Psy też odbierają, mają, żyją trochę w innym świecie zmysłów. Na przykład z daleka potrafią rozpoznać odgłos samochodów, które przyjeżdżają. Były też takie przypuszczenia i nawet takie, można powiedzieć, pseudoeksperymenty. Był taki biolog brytyjski, Rupert Sheldrake, który robił takie eksperymenty, mianowicie czy pies jest w stanie przewidzieć, kiedy jego opiekun dotrze do domu.
1: Tak.
2: Więc eksperymenty polegały na tym, że no, ktoś musiał być z tym psem, żeby obserwować tego psa.
1: Aha.
2: I jego opiekunka tego psa wychodziła do pracy i dzwonił do niej pan Rupert Sheldrake i powiedział: proszę teraz wrócić w tym momencie, oczywiście to było uzgodnione z pracodawcą, proszę teraz wrócić o 12 w południe autobusem i podejść do swojego domu od strony jakiejś tam ulicy, prawda?
1: Mhm.
2: Prawda? No i oczywiście powtarzano to z różnymi ludźmi, z różnymi sytuacjami podobnymi. Chodziło o to, żeby stworzyć taką sytuację, kiedy pies nie jest w stanie przewidzieć za pomocą zmysłów, takich wprost, tych zmysłów, które znamy, to, kiedy ten opiekun wrócił. Była nawet taka książka Niezwykłe zdolności naszych zwierząt, właśnie tego Sheldrake'a, wydana w latach chyba 80. albo 90., nie pamiętam. Te eksperymenty, można powiedzieć, że były takie trochę niejednoznaczne. Nie wiemy, czy pies ma coś w rodzaju jakiegoś szóstego zmysłu. Dużo zwierząt ma zmysły takie, które pozwalają im, na przykład zmysł magnetyczny u gołębi, który pozwala im wiedzieć, w którą stronę lecą, czy widzą polaryzację światła, to znaczy przez chmury widzą, że jest na przykład rano, albo w południe, albo popołudnie, czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Nie mówiąc już o zdolności takich jak słuch i węch, oczywiście u psów.
1: Tak.
2: Natomiast psy rzeczywiście posługują się bardzo dobrze słuchem, ale też znowu mają takie zdolności, zresztą to nie tylko psy i zwierzęta, że one wiedzą, że już jest pora, że ten człowiek za chwilę się pojawi i są, można powiedzieć, wyczulone na takie, na takie sygnały. Natomiast nie ma takich dowodów, żeby miały jakieś specjalne zdolności, o których nie wiemy. Są takie oczywiście przypuszczenia i czasami ludzie mówią, no mam takie doświadczenie, że po prostu mój pies, nie wiem skąd on wie, że ja wracam, prawda? Bo mi żona czy mąż mi mówi, że jak ja gdzieś tam już on wie.
1: Aha,
2: mój na przykład wie, bo ja podjeżdżam gdzieś tam, jest gwar na osiedlu Ruczej w Krakowie, ja sobie gdzieś tam podjeżdżam autem, hybrydą zresztą, więc cichutko i parkuję, a mój pies po prostu już biegnie do balkonu i wie, że ja przyjechałem.
1: Bo jest pora, tak?
2: Bo słyszy.
1: Bo słyszy, aha, jednak.
2: Mój pies po prostu już biegnie do balkonu i wie, że ja przyjechałem.
1: Bo jest pora, tak?
2: Bo słyszy.

0: zdarzały, że pies, że starsi państwo przyrodzili się z kotem w Wielkiej Brytanii, no i kot nagle zaczął patrzeć na jakąś ścianę, jeżyć się i lokalizować, a okazało się, myśleli, że tam jest oczywiście, jak to w Anglicy, że tam może jakiś duch jest, prawda, i w tej ścianie, a okazało się, że za ścianą, dosyć grubą ścianą, jest drugi w szeregowcu takim, jest człowiek, który w tamtym pokoju trzyma ptaki. I ten dźwięk przez ścianę, oczywiście dla kota był doskonale słyszalny, dla człowieka w ogóle. Więc takie są sytuacje. I oczywiście psy czy koty czasami mylnie interpretują nasze intencje, choć są w tym zdecydowanie lepsze. Więc zwierzęta, myślę, że podobnie jak kobiety. Kobiety mają pewną taką intuicję co do zachowania ludzi. Mhm. Ja często, jeśli jestem w takiej sytuacji, zawsze, kiedy jestem w takiej sytuacji, że na przykład kogoś poznaję i chcę wiedzieć, jakie ten człowiek ma intencje, to zawsze wolę, jeśli kobieta mi towarzyszy, bo ona mi więcej powie na temat takiego zachowania niewerbalnego i na tym, coś mi nie gra, ten gość nie jest spoko, nie? A ja po prostu, że tak powiem, biorę to, co on mówi, za dobrą monetę i wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Więc i zwierzęta też mają tą taką większą empatię, no bo one nie mają tego, co my nazywamy rozumem takiego ludzkiego. Są w stanie się dowiedzieć, czytając jakieś teksty albo słuchając języka i rozumiejąc język werbalny. Aha. Muszą polegać na takich sygnałach, które my ignorujemy bardzo często.
1: A czy są znane jakieś szczególne przypadki, w których zwierzęta wykazały się taką zaskakującą przenikliwością w odczytywaniu ludzkich zamiarów? Albo stanu zdrowia na przykład?
0: Ale stan zdrowia jak najbardziej, bo są psy i to nawet już są zaawansowane szkolenia, które wyczuwają na przykład zapach komórek rakowych, nie? Szczególnie raka skóry, ale też wąchanie próbek moczu, wąchanie potu. I psy doskonale są w stanie jakby odkryć i rozróżnić to, że mamy do czynienia z człowiekiem, którego toczy, można powiedzieć, proces nowotworowy. Więc takie sytuacje są jak najbardziej do udowodnienia.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj pytaliśmy o to, ile wiedzą o nas zwierzęta, a naszym gościem był pan Andrzej Kintek-Osiński, psycholog z wieloletnim doświadczeniem, coach i behawiorysta zwierząt COPE. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam słuchaczy.
2: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: Według radiowego zegara zbliża się już godzina druga. Czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Sępiń-Miernikowski, zapraszam. Donald Trump chce powstania portu dronowego przy Białym Domu. Jego zdaniem jest on niezbędny dla bezpieczeństwa narodowego. Zarówno kibice, jak i francuskie media nie kryją zdziwienia po porażce Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. W tych faktach opowiemy też o jednej z najciekawszych tras rowerowych wokół pustyni w Małopolsce. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział budowę portu dronowego przy powstającej sali balowej Białego Domu. Jak stwierdził, ma to być jeden z najbardziej zaawansowanych obiektów tego typu na świecie i ma wzmocnić bezpieczeństwo Waszyngtonu. Inwestycja budzi jednak kontrowersje. Jej realizację kwestionują organizacje zajmujące się ochroną zabytków, a sprawa trafiła już do sądu. Krytykę wywołują także koszty zabezpieczeń, które według planów mogą sięgnąć miliarda dolarów z publicznych pieniędzy. Trump jednak utrzymuje, że projekt jest niezbędny dla bezpieczeństwa narodowego, a otwarcie sali balowej planowane jest na wrzesień 2028 roku. O zaskoczeniu na kortach Rolanda Garrosa po przegranym meczu Igi Świątek piszą francuskie media. A jak kibice reagują na tę niespodziewaną porażkę Polki? Rozmawiał z nimi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
1: Są najczęściej równie zaskoczeni jak francuskie media, choć niektórzy zauważają, że tym razem z French Open odpadło bardzo szybko również wiele innych świetnych zawodniczek, na przykład Amerykanka Coco Gauff.
2: C'est une très bonne joueuse.
1: Nadal uważam, że Świątek jest bardzo dobrą zawodniczką, podobnie jak Coco Gauff czy Białorusinka Aryna Sabalenka. Teraz to może ta ostatnia wygra turniej, tłumaczy mi francuski kibic trochę rozczarowany przegraną Igi Świątek. Paryscy komentatorzy zauważają, że Marta Kostiuk była dzisiaj po